0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Radio Złote
1: Przeboje. Muzyka latina i amerykana.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? W województwie podlaskim odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 26. Za chwilę relacja z tego wydarzenia. Będzie też o tym, że duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia w kwestii promocji. Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: W województwie podlaskim odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 26. Służby sprawdzały gotowość na sytuacje kryzysowe, na przykład takie jak awarie zasilania. Ćwiczenia nie były uciążliwe ani odczuwalne dla mieszkańców. Część Podlasian dostała SMS-y z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o planowanych ćwiczeniach, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Te niespokojne czasy wymagają od nas, administracji centralnej, samorządu terytorialnego, służb i innych instytucji, odpowiedzialności, koncentracji, uwagi i przede wszystkim podejmowania szybkich i trafnych decyzji, tak aby ratować obywateli, mieszkańców naszego regionu. Ale żeby takie decyzje mogły być szybkie, trafne, trzeba się szkolić, ciągle podnosić swoje kompetencje i dlatego też od grudnia ubiegłego roku pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale także przedstawiciele innych służb oraz instytucji pracowali nad tym, aby w dwóch dniach, 10 i 11 czerwca bieżącego roku, mogły się odbyć na terenie naszego województwa te ćwiczenia, czyli Blackout 26. Chciałem Państwu powiedzieć, że w ćwiczeniach uczestniczy 25 różnych podmiotów i to jest bardzo ważne, ponieważ ta synergia, współpraca, umiejętność wzajemnego współdziałania jest jednym z kluczowych elementów, które sprawdzamy podczas tych ćwiczeń. Bardzo się cieszę, że w ćwiczeniach uczestniczą młodzi ludzie, uczniowie klasy mundurowej Łapskiego Technikum Mechanicznego i bardzo się cieszę, że są z nami studenci stosunków międzynarodowych jako obserwatorzy. Jest to bardzo ważne także, aby opinia publiczna nie tylko wiedziała, ale także widziała, w jaki sposób służby i instytucje ze sobą współpracują, współdziałają i reagują na sytuacje kryzysowe, które mają miejsce podczas tych czterech epizodów, które są ćwiczone. Od 2025 roku mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wydajemy olbrzymie pieniądze w województwie podlaskim. Przypomnę, że dwa ostatnie lata to są 333 miliony złotych, ale poza pieniędzmi, poza systemowymi zakupami, poza architekturą, która ma zapewnić schronienie i tym samym bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, musi być pełna synergia i współdziałanie służb i instytucji odpowiadających za to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. I taki jest sens organizowania tego rodzaju ćwiczeń. Przygotowania były bardzo długie, epizody są skomplikowane, ale one mają dać nam odpowiedź w konsekwencji, jak potrafimy reagować na akty dywersji i wszystkie inne elementy, które podczas tych ćwiczeń są właśnie realizowane.
1: Ćwiczenia koordynował Michał Mazurczyk z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3: Realizowaliśmy dwa epizody związane z ochroną obiektów. Epizody te były realizowane na terenie gminy Mielnik oraz gminy Turośnie Kościelna. Głównym celem tych wszystkich ćwiczeń jest przede wszystkim sprawdzenie procedur współdziałania poszczególnych służb. Żadna służba samodzielnie nie może zwalczyć takiej sytuacji kryzysowej i tutaj jest niezmiernie ważne, aby wszystkie służby, jednostki samorządu terytorialnego oraz operatorzy różnej infrastruktury mogli i potrafili umiejętnie współdziałać w zwalczaniu takiej sytuacji kryzysowej. Mieliśmy już jeden epizod, który odbywał się na terenie gminy Łomża, mianowicie zwalczanie sytuacji kryzysowej związanym z poważnym zatorem drogi krajowej. Oczywiście aplikacyjnie jest to realizowane, ale również zależy nam na tym, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła z poszczególnymi służbami ćwiczyć, jak w takiej sytuacji kryzysowej współdziałać. Najważniejszy epizod odbywa się tutaj, największy. Jest to epizod związany z rozległą awarią sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Łapy. Dlaczego jest to takie niezmiernie ważne? Władze samorządowe, które zarządzają tym kryzysem, mają obowiązek ustawowy, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków. Przypominam, że pomimo, że jest brak zasilania, muszą funkcjonować obiekty użyteczności publicznej, szkoły, służby i inne elementy. Dzięki panu burmistrzowi Wszystko działa na chwilę obecną, jest łączność, służby działają sprawnie. Jak słyszeliście też Państwo, przez syreny były podawane komunikaty, które informowały miejscową ludność o tym, że są to tylko ćwiczenia, tak aby dodatkowo nie siać paniki z tym związanym. Mam nadzieję, że ćwiczenia te przyniosą nam efekty w postaci wniosków dotyczących, czy współdziałanie jest właściwe, ale naszym też celem jest, aby wyciągnąć wnioski, co nie działa, co w procedurach trzeba usprawnić, co trzeba naprawić, być może jakie trzeba inwestycje położyć, aby to wszystko funkcjonowało na przyszłość jeszcze lepiej.
1: Zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Biarel.
4: Ćwiczenia zostały zaangażowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak też Straży Ochotniczych. Działamy w strukturach zarządzania kryzysowego wspólnie z panem burmistrzem i realizujemy wszystkie epizody, które wynikają z przebiegu ćwiczeń na terenie województwa. Działamy pod kątem zarówno planistycznym, jak też współdziałania. Wprowadzamy procedury, które realizujemy we współpracy z innymi służbami, jak też wykonujemy czynności, które wynikają z przebiegu ćwiczeń. Między innymi ostatnie zadanie, które było realizowane na terenie miasta Łapy, to była weryfikacja obiektów, które posiadają windy, tak aby sprawdzić, czy nie ma osób, które utknęły w przypadku zaniku energii i ewentualnie podjąć działania, aby je uwolnić. Także współpraca jest weryfikowana, sprawdzana. Również swoje obiekty przy okazji sprawdzamy, czy są odporne na tego typu sytuacje, tak aby móc zachować ciągłość działania.
1: Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, generał brygady Mieczysław Górbielewicz.
5: Z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydzielona została kontenerowa elektrownia polowa o mocy 900 kW. Aktualnie tutaj przy urzędzie rozwinięta jest jeden moduł tej elektrowni dający moc 250 kW i we współdziałaniu z pracownikami PGE Dystrybucja jesteśmy gotowi do wsparcia systemu zasilania w energię miasta Łapy. Dodatkowo została wydzielona grupa rozpoznania obrazowego wyposażona w bezpilotowe statki powietrzne FlyEye, które dają możliwość monitorowania zagrożonego terenu z powietrza i w ten sposób wsparcia systemu dowodzenia w Centrum Zarządzania Kryzysowego. 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej jest w gotowości do wydzielenia w systemie 12 godzin, dodatkowo 600 żołnierzy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby do wsparcia w przeciwdziałaniu ewentualnym sytuacjom kryzysowym. Wydzielona kontenerowa elektrownia polowa daje bardzo dużo moc. Dziś jest epizod trwający jeden dzień, ale chcę zwrócić uwagę, że w czasie walki z pandemią COVID-19 ten sprzęt w systemie ciągłym ponad pół roku zasilał wiele szpitali tymczasowych covidowych.
1: Beata Wiśniewska, dyrektor generalna oddziału w Białymstoku PGE Dystrybucja.
6: Blackout to jest sytuacja, którą nie da się rozwiązać w pojedynkę. Każda ze stron ma ściśle określone kompetencje i takie ćwiczenia pozwalają sprawdzić, jak system działa w praktyce. Jest to taki swoisty sprawdzian odporności lokalnych sztabów kryzysowych, dlatego że blackout to jest test nie tylko dla energetyki. To jest test dla służb komunalnych, dla administracji samorządowej, dla szpitali, dla wszystkich jednostek zależnych od infrastruktury krytycznej, zależnych od dostaw energii elektrycznej. Takie ćwiczenia nam jako operatorowi systemu dystrybucyjnego pomagają doskonalić istniejące już procedury, skracają czasy reakcji, pozwalają na usprawnianie komunikacji, przede wszystkim też pozwalają na ustalenie pierwszeństwa i procesów przywracania energii dla podmiotów infrastruktury krytycznej. Pracujemy wspólnie nad tym, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, aby podnieść bezpieczeństwo i ciągłość działania infrastruktury krytycznej w Polsce, w lokalnych społecznościach.

0: jak możemy wykorzystać sprzęt istniejący wcześniej bądź zakupiony z programu ochrony ludności i obrony cywilnej do tego, aby pełna informacja, która pojawia się ze strony odpowiednich służb i instytucji, docierała bezpośrednio do obywateli. Następna rzecz to jest kwestia poradnika bezpieczeństwa. Zwracam Państwu uwagę, że rząd przygotował poradnik bezpieczeństwa, który otrzymali wszyscy mieszkańcy naszego kraju. W poradniku bezpieczeństwa mamy do czynienia z informowaniem i instruowaniem, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, także tych, które dotyczą bezpośrednio blackoutu, który ćwiczymy podczas tych ćwiczeń Blackout 26 w województwie podlaskim. Więc jeśli zbierzemy i połączymy ze sobą wiedzę, którą czerpiemy z poradników bezpieczeństwa, kampanie informacyjne dostępne we wszystkich możliwych mediach i środkach masowego przekazu, jeżeli dołączymy do tego informacje i wnioski, które będą wypływały z tego rodzaju ćwiczeń, to wydaje mi się, że jeżeli połączymy to ze sobą, to będzie ta pełna informacja skierowana do obywateli, mieszkańców naszego regionu, jak zachowywać się właśnie w sytuacjach kryzysowych. Czyli A, poradnik bezpieczeństwa, B, informowanie także poprzez media i dzięki mediom, no i przede wszystkim sięganie do rzetelnych informacji, czyli weryfikacja, bo to jest też ta walka z dezinformacją, której jako obywatele Polski jesteśmy poddawani, bo zwracam Państwu uwagę, że ta wojna kognitywna, czyli wojna o nasze umysły, wojna, w której polem walki jest umysł człowieka, to jest coś, czego doświadczamy każdego dnia i musimy być na to odporni. Takie ćwiczenia także pozwalają budować zaufanie obywateli do informacji, które przekazywane są przez administrację centralną, samorząd terytorialny, służby i instytucje, które są zaangażowane.
1: Ćwiczenia podsumował wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym między innymi o aresztowaniu kierowcy, który uciekł po potrąceniu rowerzysty, o planach poprawienia bezpieczeństwa na Alei Piłsudskiego, w ramach których ma być tam zamontowana sygnalizacja świetlna, oraz o ostatnich pracach nad uruchomieniem białostockich rowerów miejskich, które ruszą z kwartalnym poślizgiem od początku lipca.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. We wrześniu wracam na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, zadeklarował Andrzej Poczobut. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi otrzymał honorową odznakę województwa podlaskiego. W Białymstoku od czerwca 2021 roku odbywały się akcje jego wsparcia.
4: Tyle ludzi, tyle Polaków, a tyle też Białorusinów jest ze mną solidarnych i to dodawało mi sił.
3: Andrzej Poczobut, aresztowany przez białoruski reżim pod politycznymi zarzutami, został skazany na 8 lat kolonii o zaostrzonym rygorze. Na wolność wyszedł miesiąc temu dzięki międzynarodowej wymianie więźniów i trafił do Polski. Na 2 miesiące został aresztowany kierowca, który uciekł po potrąceniu rowerzysty. Do wypadku doszło w sobotę na pasach na Alei Jana Pawła II w Białymstoku. Ranny 55-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala, a 25-letni sprawca został zatrzymany w mieszkaniu na TBS-ach. Był pod wpływem alkoholu. Tymczasem, by poprawić bezpieczeństwo na Alei Piłsudskiego w Białymstoku, zostanie tam zamontowana sygnalizacja świetlna, a przejazd dla rowerów zyska czerwoną nawierzchnię. Inwestycja ma być gotowa jesienią. No to teraz też inwestycja, ale na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W ramach unijnego Krajowego Planu Odbudowy powstały nowe sale dydaktyczne i nowe procedury medyczne. Jedną z nich jest nowoczesne Centrum Wydziału Pielęgniarskiego, mówi profesor Mariusz Cybulski.
5: 3 piętra, 6 zakładów, 1 sala wykładowa, 5 sal seminaryjnych modułowych z możliwością łączenia w większe sale wykładowe, 12 sal symulacyjnych.
3: W ramach KPO, druga co do wielkości polska uczelnia medyczna, zrealizowała projekt wartości ponad 200 milionów złotych. Trwają tymczasem ostatnie prace nad uruchomieniem białostockich rowerów miejskich. Ruszą z kwartalnym poślizgiem, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Niestety to są blaski i cienie przetargów publicznych. Akurat firma, która przegrała, walczyła do upadłego.
3: Operator będzie zarządzał systemem przez kolejne 4 lata, a system to ponad 50 stacji i blisko 600 rowerów, w tym elektryki. Jest wniosek o to, by w Białymstoku powstało 4. w Polsce i 1. na wschód od Wisły terenowe biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzję w tej sprawie podejmie już jednak nowy rzecznik. 5-letnia kadencja obecnego kończy się w przyszłym miesiącu. Tymczasem w Białymstoku od ponad roku jest dyżurujące raz w miesiącu biuro przyjęć interesantów rzecznika. Co miesiąc odwiedza go co najmniej kilkadziesiąt osób. Często ze specyficznymi sprawami, mówi Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.
7: Gdy chodzi o bliskość do granicy polsko-białoruskiej, generalnie bliskość do wschodniej granicy Polski ze względu na specyfikę czasów, w jakich żyjemy, jest to niezwykle ważne.
3: Punkt działa raz w miesiącu na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bez ograniczeń czasowych można za to oglądać białostockie łąki. Można je znaleźć w 57 lokalizacjach.

0: Zajmują w mieście blisko 143 tysiące metrów kwadratowych. Na przykład antysmogowa zakwitła przy ulicy Sikorskiego. Jest pełno kolorów, a wśród roślin m.in. mak polny, haber, bławatek, konkol, złocień czy żmijowiec.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia na eksport. Dzięki temu już nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też firmy zatrudniające do 3000 pracowników będą mogły otrzymać unijne fundusze. Zarząd Województwa Podlaskiego wynegocjował zmiany w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Oznacza to, że w ramach projektu Podlaskie Centrum Eksportera do dużych przedsiębiorstw trafi pieniądze na udział w międzynarodowych targach jako wystawców. To pozwoli podlaskim przedsiębiorcom sprawniej docierać do zagranicznych klientów, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
3: Podlaskie Centrum Eksportera powstało z inicjatywy naszych podlaskich przedsiębiorców. Ten projekt był do tej pory dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców, zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. To niezwykle ważne, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, mówiliśmy o nowych priorytetach, tych związanych z obronnością, z bezpieczeństwem tzw. priorytetów komisarza Rafaela Fito. Tu mówimy o starych priorytetach i w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom. A tutaj mówimy o tzw. grupach small mid-caps, czyli do 500 pracowników oraz mid-caps do 3000 pracowników, co powoduje, że ten program Podlaskie Centrum Eksportera obejmie wszystkich przedsiębiorców działających w województwie podlaskim. W tym jeszcze miesiącu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłosi nabory na wyjazdy dla naszych podlaskich przedsiębiorców. Będzie można uzyskać do 120 tysięcy na wyjazd, maksymalnie 65% wartości całego wyjazdu, ale to pokazuje Państwu, jak współdziałanie województwa, strony gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego pozwala zmieniać naszą rzeczywistość i cieszę się, że od tego momentu w wyniku tych działań nasi duzi przedsiębiorcy, czyli cała grupa przedsiębiorców z naszego województwa, najwięksi pracodawcy będą mogli również korzystać z funduszy europejskich w ramach Podlaskiego Centrum Eksportera.
1: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz podkreśla, że to ważna zmiana.
4: Niejednokrotnie duże firmy narzekają na to, że są wykluczone ze wszystkich dofinansowań, właściwie z tych dofinansowań, które dotyczyły internacjonalizacji i warto wziąć pod uwagę duże przedsiębiorstwa, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji eksportowej, nie ze swojej winy, a z racji sytuacji geopolitycznej.
1: A jak inicjatywy te ocenia Podlaski Klub Biznesu, mówi jego wiceprezes Jacek Romanowski.
5: Podlaski Klub Biznesu ucieszył się ze zmian ze względu na to, że w ramach Podlaskiego Klub Biznesu mamy grupę złotą, czyli firmy z obrotem powyżej 0,5 miliarda i mamy takich firm ponad 20 i one czekają na taki gest i rozszerzenie tego projektu o duże firmy, więc jakby wcześniej zareagowaliśmy na to, co teraz ma miejsce, więc jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Pozostało nam tylko to, żeby te firmy poinformować i zachęcić do wyjazdów, a te wyjazdy naprawdę zapowiadają się fajnie w tym roku, bo przygotowujemy misję już we wrześniu do Nigerii i to jest branża technologiczna i w grudniu planujemy wyjazd do Wietnamu lub do Dubaju i Wietnam to już jest branża przemysłowa, więc mamy sporo firm z branży przemysłowej. No i to jest fajny kierunek azjatycki, bo to jest kierunek rozwojowy. Jak wiadomo, duże firmy to filary podlaskiej gospodarki i to fantastyczne firmy. Są fantastycznym nośnikiem promocji województwa podlaskiego, więc tylko możemy się cieszyć.
1: Z takiego dofinansowania skorzystała już spółka Edpol Food and Innovation. Jak ocenia je prezes przedsiębiorstwa Wojciech Dąbrowski?
6: Bez wątpienia było warto, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że podlaska branża spożywcza jakością swoich produktów obronić się jest w stanie sama. Natomiast najlepszy produkt wymaga tego kluczyka, który jest potrzebny do otwarcia rynków eksportowych. Jako przedsiębiorca z ponad 30-letnim doświadczeniem, w tym 20 lat w eksporcie, miałem przyjemność zarządzać działem eksportu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że każda inicjatywa związana z możliwością internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw to dobra inicjatywa. Rzeczywiście w roku bieżącym korzystaliśmy z wyjazdu na targi Private Label do Amsterdamu, korzystaliśmy z tego projektu. I o ile z jednej strony mógłbym ocenić, że dzisiejsze działania spowodują, że konkurencja w aplikacjach po ten produkt i wyłącznie wzrośnie, natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, że każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie, to dobry kierunek. Mamy do czynienia tutaj już z kolejnym krokiem, bo również były wcześniej ograniczenia związane z jednokrotną aplikacją i one również zostały zniwelowane. Cieszę się z takich rozwiązań, bo one na pewno będą sprzyjały i branży spożywczej, i każdej innej, która zainteresowana jest internacjonalizacją, a to w dzisiejszej naszej geopolitycznej sytuacji na pewno jest nowy obieg krwi dla naszego województwa i takich działań na potrzeba tylko więcej. Nie istnieje pytanie, czy, tylko na ile jeszcze powinniśmy w internacjonalizację naszych przedsiębiorstw inwestować.
1: Niedługo podlaskie firmy będą mogły ubiegać się o takie dofinansowanie, mówi wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
7: 22 czerwca otwieramy nabór na indywidualne wyjazdy, kolejne indywidualne wyjazdy. To jest wyjazd między innym, w jakim miał możliwość uczestniczyć tutaj Edpol. Ten nabór jest uruchomiony 22 czerwca i kończy się 22 lipca. Zapraszamy na naszą stronę internetową Podlaskie Centrum Eksportera. Tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, dofinansowanie to jest na poziomie do 65% i do 120 tysięcy złotych. Natomiast też takim ułatwieniem jest to, że całą logistykę, wybór wykonawców, rezerwacje powierzchni handlowych, kwestie związane z transportem, z akomodacją i tak dalej, wszystko załatwiamy za przedsiębiorców. Także oczywiście duże firmy pewnie są w tym biegłe, natomiast na pewno jest to też duże ułatwienie. Chciałem też powiedzieć, że prowadzimy też ciągłe nabory na inne działania w ramach naszego projektu i do tych ciągłych naborów też już teraz mogą aplikować duże firmy. Są to nabory na usługi brokera eksportu na przykład, kiedy pomagamy przedsiębiorcom znaleźć partnerów na wybranych rynkach zagranicznych. Też nasi eksperci na zlecenie firm przygotowują strategię wejścia na wybrane rynki zagraniczne i mamy też usługę takiego doradztwa prawnego dotyczącego też wybranego rynku. W odróżnieniu od tych wyjazdów, czy indywidualnych, czy grupowych, te usługi są w 100% dofinansowywane. Z tym, że no też trzeba pamiętać, że całe dofinansowanie, pomoc, to jest w ramach pomocy de minimis. Także zapraszamy też oczywiście dotychczasowych beneficjentów tego projektu, ale też nowo tych zapraszanych przez nas dużych przedsiębiorców do korzystania ze wszystkich usług. Oczywiście też będziemy wkrótce ogłaszać nabory na wyjazdy grupowe, bo też takie oferujemy, czyli po kilka firm na grupowym stoisku wystawia swoją ofertę. Będziemy organizować takie wyjazdy do branży szkutniczej, dla sektora żywnościowego znowu, bo jest tutaj bardzo mocny, ale też na przykład dla takich wyspecjalizowanych branż jak branża opakowaniowa. Poszczegóły zapraszam na stronę Podlaskie Centrum Eksportera.
1: Mówił wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
2: Ciekawy Białystok.
1: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białego Stoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, mówi dyrektorka BOKU Martyna Faustyna Zaniewska.
8: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białego Stoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki 2-letni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6000 fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można jej sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białego Stoku.
9: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
1: Ale nie znaliście autora.
9: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie. Wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
1: Czyli prowadził pan śledztwo.
9: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem. Pan Janusz powiedział, że faktycznie widział gdzieś te zdjęcia, że one się przewijały, tak nie był pewien, czy to jego, tak mi się wydawało. No ale zaprosiłem go do nas, porozmawialiśmy. Okazało się, że pan Janusz ma więcej tych zdjęć, również je przyniósł i teraz właśnie tą dodatkową część będziemy chcieli zdigitalizować. Wcześniej mieliśmy około 1000 klatek, teraz nie do końca jesteśmy w tym momencie w stanie oszacować, jak dużo tego jest. No w ramach projektu chcemy zdigitalizować 6000, udostępnić w internecie, żeby były to takie było publicznie dostępne, na stronie zbioryspołeczne.pl, a na koniec właśnie wydać też taki album, żeby coś takiego bardziej trwałego, namacalnego też zostało z tego projektu.
1: Kiedy Białostoczanie będą mogli oglądać pierwsze zdjęcia?
9: Pierwsze zdjęcia z tej pierwszej części już można, już są dostępne, a z tego projektu chcemy, żeby była pierwsza część udostępniona może w okolicach listopada, tak jak przeskanujemy pierwszą część. W tym roku chcielibyśmy 2000 klatek, a kolejne 4000 będziemy już sukcesywnie w przyszłym roku udostępniać. Tak, żeby już na koniec roku w sumie 6000 plus ten album.
1: Jaka opowieść rodzi się, gdy oglądamy te kolekcje?
9: Nie wszystko jesteśmy w stanie ocalić jakby tak fizycznie, tak? Nie każdy budynek, nie każdą ulicę. No byłoby pewnie w idealnym świecie, byłoby idealnie, tak? No nie żyjemy w takim świecie, nie wszystko się da. Więc dla nas najważniejsze...
1: Chyba nie byłoby nawet wskazane tych takich naprawdę starych ruder ocalać między blokami, prawda? Ale na zdjęciach wygląda to ciekawie.
9: Tak, na zdjęciach wygląda to bardzo ciekawie. Dla nas najważniejsze jest, żeby ocalić pamięć. Przede wszystkim o mieszkańcach Białegostoku. I tutaj na tych zdjęciach też jest bardzo dużo mieszkańców. Pokazane jest, jak ich życie się zmieniło, jak zmieniło się ich otoczenie, jak oni sami się zmienili. No i jest to ten taki trudny moment, właśnie ten przełom lat 70., 80., kiedy już ten poprzedni ustrój się zaczynał słaniać na nogach, kiedy ta rzeczywistość była jednak trudna, więc znajdziemy tam i z jednej strony budujące się bloki, ale z drugiej strony jakieś kolejki w sklepach, jakichś takich ludzi z różnymi problemami i taką otaczającą po prostu rzeczywistość, dokumentację tamtych czasów.
1: O, teraz właśnie stoimy przy takiej projekcji multimedialnej, no i widzimy furmankę, konia, furę na ulicach miasta.
9: Tak, a jak się przyjrzymy, to w tle widzimy już stojący budynek centralu, nowy, błyszczący, czysty. Są też takie kontrasty. Pan Janusz robił też dużo fotografii na rynkach, na Jurowieckiej, przy hali mięsnej na Bema, więc ta dokumentacja też tamtej rzeczywistości, to były bardzo ważne punkty miasta przecież, tak? Jakby wiele osób się tam spotykało, wiele osób tam handlowało jako dodatkowy zarobek, tak? Sprzedawało swoje jakieś takie rzeczy, żeby tu swoją rzeczywistość troszeczkę poprawić. No i to wszystko na tych zdjęciach jest, tak? I pan Janusz był wtedy uczniem liceum, więc dokumentował też taką swoją rzeczywistość szkolną, tak? I rodzinną, więc jakby jest tam tak naprawdę pełen przekrój fotografii takiej społecznej, tak? Jakby jest to taki reportaż z tych 10 lat życia miasta, można tak powiedzieć. No bardzo ważny i bardzo potrzebny. Dziś jak ktoś przez 10 lat w sfotografuję taką tą swoją bliską rzeczywistość otaczającą, no to z tego musi siłą rzeczy powstać taki bardzo dużo mówiący o tamtym czasie projekt. Ponieważ fotografował to, jak się to buduje, jak powstaje, no i te kontrasty jeszcze wtedy były, tak, że jeszcze było bardzo wyraźnie widać tą wiejską zabudowę, ale już na jej tle wyrastało coraz więcej tej nowoczesnej zabudowy. No stąd też właśnie ten tytuł, taka miastowieś, że to jest taki moment, gdzie ta miastowieś faktycznie funkcjonowała.
1: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Aż 5 białostockich restauracji znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026. To najbardziej prestiżowe gastronomiczne wyróżnienie na świecie. Wyróżnione lokale to Kwestia Czasu, restauracja Regiment, Skórka Bistro Wino, restauracja Sztuka Mięsa oraz Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro. Władze miasta liczą, że wyróżnienia dla białostockich restauracji będą jednym z elementów, który przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w mieście. Mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.
10: 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin to jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin, na początku we Francji, a później w Europie, przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej. Można to porównywać do filmowych Oscarów i w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju. We wcześniejszych 2 edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku. To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest Bib Gourmand, czyli dobra jakość do dobrej ceny i tutaj kwestia czasu i sztuka chleba i wina. Natomiast 3 rekomendacje: Skórka, Bistro Wino, Regiment oraz Sztuka Mięsa. Naprawdę mamy z czego się cieszyć, tym bardziej, że w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, turystyka kulinarna cieszy się ogromną popularnością. 70% osób z zagranicy przyjeżdżających do Polski wskazuje, że odwiedza nasz kraj m.in. dlatego, że chce poczuć jego smaki, zapachy, spróbować i skosztować naszych dań. I wierzę w to, że dzięki tym wyróżnieniom, które otrzymały białostockie restauracje, które tworzą fantastyczni właściciele i równie fantastyczni szefowie kuchni, pracownicy, także do Białegostoku, jeszcze większa ilość turystów zdecyduje się na to, żeby przyjechać, żeby nie tylko zobaczyć fantastyczne ogrody Pałacu Branickich, Pałac Branicki, nasze centrum, wydarzenia, ale też, żeby smakować tego, co mamy najlepsze, tego, co mamy oryginalne. I naprawdę raz jeszcze gratuluję z tego miejsca tym wszystkim, którzy zostali przez Michelin wyróżnieni. Trzymam za nich kciuki, za to, żeby w kolejnych latach udało im się podtrzymać te albo rekomendacje, albo Bib Gourmand, albo walczyć o pierwszą gwiazdkę, bo te rekomendacje Bib Gourmand to tak gdyby droga do tego, żeby walczyć o gwiazdki Michelin. Jest to duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że właściciele tychże lokali gastronomicznych z naszego miasta, tych restauracji, są w stanie temu zadaniu podołać.
1: Jaki przepis na sukces mają Łukasz Szczepański i Anna Drelichowska, właściciele restauracji Kwestia Czasu?
11: Nie wiem, czy jest taki jeden przepis. No to jak w dobrym daniu, trochę musi być składników różnych. No, nam się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby robić coś szczerze, żeby mieć jakiś swój pomysł na to i go po prostu konsekwentnie realizować, chociaż nie jest to wcale taka prosta droga. A nam zawsze przyświecało kilka takich wartości, które jakby od samego początku były dla nas ważne. To, żeby bazować na lokalnych rzeczach, żeby gotować bardzo sezonowo, żeby tak nie bać się sięgania po jakieś historyczne przepisy i takie tradycje swoich rodzin. I to mam nadzieję, że nam się udawało do tej pory robić, nadal będzie się udawało to robić.
12: Ważne jest też, żeby chcieć opowiedzieć jakąś historię, a nie tylko robić biznes, że gastronomia jest trudnym bardzo zajęciem i to dlatego tutaj też gratulacje. Właściwie w modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane i mamy nadzieję, że teraz ta nagroda trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, warto warta tego, żeby do niej wracać, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
1: A jaką filozofią kierowała się właścicielka restauracji Regiment, Anna Narel?
13: Restauracja Regiment to właśnie miejsce z historią, bo mieści się w Zabytkowie Wilnie z 1884 roku i tam w tej przestrzeni historycznej staraliśmy się połączyć właśnie takie trzy najważniejsze dla nas rzeczy. Przede wszystkim smak kuchni Regiment, szef kuchni, pan Tomek Siwkowski jest z nami od początku, od 8 lat i on starał się, mimo że jest z Mazur, to tutaj poznać smak naszego regionu, naszych produktów i tych naszych najlepszych smaków połączyć i właśnie zaprezentować wnętrza. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i zawsze o to dbam, żeby to wnętrze już jest szczególne, bo już jest historyczne, ale o to, żeby goście się tam bardzo dobrze czuli, żeby było pięknie. I przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi, nasza taka podlaska gościnność. I te trzy elementy to jest właśnie ta przestrzeń restauracji Regiment, to miejsce, które tworzymy.
1: Anna Narel dodaje, że ta nagroda wzbudziła ogromne emocje.
13: I nie wiem, czy większe po stronie nas, jako zespołu restauracji, czy po stronie naszych gości, bo właściwie od tygodnia zasypują nas wiadomościami, mailami i telefonami. W nas jest taka olbrzymia radość, która jest z zewnątrz, bo to jest olbrzymia satysfakcja, bo otwierając restaurację, czy zostając szefem kuchni, to takie marzenie o bycie w najbardziej ważnym przewodniku jest tam gdzieś bardzo daleko, daleko skryte i schowane, więc cieszymy się, od tygodnia się cieszymy. Natomiast też z drugiej strony jest takie wyzwanie, aby ci goście, którzy byli z nami zawsze, nie czuli różnicy tego, że są w tej chwili w restauracji, która jest wyróżniona. Natomiast tych, których zaprosimy dzięki temu, że zauważył nas właśnie w przewodniku, zostali i mówili o tym naszym Białymstoku, o tym Podlasiu dobrze poprzez właśnie ten smak i te nasze kulinarne tutaj dziedzictwo.
1: Bartosz Sochoń, właściciel restauracji Skórka Bistro Wino.
14: Koncept, który stworzyliśmy, Skórka Bistro Wina, to jest jakby podsumowanie wieloletniej pracy całego zespołu, ponad 20 lat doświadczenia w gastronomii. Składa się na to praca wielu osób i chciałbym też zaznaczyć, że jesteśmy jakby w miejscu przy butikowym hotelu Villa Tradycja, co szczególnie wiązało się z bardzo dużym wyzwaniem, żeby konkurować na rynku gastronomicznym. Koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, wysiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami. Ale przede wszystkim postawiliśmy szczególną wagę na miejscowych dostawców, na naszą gościnność tutaj i nasze staropolskie tradycje i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w tym miejscu i będziemy wszystko robić, żeby się rozwijać. Teraz już nie możemy się cofać, musimy tylko iść do przodu i musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać. To jest wielki prestiż, tak? Zobowiązanie też dla nas, dla całego zespołu, żeby nie zawieść Podlasia, nie zawieść turystów, ludzi, którzy będą nas odwiedzać. Także to jest bardzo duży bagaż też doświadczeń.
1: Szef kuchni Maciej Tomaszewski i menadżerka sommelierka Agnieszka Eliaszuk odnieśli podwójny sukces, bo zostały wyróżnione ich aż dwa lokale. Restauracja Sztuka Mięsa i Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro.
15: Sztukę Mięsa budujemy z moim mężem od 14 lat. Sztuka Chleba i Wina jest z nami od 9. Została wyróżniona za nas wieczorny serwis VIP Garmą Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro. Więc jest nam po prostu niezmiernie miło i bardzo się cieszymy.
16: To są długie relacje z pracownikami, z osobami, które wierzą w to, co my, gdzie idziemy. I bez nich to nie byłoby możliwe. Wiele lat temu czytałem, co jest wyznacznikiem Michelin. Dlatego, żeby to było o filozofii Michelin. I tam było napisane, że trzeba lokalnie, uczciwie, po pierwsze nie krzywdzić ludzi, karmiąc ich. I przy okazji, jak się uda zrobić to smaczniej, to tak się to robi.
1: Mówili Agnieszka Eliaszuk i Maciej Tomaszewski.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest nietypowa ekspozycja. To wypowiedź sztuki współczesnej na temat zbiorów zebranych w europejskich muzeach, w tym w naszym białostockim. Ekspozycja nosi tytuł Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku można oglądać dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
17: Czwórka artystów, cztery muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a cztery. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci te części Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy czterech artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Johanny, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa, wystawa będzie eksponowana aż do 30 czerwca w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
1: A teraz głos kuratorki wystawy Isabel Binua.
18: It has been a real privilege.
17: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, co dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowany. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. Czwórka wybranych artystów, dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości, głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Buniana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie
19: Jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
1: Przypominam, ekspozycję Art of Remembrance można będzie oglądać w Białymstoku do końca czerwca.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Nowe technologie, rozwój obszarów wiejskich i lepsza jakość życia mieszkańców. Takie efekty ma przynieść projekt Rural Strat, realizowany przez Województwo Podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Innowacji i Technologii Łukasiewicz i Tech. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój tzw. inteligentnych wsi, czyli Smart Village. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
20: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
1: Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
21: Nowe technologie są podstawą rozwoju nowoczesnego regionu. Za taki uważamy region podlaski, nasze województwo. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy czekali do finału, do 2029, a znacznie szybciej przyspieszymy realizację tego projektu, albowiem już w tej chwili mieliśmy przyjemność z panem marszałkiem podpisać umowę na realizację projektu dotyczącego Smart City, Smart Village z miastem Suwałki i z gminą Suwałki w ramach ZIT-u. Niedawno podjęliśmy jako zarząd uchwałę dotyczącą realizacji właśnie części może, bo pojęcia jeszcze koncepcji bym nie użył, ale części zadań realizowanych właśnie jako Smart Village przez jedną z naszych lokalnych grup działania naszego województwa. A więc ta idea, ta koncepcja pojawia się w naszym regionie, funkcjonuje i dobrze z jednej strony cieszymy się, że ten projekt jest realizowany, bo tak należy już używać czasu teraźniejszego. Natomiast dla nas jako zarządu województwa zależy na tym, aby wspomagając tereny wiejskie, tereny rolnicze, efekty projektu można było wdrażać najszybciej, jak to jest możliwe.
1: O koncepcji Smart Village opowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
22: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne, po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy dzisiaj zdalnie może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to, i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać, a coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim i właśnie tu są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
1: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
0: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta Wilcz będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom. Naszą ambicją jest, żeby wyniki projektu były skalowalne przynajmniej na obszar naszego kraju.
1: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, kierownik B plus R projektu.
3: Z mego punktu widzenia jako kierownika B plus R bardzo ważne jest zaangażowanie w ten projekt licznego grona naukowców. W projekt jest zaangażowanych około 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza. I myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITEC, przegląd i systematyzacja ram prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona.
1: Mówi dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Łukasiewicz Instytutu Innowacji i Technologii.
4: Idea Smart Village jest ideą stosunkowo nową, 10-letnią, stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych i mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
1: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Województwo podlaskie będzie miało coraz więcej budynków użyteczności publicznej, w których będą zainstalowane odnawialne źródła energii. Kolejne umowy na realizację takich projektów zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
23: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie budynków użyteczności publicznych w naszych gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli coś, co będzie oszczędzało i nasze środowisko, ale przede wszystkim będzie oszczędzało budżety gmin i te środki, które nie będą musiały być wydatkowane na koszty energii, będą mogły być wydatkowane na coś, co jest bardziej potrzebne naszym mieszkańcom, czyli drogi, chodniki, inne ważne miejsca w gminach. Gratuluję Państwu napisanych wniosków. Życzę, aby te środki jak najlepiej wspierały rozwój ojczyzn małych, którymi Państwo kierujecie.
1: A uroczystość podpisania umów prowadziła Barbara Likowska-Matys, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
24: Gmina Przerośl otrzyma 590 tysięcy złotych na montaż innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach tego projektu na stacjach uzdatniania wody zostaną zamontowane panele słoneczne, które pomogą obniżyć koszty energii potrzebnej do ich działania.
1: O realizowanym projekcie mówi wójt gminy Przerośl Marcin Brzozowski.
25: Aplikowaliśmy o te środki ze względu na koszty zużycia energii na stacjach uzdatniania wody. Będziemy montowali dwie instalacje po 40 kW z magazynami energii w stacji uzdatniania wody w Przerośli i stacji instalacja uwzględniania wody w śmieciówce. Koszty, jakie podnosimy miesięcznie za energię elektryczną, to jest około 35 tysięcy złotych, także w ciągu roku to jest spora kwota, która obciąża nasz budżet. Po wykonaniu instalacji myślę, że te kwoty będą znacznie niższe za energię elektryczną, co się przekłada oczywiście za cenę też metra sześciennego wody, którą ustalamy na podstawie też wszystkich środków, które w ciągu roku są zużywane. No i cóż, do roboty. Bierzemy się do roboty, instalujemy.
24: Suchowola otrzyma 2,7 miliona złotych na wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby szkoły podstawowej. W szkole powstaną nowoczesne instalacje, które będą produkowały energię. To będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Dzięki temu budynek będzie bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.
1: Burmistrz gminy Suchowola Marcin Matyskiel.
5: W ramach projektu przede wszystkim nastąpi wymiana ogrzewania z starego pieca ogrzewanego na biomasę, w stanie pompa ciepła, stąd i potrzeba oczywiście teraz produkcji własnej energii, które dostarczy nam panele fotowoltaiczne, a więc 40 kWh plus to, co jest najważniejszą innowacją, również postawimy na dachu 6 wiatraków 3 kW, które będą uzupełniały panele fotowoltaiczne, a więc to w przyszłości, już w przyszłym roku obniży nam przede wszystkim koszty ogrzewania znacząco, bo prawie o 150 tysięcy rocznie, no i przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na środowisko, oszczędności, których dzisiaj wiadomo, wszyscy szukamy.
24: Gmina Narewka otrzymuje blisko 900 tysięcy złotych na innowacyjne OZE w gminie. Gmina wymieni stare źródła ogrzewania na pompę ciepła, zamontuje panele słoneczne wraz z magazynem energii w kilku budynkach publicznych, między innymi w Ośrodku Zdrowia i Ośrodku Kultury.
1: Wójt gminy Narewka Jarosław Gołubowski.
6: To jest kolejny krok, który robimy w kierunku ochrony środowiska. Mamy już szkołę i Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury z pompą ciepła. Teraz, żeby te koszty obniżyć, montujemy innowacyjne, bo to muszę zaznaczyć, innowacyjne panele fotowoltaiczne, które nie będą ingerować w pokrycie dachowe, elastyczne, będzie można je w różnych płaszczyznach kształtować, także to w dużej mierze obniży nam koszty związane z utrzymaniem obiektu stanicy kajakowej w Narewce, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia w Narewce.
24: Gmina Mońki otrzyma 2,8 miliona złotych na budowę elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ulicy Mickiewicza w Mońkach. Inwestycja obejmie budowę instalacji o łącznej mocy blisko 500 kW oraz magazynu energii o mocy 300 kW. Dzięki temu gmina zwiększy udział energii odnawialnej, poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
1: Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.
7: Od dobrych kilkunastu lat postawiliśmy sobie za cel pewną ideę, jeżeli chodzi o możliwość dystryfikacji, jeżeli chodzi o energię elektryczną, ale przede wszystkim w ramach systemu ciepłowniczego. Ponad 50% mieszkańców Monik jest objętych systemem z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, dlatego żebyśmy mieli realny wpływ na taryfę. Na taryfę, która jest bardzo znacząca dla każdego odbiorcy. Dobre kilka lat temu założyliśmy klaster, w tamtym roku założyliśmy spółdzielnię energetyczną, dlatego we wniosku też żeśmy uzasadniali, że ma być to przede wszystkim pożyte przez nas, jako przez konsumenta, który bezpośrednio należy do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że wysp energetycznych nie da się zrobić, że jesteśmy w pewien sposób zależni, natomiast idźmy w tym kierunku. Może pochwalę się, ale powiem tego bardzo znaczącą rzecz w historii przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Mońkach. W tamtym roku po raz pierwszy włączyliśmy piec na węgiel. Po raz pierwszy w tym roku też włączamy, a to akurat będzie spożyte właśnie na rzecz mieszkańców. Ważne jest, jeżeli będą następne konkursy, będziemy szli jeszcze w pokrycia dachowe we wszystkich obiektach użyteczności publicznej.
1: Mówił burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. Jak dodaje Daniel Puch, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Są jeszcze środki i są konkursy na kolejne przedsięwzięcia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Warto więc korzystać i aplikować.
2: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: W Białymstoku będzie bezpieczniej i wygodniej na rowerze. Wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Generała Sikorskiego powstaje nowa droga rowerowa. Jej łączna długość wyniesie prawie 2,5 kilometra. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku. W ramach prac wzdłuż ulicy Generała Sikorskiego na odcinku od Witosa do Jana Pawła II zostanie przebudowana istniejąca droga dla rowerów po zachodniej stronie ulicy, natomiast po wschodniej stronie od od Skrajnej powstanie nowa droga rowerowa. Zostaną przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach Sikorskiego i Jana Pawła II oraz Sikorskiego i Skrajnej. Dzięki inwestycji powstanie asfaltowa droga rowerowa o szerokości do 3 metrów, nowe chodniki. Wykonane zostaną również nasadzenia krzewów. I tą optymistyczną informacją kończymy tę godzinę programu. Julka Grzywa, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku. To jest Radio Złote Przeboje.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
8: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Zaczniemy od relacji z wizyty w Białymstoku Andrzeja Poczobuta, członka Związku Polaków na Białorusi, działacza polonijnego, dziennikarza i publicysty, wieloletniego więźnia reżimu białoruskiego, którego udało się uwolnić w kwietniu tego roku. Ponadto w magazynie dzisiaj m.in. o przygotowywanych zmianach w ulgach w komunikacji miejskiej w Białymstoku i o planie władz województwa na to, co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w Podlaskim. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od wizyty, która zelektryzowała Białostoczan i władze miasta. Andrzej Poczobut, członek Związku Polaków na Białorusi, działacz polonijny, dziennikarz i publicysta, wieloletni więzień skazany za przestępstwa polityczne w Białorusi na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, uwolniony dzięki międzynarodowej akcji dyplomatycznej, odwiedził w minioną środę Białystok. Były kwiaty, oklaski, emocje i łzy wzruszenia. Przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się ostatnia akcja solidarności z nim.
9: Witaj Andrzeju w Białymstoku, witaj w siostrzanym mieście Grodna, twojego Grodna.
10: Хочу подякувать самому Андрею за то, что он вышел, за то, что на свободе, за то, что вытримал все это. Дякую великий. Живе Беларусь! Нех живе Польска!
11: Солідарність ма сенс. Так, солідарність додає сили. Так, солідарність є чимось, що є в стані przebić mury więzienne.
8: Wcześniej Andrzej Poczobut spotkał się z przedstawicielami wspólnoty polskiej, dziennikarzami i władzami miasta, którym dziękował za wieloletnie wsparcie.
11: Od wielu, wielu lat Związek Polaków współpracuje z Podlaskim Oddziałem Wspólnoty Polskiej. Wytworzyła się pewna więź pomiędzy Grodzieńszczyzną, pomiędzy Związkiem Polaków i Podlasiem. Jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich, kto brał udział w akcji Solidarności. Jestem wdzięczny dla Polaków, ale także dla Białorusinów. Chcę powiedzieć, że jeszcze będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że taka akcja się odbywa i zawsze to dodawało otuchy i zawsze wiedziałem, że co by się nie działo, ale o mnie pamiętają. Szczególnie też jestem wdzięczny dla miasta Białystok za to, że przygarnęliście tych naszych ludzi, kto został zmuszony do opuszczenia swoich domów.
8: Andrzej Poczobut, pytany przez dziennikarzy o plany powrotu na Białoruś, po raz kolejny potwierdził, że właśnie taki ma zamiar.
11: Tu nic nie uległo zmianie. zmianie we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków ja wrócę na Białoruś.
8: Pytany o to, czy nie boi się tego powrotu, odpowiedział.
11: Znaczy, no różne rzeczy można tam myśleć i oceniać i widzieć i w różny sposób może się to wszystko potoczyć, ale ja jestem dobrej myśli. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
8: A co sądzi o apelu wielu osób, aby zostać w bezpiecznej Polsce?
11: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało, tak wygląda historia, że Polacy mieszkają w tym i na Białorusi, w tym i w Grodnie. No i chcę powiedzieć tym ludziom, że to co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Także no, tyle mogę powiedzieć. Jeżeli kogoś to dziwi, no przecież ta historia, ona od 20 lat trwa w Związku Polaków i ja cały czas jestem obecny w tej historii, no i tak to już myślę, że zostanie.
8: A jaka jest w tej chwili sytuacja Polaków na Białorusi?
11: Ta sytuacja nie jest łatwa. Znaczy jest Związek Polaków. Związek Polaków jest dzisiaj jedyną organizacją, która kontynuuje działalność na Białorusi. Sytuacja jest trudna i nie da się porównać tej działalności, którą dzisiaj może prowadzić Związek Polaków z tym, co było przed nawet 20 rokiem, nie mówiąc już o normalnej sytuacji mniejszości polskiej, bo przed 20 rokiem nie była normalna ta sytuacja. I ja myślę, że moja obecność też przyniesie korzyść dla Związku Polaków. Czuję się dobrze, jestem bardzo zadowolony, że jestem w Białymstoku, bardzo dawno tu nie byłem i myślę, że dzisiaj spędzę też na odwiedzaniu miasta, zobaczę jak wygląda Białystok teraz.
8: Dostanie pan tytuł honorowego obywatela, co pan czuje w związku z tym?
11: Na pewno jestem bardzo, bardzo wzruszony. Zresztą, no mówię, no Białystok nigdy dla Grodna nie był obcym miastem. To zawsze było miasto bliskie, historycznie bardzo mocno związane, wiadomo, województwo białostockie i tak dalej przed wojną. Także czuję się też bardzo dumny z tego powodu.
8: A jakie są w tej chwili najważniejsze cele stojące przed Związkiem Polaków na Białorusi?
11: Ostatni zjazd, jak wiadomo, był dawno, dawno temu. Ten zjazd pokaże kondycję, w jakiej znajduje się organizacja. Wiadomo, że sytuacja nie jest łatwa. Ja myślę, że zjazd zawsze jest taką okazją, żeby można było usłyszeć nie tylko głos kierownictwa, no bo dla ludzi w Polsce Związek Polaków to najczęściej Angelika Borys i Andrzej Poczobut i na tym się kończy, a to tak nie jest. To są tysiące ludzi i właśnie organizacja ma głos na zjeździe, a ludzie wiedzą, że to oni decydują o kierunku rozwoju organizacji. Po prostu wysłuchamy, czego chcą ludzie ze Związku Polaków.
8: A co się dzieje z siedzibami Związku Polaków na Białorusi i ze szkołami, które są przez organizacje prowadzone?
11: Siedziby zostały bardzo dawno temu przyjęte przez Służby Bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o szkoły, dwie państwowe, które należały do Związku Polaków, one zostały przekształcone na szkoły rosyjskojęzyczne i dzisiaj w systemie państwowym nie ma nauki języka polskiego. Także jedyną możliwością dzisiaj dla dzieci uczyć się języka polskiego to są punkty nauczania czy szkoły społeczne organizowane przez Związek Polaków na Białorusi. Łącznie ponad 3000 dzieci uczy się języka polskiego w tych punktach nauczania, co nie jest dużo jak na potrzeby mniejszości polskiej na Białorusi, ale to jednak jest pokaźna liczba i to pokazuje, że nie zważając na skrajnie niekorzystne warunki, Związek Polaków nadal trwa.
8: A co będzie, jeżeli władze Białorusi odmówią wpuszczenia Andrzeja Poczobuta?
11: Zobaczymy, poczekajmy. Troszkę zostało poczekać i będziemy wiedzieć, jaka jest decyzja władz Białorusi w tej sprawie i co się wydarzy.
8: Po spotkaniu w Domu Kultury Śródmieście Andrzej Poczobut odebrał z rąk marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma najwyższe podlaskie wyróżnienie.
6: Niezwykle ważne wydarzenie, spotkanie z bohaterem narodowym, panem Andrzejem Poczobutem. Myślę, że wszyscy kibicowaliśmy, demonstrowaliśmy, modliliśmy się o to, aby pan Andrzej jak najszybciej został uwolniony. Pan Andrzej jest symbolem tego, że nienawiść nigdy nie wygra z miłością, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem. Panie Andrzeju, osobą, którą w województwie podlaskim podziwiamy, wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa. Właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę.
8: Po odebraniu wyróżnienia Andrzej Poczobut powiedział.
11: No ja już wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej. Są to ci ludzie, którzy oddali swoje życie za Polskę i których pamięć, a niekiedy i mogiły, są poczczone po dzień dzisiejszy.
8: trakcie uroczystości mówił też prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
12: Dla nas przez te wiele lat był pan i jest pan bohaterem, współczesnym bohaterem, takim bohaterem romantycznym, którego można porównać i do mickiewiczowskich bohaterów romantycznych Konrada Wallenroda, czy też Gustawa Konrada z trzeciej części Dziadów, ale pewnie też wielu innych bohaterów naszej literatury, a mamy tutaj właśnie żywy przykład człowieka, który poświęcił się, poświęcił swoją wolność, poświęcił tak naprawdę znaczną część swojego życia dla walki przede wszystkim z reżimem, dla walki o prawdę, ale również walki o polskość, bo to trudno być Polakiem na Białorusi, a jeszcze trudniej wyrażać swoje poglądy w sposób bardzo otwarty, oczywiście z koniecznością tak naprawdę krytyki tej władzy, która tam te dyktatorskie rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, jest uzurpatorem. On nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem, dlatego że zupełnie kto inny wygrał poprzednie wybory prezydenckie na Białorusi, a tylko siła jest po stronie właśnie dyktatorów. Dlatego też z jednej strony oczywiście

0: tylko proszę wyrazić taką wolę chęci zamieszkania w Białymstoku, to ułatwimy to i to bardzo szybko, jeżeli będzie taka potrzeba. Daje pan przykład, przede wszystkim przykład niezłomności, umiłowania ojczyzny, umiłowania polskości, no i walki, która na razie zakończyła się zwycięstwem. Oby to zwycięstwo było również dane wszystkim Polakom na Białorusi, ale również i Białorusinom, którzy chcieliby żyć w wolnym i demokratycznym, dobrze rozwijającym się kraju, tak jak Polska. Dziękuję za tę obecność i życzę przede wszystkim zdrowia. Życzę tego, aby pan cieszył się tą wolnością, aby cieszył się pan rodziną, którą pan posiada i aby cieszył się pan tym, że naprawdę miliony polskich serc są z panem. No i oczywiście gratuluję najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego.
1: A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o opóźnieniach przy budowie szpitala dla psów w Białostockiej Dolinie do Listówki, o zbliżającej się akcji szczepienia lisów. Ponadto w magazynie powiemy o planowanym wniosku marszałka Podlasia, by na stałe wyłączyć Polskę i kraje graniczące z Rosją i Białorusią z mechanizmów solidarnościowych paktu migracyjnego. Będzie o czeku turystycznym na nocleg, który ma wspomóc podlaską turystykę i o nowym muralu, który pojawił się w Białymstoku. Przypomnijmy też, że zmienił się wygląd ulicy Kilińskiego, gdzie pojawiły się instalacje z lecącymi żurawiami.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Są opóźnienia przy budowie szpitala dla psów w Białostockiej Dolinie do Listówki. Inwestycja wybrana w budżecie obywatelskim opiewa na blisko 2,5 miliona złotych. Miała być gotowa w kwietniu, ale wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu przez trudne warunki minionej zimy. Tymczasem w regionie znów ruszy akcja szczepienia lisów. Wojewódzki lekarz weterynarii podjął taką decyzję w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby w Białymstoku. Grzegorz Pałka.
4: Jest apel, aby nie dotykać i nie niszczyć przynęt, bo będą one wtedy omijane przez lisy. Preparat jest koloru brązowo-zielonego w kształcie bloczka. Nie jest szkodliwy dla zwierząt domowych, ale warto trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.
3: Szczepionki będą zrzucane z samolotów i śmigłowców oraz wykładane ręcznie. Komunikat jest na stronie białostockiego ratusza. By na stałe z mechanizmów solidarnościowych z paktu migracyjnego wyłączyć Polskę i kraje graniczące z Rosją i Białorusią, będzie wnioskował w Brukseli podlaski marszałek. W ubiegłym roku sejmik odrzucił pakt i województwo straciło unijne dotacje do kilku projektów. Łukasz Prokorym chce więc przyjąć nową ustawę.
5: Żeby te kwoty zwalniające z relokacji migrantów nie były ustalane corocznie, ale do takich krajów trudnosąsiedzkich, czyli krajów, które sąsiadują z Białorusią i Rosją, miały charakter stały.
3: Nad nową uchwałą podlaski sejmik ma głosować zapewne jeszcze latem. Tymczasem od 300 do 600 zł wyniesie czek turystyczny na nocleg, który ma wspomóc podlaską turystykę. Czeki mają być m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych. Będzie nowa droga dla rowerów. Powstanie wzdłuż Alei Jana Pawła II na odcinku od Alei Konstytucji 3 Maja do Wierzbowej. Białostocki ratusz rusza z realizacją inwestycji. Wykonawca wybuduje nie tylko ścieżkę dla jednośladów, ale też kładkę rowerową nad rzeką Białą i przejazdy rowerowe. Pojawi się nowy chodnik i nowe przystanki autobusowe. W Białymstoku pojawił się tymczasem nowy mural. Jest dedykowany Jagiellonii Białystok. Malowidło przedstawia siedzącą na tronie królową i nawiązuje do mistrzowskiego tytułu zdobytego przez klub w 2024 roku. Zmienił się tymczasem wygląd ulicy Kilińskiego. Instalacje z kolorowymi parasolami zastąpiły żurawie. Te majestatyczne ptaki to dekoracja na festiwal Barokowe Ogrody Sztuki, mówi dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago.
6: Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku.
3: I każdego wieczoru żurawie będą podświetlane. No to na koniec jeszcze ważne przypomnienie, bo rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, mają ostatnie tygodnie, by zdobyć pieniądze bez straty. Termin mija z końcem czerwca, przypomina rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
7: Złożenie formularza po tym terminie oznacza, że świadczenie będzie wypłacone dopiero od miesiąca, w którym wpłynie wniosek. Na przykład, jeśli rodzic złoży go dopiero w lipcu, świadczenie będzie przyznane od tego miesiąca.
3: Wyjątek stanowią rodzice nowonarodzonych dzieci, mają 3 miesiące na złożenie wniosku.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Białystok przygotowuje zmiany w ulgach komunikacji miejskiej. Mają dotyczyć większego wsparcia dla rodzin wielodzietnych, seniorów i osób z niepełnosprawnością.

0: gościami. Jeśli projekty uchwał zostaną przyjęte, wszystkie osoby w wieku od 60 do 70 lat będą mogły korzystać z 50% ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Po ukończeniu 70 roku życia mieszkańcy nadal będą podróżowali bezpłatnie, wyjaśnia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
1: Z jednej strony Białostocka Karta Dużej Rodziny to jest oczywiście projekt uchwały, który został złożony. Będzie to jakby ogólnie dołączenie Białostockiej Karty Dużej Rodziny do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z odpowiednimi ulgami. Tam są ulgi dla dzieci albo do 18 roku życia, albo do 25, jeżeli się dziecko uczy, jeżeli chodzi o komunikację miejską na bilety okresowe, do 75%. Ale całkiem nowa ulga to jest ulga, no, można powiedzieć, seniorów, no, jeżeli ktoś tak się czuje. To dla osób po 60 roku życia, między 60 tak naprawdę a 70, dlatego że po 70 to ta ulga wynosi 100%, a między 60 a 70 rokiem jest to 50%. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić bilet okresowy i płaci podatki w Białymstoku, to ta ulga jeszcze zwiększa się o 10%.
0: Mówi radna miejska Ewa Tokajuk.
2: Jako ekonomistka jestem świadoma tego, że nisz demograficzny, z którym się boryka państwo, również dotyczy też nas, miasta Białegostoku, ale też z drugiej strony, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców i szczególnie właśnie tych, którzy zdecydowali się posiadać większe rodziny, złożyłam interpelację związaną z koniecznością, według mnie, poprawy tych form wsparcia, które daje miejska, nasza białostocka Karta Dużej Rodziny, a których do tej pory nie miała, a taką miała na przykład Karta Ogólnopolska. Jeżeli Rada Miasta uchwali uchwałę zaproponowaną, wszystkie rodziny wielodzietne otrzymają zdecydowanie większe możliwości skorzystania z ulg, a szczególnie jeśli chodzi o rodziców. Co najważniejsze, ta karta przestanie być powiązana z wiekiem i ze statutem dzieci, ze statusem też ich, jeśli chodzi o naukę, a będzie tak jak Karta Ogólnopolska, kartą o ulgach dożywotnich, czyli nie będzie miała swojego terminu. Więc bardzo się cieszę, że docenimy rodziców rodzin wielodzietnych, którzy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie miasta, na rozwój miasta. To oni zdecydowanie w większym stopniu konsumują, wydają zdecydowaną większość swoich środków, a zarazem też młodszym rodzicom pokażemy, że jesteśmy miastem prorodzinnym, otwartym na to, żeby właśnie tu rodziły się dzieci, żebyśmy mieli ich jak najwięcej, bo to wsparcie nie tylko ogólnokrajowe, ale miejskie. Przede wszystkim rodzice otrzymają tu już bezterminową kartę dożywotnią, dzięki której będą mogli korzystać z ulg już bez względu na to, w jakim wieku będą dzieci. To jest tak naprawdę najważniejsza zmiana, bo jeśli chodzi o dzieci, to te ulgi się nie zmieniają. Dzieci będą miały ulgi do 18 roku życia, bądź też jeżeli będą dalej kontynuowały naukę, do 25. Tutaj przede wszystkim ta zmiana, jeszcze raz podkreślę, dotyczy rodziców, dlatego że w Białymstoku wiele ulg rodzice tracili nie tylko wtedy, kiedy dzieci dorastały, ale wszystkie, ale nawet wtedy, kiedy jedno dziecko i już tych ulg rodzice nie mieli i na przykład pozostawało dwoje dzieci, a rodzice już nie byli traktowani jak rodzice rodziny wielodzietnej. Teraz już nie będzie akurat takiego podziału, ulga dożywotnia.
0: Zadowolenia z planowanej uchwały nie ukrywa członkini Rady Kobiet i Rady Seniorów Krystyna Jachimczuk.
3: Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby ci seniorzy, którzy, no wiadomo, że te emeryturki też są różne, ale nie muszą być na emeryturze, bo teraz każdy senior, który skończy 60 lat do 70 lat, będzie miał zniżkę 50%. I w dalszym ciągu osoby, które mają 70 lat skończone, będą miały również bezpłatne przejazdy. Także uważam, że to jest bardzo, bardzo istotna sprawa.
0: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
4: Na sesji 25 czerwca będziemy procedowali, żeby te propozycje weszły w życie, będziemy procedowali trzy uchwały, czyli zmianę uchwały w sprawie prowadzenia programu Białostocka Karta Dużej Rodziny, uchwałę w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego BKM i zmianę uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu usług przewozowych komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Białystok. Ta uchwała dotycząca Białostockiej Karty Dużej Rodziny, to też tytułem wyjaśnienia, dlaczego u nas były takie rozwiązania, które były niezgodne z zapisami ustawowymi, to wynikało z tego, że my przepisy dotyczące Białostockiej Karty Dużej Rodziny podjęliśmy przed tym, jak zaczęły obowiązywać te rozwiązania ustawowe, które dają z automatu, nie ma tego cenzusu związanego z tym wiekiem czy też nauką, po to, żeby rodzice mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów. Natomiast jeszcze oprócz tego wszystkiego, w tych dokumentach, które będziemy procedowali, też porządkujemy katalog dokumentów uprawniających do ulg dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz chcemy wprowadzić dwa dokumenty, legitymację osoby niepełnosprawnej albo inną białostocką kartę miejską z zakodowanym uprawnieniem. Chcemy po prostu odejść od orzeczeń o niepełnosprawności. W momencie, kiedy są przeprowadzane kontrole chociażby przez pracowników BKM-u, to pojawiają się różne dokumenty foliowane, laminowane, co wprowadza mega zamieszanie, więc uznaliśmy, że lepiej to jest ujednolicić. Tym bardziej, że wtedy będzie łatwiej dla kontrolera, ale też samo uzyskanie tej legitymacji osoby niepełnosprawnej jest bardzo proste i to orzeczenie może być wykorzystane tylko do kodowania uprawnień na białostockiej karcie miejskiej. Pojawi się też nowy przywilej. W każdym przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością posiada przy sobie legitymację osoby niepełnosprawnej, osoba, która jej towarzyszy, może podróżować na ulgowym bilecie jednorazowym, czyli osoba niepełnosprawna ma ważny bilet lub prawo do przejazdu bezpłatnego, ma również przy sobie również tą legitymację osoby niepełnosprawnej, ponieważ przy stopniu lekkim i umiarkowanym na białostockiej karcie miejskiej będzie jedynie zakodowane prawo do biletu ulgowego oraz osoba towarzysząca ma prawo do przewozu na podstawie ulgowego biletu jednorazowego, a jednocześnie dzieci z niepełnosprawnością mieszkające w Białymstoku korzystają z białostockiej komunikacji miejskiej bezpłatnie wraz z pełnoletnim opiekunem towarzyszącym dziecku. Uprawnienie to będzie teraz kodowane na imiennej białostockiej karcie miejskiej. Łatwiej też będzie podróżować opiekunom osób niepełnosprawnych towarzyszących podopiecznym do lat 24 w drodze do szkoły na rehabilitację. Opiekun taki otrzyma specjalnie trasowany bilet na przejazdy tam i z powrotem.
0: Mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
0: Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w województwie podlaskim? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość. Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? Walka z wykluczeniem transportowym, czyli budowa lotniska regionalnego i infrastruktury kolejowej, wzmocnienie miast powiatowych i subregionalnych, pomoc dla branży turystycznej w strefie przygranicznej, wsparcie cyfryzacji regionu i lokalnych branż, takich jak przetwórstwo mleczarskie czy produkcja maszyn rolniczych. Potrzebna jest też zmiana zasad finansowania usług publicznych tak, by uwzględniały wyższe koszty ich utrzymania na terenach słabiej zaludnionych. Więcej na ten temat marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
6: Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym. Województwo podlaskie, jak w soczewce, odpowiada na te potrzeby, które ta koncepcja Komisji Europejskiej prawa do pozostania chce rozwiązać. Z uwagi na sytuację geopolityczną, sytuację od nas niezależną, mamy problemy związane z depopulacją, odpływem młodych mieszkańców, odpływem talentów oraz także z tym, że w tych rankingach innowacyjnych jesteśmy w dosyć niskich miejscach. Dlatego ta koncepcja musi być również szyta na miarę naszych potrzeb, stąd jako zarząd województwa przedstawiamy w swoim dokumencie dla Komisji Europejskiej 7 konkretów. Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni Państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne w kontekście relacji z naszym sąsiadującym regionem, czyli z regionem Mazowsza. W ramach tego instrumentu oczekujemy, że miejsca pracy będą wspierane finansowo właśnie przez ten instrument prawa do pozostania. Również chcemy, aby rozwój naszego województwa w ramach tego instrumentu, to jest to też, o czym mówimy od początku, odkąd objęliśmy funkcję w zarządzie województwa, chcemy, aby się rozwijał w sposób równomierny, więc chcemy, aby w miastach powiatowych, czyli w tych 14 naszych miast powiatowych, powstawały centra kompetencji kształcenia dualnego, aby w ten sposób poprzez kształcenie skierowane na właściwe kompetencje, ale także kształcenie dualne, które jest niezwykle wspierane przez środki europejskie, ci nasi młodzi mieszkańcy mogli pozostawać w tych swoich powiatach, gdzie mieszkają. Oczekujemy w drugim konkrecie, że zostanie przygotowany europejski standard dostępu do usług publicznych. Dzisiaj, szanowni Państwo, środki europejskie, Komisja Europejska wspiera takie usługi publiczne jak transport, jak dostęp do służby zdrowia, do szpitali czy do szkół na podstawie liczby mieszkańców. Jest to w stosunku do naszego regionu dosyć krzywdzące kryterium, ponieważ jesteśmy regionem, który ma niską populację, ale ponadto mamy rozproszoną sieć osadniczą, co powoduje, że ten sposób finansowania tworzy chociażby w naszym regionie pustynie medyczne, więc tutaj zgłaszamy, i to nie jest pomysł, żeby tworzyć chociażby szpitale w każdym powiecie, a przychodnie w każdej miejscowości. To jest postulat dotyczący szybkiego transportu, czyli szybkiego dojazdu do przychodni, do lekarza i do szpitala. Również, szanowni Państwo, warto wskazać, że w naszym województwie w zakresie miast 92% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji. O wiele to gorzej wygląda w przypadku mieszkańców terenów wiejskich, bo tylko co czwarty mieszkaniec ma taki dostęp. Jest to właśnie związane z tym, że gmin nie stać. Gminom się nie opłaca z uwagi na rozproszenie sieci osadniczej, też z uwagi na niskie zaludnienie, finansować takich działań, więc również te środki w ramach prawa do pozostania powinny zmienić zasady finansowania, nie z uwagi na ilość mieszkańców, ale właśnie między innymi na wspieranie miejsc o rozproszonej sieci osadniczej i małej ilości mieszkańców. Trzeci nasz konkret to jest wzmacnianie miast subregionalnych. Województwo podlaskie ma strukturę monocentryczną. Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, w którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na rozwoju tych subregionów. Mówię tutaj o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim. I tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych. Czwarty konkret, który zgłaszamy Komisji Europejskiej, dotyczy przełamania wykluczenia transportowego. 188 tysięcy naszych mieszkańców właśnie z terenów zachodnich, czyli Łomży, Kolna i Zambrowa, jest wykluczone w zakresie dostępu do sieci transportu kolejowego. Oczywiście to się za niecałe już dwa tygodnie zmieni, ponieważ zostanie uruchomiona również przy udziale środków województwa podlaskiego droga kolejowa do Łomży i będzie na początku będzie to 6 pociągów, 6 par, 2 pary na drodze Białystok-Łomża, 2 pary na drodze Białystok-Ostrołęka przez zajazd kieszeniowy do Łomży i 2 pary Białystok-Olsztyn właśnie przez zajazd kieszeniowy i do Łomży i do Ostrołęki. Ale potrzebujemy środków, aby wspierać właśnie tworzenie kolejnych połączeń kolejowych, tras kolejowych, tak aby walczyć z tym wykluczeniem transportowym. Również powtórzyliśmy w naszych konkretach do Komisji Europejskiej w ramach prawa do pozostania to, co zgłaszamy już od wielu miesięcy. Jesteśmy największym regionem w Unii Europejskiej, które nie posiada lotniska regionalnego. Mamy najdalszy dostęp do lotnisk regionalnych. Również w ramach tego wykluczenia wskazujemy, że Unia powinna wrócić do finansowania w ramach prawa do pozostania budowy lotnisk regionalnych. Aby to mogło się wydarzyć, powtarzamy nasze postulaty, które już zgłaszaliśmy. Musi zostać zmieniona definicja lotniska regionalnego, tak aby wszystkie pasy startowe, także takie pasy startowe jak pas w Białymstoku i pas w Suwałkach się w tej definicji mogły zmieścić, bo dzisiaj one tej definicji nie spełniają. Również się muszą zmienić dane dotyczące odległości pomiędzy lotniskami regionalnymi. Dzisiaj one są powyżej 200 km, powinny być zmniejszone gdzieś do około 150, maksymalnie 180 km. I też co za tym idzie, to musi być również powrót do tego, co się działo chociażby w perspektywie 7-13, to takie inwestycje były finansowane czy współfinansowane ze środków europejskich. W konkrecie piątym powtórzyliśmy nasze wcześniejsze, też zgłaszane do wielu dokumentów zgłoszenia odnośnie specjalnego statusu wschodnich regionów przygranicznych. Już też warto podkreślić, wiele w tej kwestii udało się zrobić. Nasi beneficjenci środków europejskich mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zwiększa się trzykrotnie z 15% do 5%. Również, co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%. Są to już bardzo ważne ustalenia, ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status. Taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana. Szósty kontrakt dotyczy wsparcia kultury, tożsamości oraz rekompensaty dla turystyki. Warto pamiętać, że w naszym regionie 32% naszego terytorium to są tereny przyrodnicze. Są to i parki narodowe, i parki krajobrazowe.
0: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Stanowisko województwa trafi teraz do Komisji Europejskiej.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy pięknych tarasów i zielonego ogrodu Opery i Filharmonii Podlaskiej, które otwarte już zostały dla zwiedzających.
7: Dzisiaj na zwiedzanie tarasów Opery i Filharmonii Podlaskiej Radio Złote Przeboje zaprosiła rzeczniczka Opery Małgosia Jopich. No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100, jak najbardziej. Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery opery?
8: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są operą i widokiem na cały Białystok.
7: Jak wrażenia z Białegostoku?
9: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj, pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy operę.
7: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
9: Tak, naprawdę. Nie wiedziałem, że bilety są płatne, bo chciałem się wrócić na dół i kupić bilety, żeby zobaczyć tam ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
3: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
7: No dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
3: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
8: Idziemy, no i ta masa zieleni, tutaj, prawda, wokół opery naprawdę jest imponująca.
7: Bardzo. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
8: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
3: Czego sobie więcej życzyć?
8: Niczego.
7: A my się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
10: Schodkami już?
7: To widzimy się na górze. O, zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
10: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
7: Te schody to taki w zasadzie tunel, tunel do nieba obrośnięty wspaniałym bluszczem.
10: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
7: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
10: Nowe wieżowce, które pną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
7: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10. piętra.
10: Tak mi się też wydaje.
7: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
10: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
7: Co my widzimy?
10: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać. Bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
7: Altanka.
10: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
7: A to jest, rozumiem, że Moniuszko?
10: To jest po prostu kompozytor.
7: Taka rzeźba, symbol.
10: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
7: Piękny zielony taras, no i mnóstwo drzew. Rzeczywiście, jabłonek.
10: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami. Było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze. I tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
7: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
10: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
7: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
10: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
7: I ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
10: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta. W ostatni weekend maja z okazji Dnia Dziecka otworzyliśmy taras zupełnie za darmo, także można było z tej atrakcji skorzystać.
7: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
10: Oczywiście, że nie.
7: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
10: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
7: Spore trawniki.
10: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
7: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
10: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
7: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białego Stoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
10: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
5: Istotne w Białym Stoku.
7: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
5: Radio Złoto. Te przeboje w wyjątkowym miejscu.
7: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
7: Kiedy jest największy ruch?
11: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
7: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
11: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
7: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
11: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli, raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
7: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
11: Osób przychodzących nie brakuje.
7: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
11: Nie mamy takiej stałej stałej, takiego, że na przykład codziennie czy tam raz w tygodniu coś bierzemy, zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
12: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
13: Tak. No dzisiaj tak, skromniej. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
12: Wszystko. I nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
13: Tak, tak, tak.
12: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
13: Jakby tak.
12: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
13: Popatrzmy.
12: Miłego nawzajem.
11: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje, a czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne, ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
12: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
11: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
12: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
13: No to przyniosłem.
12: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
13: No chyba tak.
12: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
13: Ja wiem, jak tu jest.
12: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
11: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się częstować, więc też może być trochę krępujące.
12: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
13: Tak.
12: I co, przydaje się?
13: Tak.
12: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
11: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
12: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
11: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
0: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
14: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy sieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
0: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
15: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca, albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
14: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
0: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
5: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
0: Nowa kadencja, nowe wyzwania i ten sam cel – działać na rzecz podlaskich seniorów. Odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów nowej kadencji. Członkowie zarządu Jacek Piorunek i Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński wręczyli powołania członkom gremium.
16: Wojewódzka Rada Seniorów to ciało konsultacyjno-doradcze dla organów samorządu województwa podlaskiego, w szczególności dla zarządu województwa i też dla sejmiku, o ile zajmuje się sprawami seniorów. W naszym regionie takich rad mamy 21. Również ta rada wojewódzka, 15-osobowa, do której w specjalnej procedurze wybrano 15 przedstawicieli z całego naszego regionu, też ma dużą rolę do spełnienia. To nie tylko ciało konsultacyjno doradczy, ale również może aranżować swoje własne przedsięwzięcia, co też czyni. Też Rada Seniorów opiniuje wszelkiego rodzaju akty, które samorząd województwa w kierunku seniorów wydaje, ale nie tylko, bo też funkcjonowanie organizacji pozarządowych w województwie, współpracy sejmiku pełni bardzo ważną rolę w naszym województwie i my jako zarząd województwa i sejmik województwa z mądrości tejże rady często korzystamy.
0: Liczymy na dobrą i konstruktywną współpracę.
7: powiedział Jacek Piorunek. A Bogdan Dejuk podkreślił, że głos wynikający z doświadczenia jest dla zarządu województwa niezwykle ważny.
17: To bogate doświadczenie zawodowe, życiowe, które państwo posiadają w różnych obszarach swojej działalności dotychczasowej, będzie miało możliwość wykorzystania w tych najbliższych latach podczas tej kolejnej kadencji. Zawsze głos rozsądku, głos wynikający z doświadczenia jest niezwykle istotny dla nas, czy zarządu, czy samorządu województwa, by nie popełnić czasami jakiegoś małego głupstwa. I mam nadzieję, że tak będzie, a jak w kręgu seniorów będziemy się poruszali, to zawsze znajdziemy porozumienie.
7: Przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński.
18: Tak, bardzo często występujemy razem, także nie dziwcie się państwo. Jako przewodniczący Sejmiku przede wszystkim podjęliśmy uchwałę o powołaniu Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów, czy zasad powoływania w roku ubiegłym, w grudniu, z nadzieją, że szybko państwo zbierzecie się, ukonstytuujecie i przejdziecie do pracy. Nie jest przypadkiem, że zadania Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów są przypisane do Departamentu Kultury i Dziedzictwa, ponieważ jak się domyślacie, jesteście już po trosze częścią naszego dziedzictwa narodowego i podlaskiego i dlatego mamy obowiązek o was szczególnie dbać i troszczyć się. Macie coś, czego my nie mamy. Macie coś bezcennego, czego nie da się kupić, a mianowicie doświadczenie. Te doświadczenie, które zbiera się latami, które wypracowuje się i w miejscu pracy, i w działalności społecznej, i rodzinnej, i publicznej, a którym oczekujemy, że chcecie się podzielić. Czeka państwa niezwykle ciężka praca. Nie ukrywam, że liczymy na waszą aktywność w takich obszarach jak budowanie strategii województwa podlaskiego. Teraz jesteśmy w trakcie aktualizacji tej strategii. Za chwilę budowanie podstaw pod kontrakt krajowo-regionalny, czyli wykorzystanie funduszy europejskich, ale przede wszystkim też sygnalizowanie o tych wszystkich sprawach, które są dla seniorów ważne. Począwszy od tych najprostszych, czasami dotyczących, nie wiem, nierównego chodnika, aż po te wielkie, gdzie wychodzimy naprzeciwko potrzebom seniorów w zakresie psychologicznym, w zakresie wsparcia, w obszarze samotności, pewnego wypalenia, braku osób bliskich, tam gdzie powinniśmy być obecni jako samorząd województwa ze wszystkimi swoimi instrumentami, instytucjami i środkami. A my tutaj z kolegą to niedługo dołączymy do was. Na razie przyglądamy się, aspirujemy, a wy czekacie. O właśnie, dziękuję bardzo.
19: Tak naprawdę tu mógłbym już dołączyć, ale mam nadzieję, że póki siły starczą, to trzeba pracować. Też mam taką satysfakcję, że powoływałem pierwszą Radę Podlaską Wojewódzką Seniorów i myślę, że też wtedy aktywnie działała i tego wam życzę. Życzę, żeby wszystkie pomysły, które będziecie miały też dobre ze strony zarządu, takie przychylne spojrzenie, żeby ta współpraca się dobrze odbywała i żebyście mogli zrealizować to wszystko. No i przede wszystkim życzę wam dużo zdrowia i sił w tej ważnej pracy społecznej.
20: O odebranie pierwszej nominacji poproszę panią Grażynę Czajkowską z Łomży. Aktywnie działa w wielu organizacjach pozarządowych jako założycielka, liderka i członkini zarządów. Jest ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Łomży, delegatką Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Brała udział w tworzeniu licznych strategii i programów dotyczących seniorów. Zapraszam pana Stanisława Kaseję z Łomży. Pan Stanisław bierze do tej pory aktywny udział w życiu społecznym Łomży, całego środowiska seniora. W roku 2025 za swoją działalność uhonorowany został odznaką honorową województwa podlaskiego. Pełni rolę redaktora biuletynu społeczno-informacyjnego My z Łomży. Zapraszam po odebranie swojego powołania panią Marię Jolantę Lauren z Suwałk. Pani Maria od wielu lat aktywnie działa na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim na rzecz seniorów. Brała udział w tworzeniu programów senioralnych, była ekspertką m.in. w Komitecie do Spraw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii oraz w Zespole do Spraw Polityki Senioralnej przy Województwie Podlaskim, przy panu wojewodzie. Kolejna nominacja wędruje do pani Haliny Leszczyńskiej z Ciechanowca. Pani Halina to aktywna działaczka społeczna z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z osobami starszymi. Jest koordynatorką 6 klubów seniora gminy Siemiatycze, a od 2025 roku przewodniczącą Rady Seniorów gminy Siemiatycze. Jest także członkinią Podlaskiej Rady Kobiet. Prowadzi działania integrujące pokolenia. Organizuje wiele zajęć dla seniorów z gminy Ciechanowiec. Zapraszam Ryszarda Grzegorza Łapińskiego. Pan Ryszard podchodzi z Łap, to aktywny i zaangażowany członek Gminnej Rady Seniorów w Łapach. bierze udział w wielu inicjatywach, jest aktywnym działaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach, gruje środowisko senioralne, motywuje innych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zapraszam do nas panią Halinę Otokę z Sokółki. Pani Halina jest przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce. Bierze udział w pracach koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, także członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Fundusz Lokalny. Kolejną osobą nominowaną i powołaną do naszej rady jest pan Mirosław Pecuszok z Białegostoku. To lekarz specjalista medycyny rodzinnej, ale przede wszystkim specjalista geriatrii z wieloletnią praktyką związaną z opieką nad pacjentami w wieku podeszłym. Współzałożyciel i aktywny członek grupy Aktywni 50+ oraz Komitetu Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Po odbiór nominacji zapraszam panią Elżbietę Pomian z Białegostoku. Pani Elżbieta od ponad 25 lat jest pracownikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych. Jej praca obejmuje szerokie spektrum od finansowania projektów przez nadzór nad ich realizacją, aż po spotkania z seniorami, z osobami z niepełnosprawnościami. Zapraszam panią Annę Sawicką z Dąbrowy Białostockiej. Pani Anna to aktywna działaczka społeczna, przewodnicząca koła emerytów i rencistów w Dąbrowie Białostockiej, przewodnicząca Rady Seniorów, pomysłodawczyni licznych projektów. Zapraszam panią Halinę Szuszczyńską z Suwałk. Pani Halina aktywna społecznie, zaangażowana od lat w sprawy osób starszych, posiada dużą wiedzę na temat problematyki i potrzeb seniorów właśnie w regionie suwalskim. Dąży do poprawy jakości życia poprzez edukację kulturalną. Działa też na rzecz integracji międzypokoleniowej. Kolejną osobą powołaną do rady jest pan Wojciech Winko z Łomży. Pan Wojciech zawodowo od lat związany jest z rozwojem regionalnego i lokalnego rynku turystycznego oraz prowadzeniem regionalnej i lokalnej informacji turystycznej. Znany w Łomży regionalista, społecznik, autor wielu akcji społecznych. Ostatnią powołaną osobą do rady jest pani Jolanta Wołągiewicz z Białegostoku. Pani Jolanta posiada bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji obywatelskiej i aktywizacji osób starszych. W latach 2008-2016 zakładała i prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Akademia Plus 50 w Białymstoku.
1: Wśród powołanych do Rady Seniorów jest Grażyna Czajkowska z Łomży.
21: Mamy nadzieję, że głos seniorów nie tylko będzie słyszany z powodu demografii, ale również dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjom będziemy mogli wpływać na kształtowanie polityk publicznych w województwie, a w szczególności na kształtowanie polityki senioralnej, której do tej pory jako takiej nie ma przyjętej. Seniorzy są rozrzuceni po wielu, wielu dokumentach. Możemy się tam znaleźć, możemy znaleźć nasze działania na rzecz seniorów, ale będziemy, mam nadzieję, postulować o opracowanie, stworzenie, przyjęcie przez samorząd województwa takowej polityki, żeby były podstawy do tworzenia dobrostanu dla wszystkich seniorów, nie tylko dla nas. Mamy nadzieję na owocną współpracę.
1: A w Białymstoku mieszka około 75 tysięcy osób w wieku senioralnym. Miasto od lat prowadzi aktywną politykę proseniorálnou i jej głównym celem jest inspirowanie i wdrażanie rozwiązań, które usuwają bariery architektoniczne i społeczne, umożliwiając seniorom aktywne, bezpieczne i pełne uczestnictwo w życiu miasta. A od maja Białystok należy też do globalnej sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym przy WHO. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dziękuję.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8:00. Zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
9: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
10: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
11: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
10: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
9: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
12: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
13: Dokładnie.
12: Ludzie machają, uśmiechają się.
14: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
9: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
15: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
16: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
9: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami. Radio Złote Przeboje. I wszyscy myśleli, że zacznę od Ciągle Pada. W związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi Słodkiego Miłego Życia.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje na Mundialu. Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła, a u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów u nas. Za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Bellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Savage Only You w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. Ja przypominam, że Radio Złote Przeboje zaprasza Was na koncert AMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin Złodzie się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Warius Manx.

0: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
4: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
4: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
6: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
4: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: To może ja zacznę od temperatury, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 9:03, co tam u naszych słuchaczy?
8: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
3: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie.
9: Radio Złote Przeboje.
3: Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikarama, my szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: kształty promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria. FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
6: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, rydy i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.

0: www.radioreklam.pl i oddaj głos już dziś.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią, Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire, słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

0: Meja, All About The Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: www.radioreklam.pl i oddaj głos już dziś.
1: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
2: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
3: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, niedzielne przedpołudnie, a o 10 dokładnie. Czas na wiadomości.
4: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
5: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
4: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzie. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
4: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 10, to może ja bym tu zaintonował.
8: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia.
3: Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
9: Radio Złote Przeboje.
3: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą i wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska! Biało-czerwoni! Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców. Nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

With the Kiss. Uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11, a ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni, ale od środy już więcej słońca, od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią, jak coś kapie.

Barry White w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wiadomości, a w nich o porozumieniu pokojowym Stanów Zjednoczonych z Iranem. 2 minuty i będzie godzina 11.

0: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
1: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
2: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza pływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
1: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli całą wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

0: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
1: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku, 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
2: Pogoda na weekend.
4: Sprawdzam dla Was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku.
3: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
4: Trwa sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem Wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: Radio Złote Przeboje.
4: Będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Obywatel GCF Radio, Złote Przeboje. W porę deseru powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witamina B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców poląć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, oscarowa piosenka z 80 roku.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA, a jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Co za dzień.
13: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
16: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
17: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
18: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
19: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
20: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota Piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama Uuu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Chyba mu się udało, prawda?

0: Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6000 zł. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
11: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
12: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
11: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
10: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
13: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
10: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 90 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
9: Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17.
3: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
0: 3 minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: pałki połamane, zniszczone totalnie cała sala.
1: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 79-88. To był Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13:00, tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boyband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
16: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
15: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
17: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
15: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki mikrofonowe. laryngoskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
18: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
15: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
1: Pogoda.
0: Niedzielna popołudnia z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18.
19: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
0: 3 minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

To gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No i gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Lutricia McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: To jest radio Złote Przeboje.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
12: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Reklama.

niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażaną kapustą, a może o tej porze z młoną kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne, wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

0: Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.
1: Reklama. Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem.
12: Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
13: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
12: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
10: Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie w całym kraju skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11.
14: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
0: 3 minuty po godzinie 14, no nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek, a te słowa wyśpiewa Richard Marks.

0: She said, Ramalama, Bamalama, rock and roll is king.
1: Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w Radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Didadi, Didadi, Didadi. Didadi.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.com.

0: OMD.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, a w naszym cyklu najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
18: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Zawsze lubię ten kawałek nucić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80., a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
4: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
5: Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
3: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
2: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bochański z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
4: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
2: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
5: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
2: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Pogoda.
1: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą. Także mogą pojawić się burze, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
7: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie czwarta, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68 urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem tanie!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.

0: poniedziałku do środy mocny. Mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: relaksujemy was takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry. Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16:00 muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład będzie co nieco o Eddie Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona. Myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z Elektrycznej Gitar zdradzi wam swój koncert życia.
0: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

0: Podobno jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk. Zespół Tilafi Irish w radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia. Pozagram dla Was między innymi Manam czy też Leonarda Cohena.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
6: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
12: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
13: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
14: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
15: Inna perspektywa.
14: Tak.
16: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
17: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
11: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
18: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
19: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
18: Wspólnie jest wesoło.
15: Czy można kogoś poznać też?
18: Tak, dużo na znajomych właśnie tu się spotykamy.
11: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16, Mariusz Estelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i mam dla Was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory, Manam Szary Mirerze w Radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju, Shakira, ale pan Szagi popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco, opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands Up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją
10: historię. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Reklama.

radiu złote przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billy'ego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Ale która wersja jest lepsza, no to zostawiam odpowiedź wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborn, Everything I Do. Bardzo proszę.

0: Ben King, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
10: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Zoo jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
14: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
15: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
14: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta prezydenta USA. Porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
4: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
14: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

Panowy z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You Win Again w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków, zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no, trochę się nam buntuje, no ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
10: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
12: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje, Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radio Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Reklama.
9: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
11: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
12: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
11: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
13: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
11: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
14: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
11: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
10: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
15: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
10: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni. Dzień dobry wieczór, 18 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę, tym bardziej, że mam dla was człowieka, który no był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności, bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen, I Want to Break Free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: Oj, zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani.

Adamski Killer, no podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No a dla Steela był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor, odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku.
9: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary! Fundary!
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroen.
21: Widzę, że Hanie coś gryzie.
22: Komar.
21: Zaraz część posmarujemy.
22: Lepiej zastosuj żel Entilu. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entilu działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram Entil. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Reklama.

0: przynajmniej u mnie w studiu, to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto Dawud, kawałek Big Japan.

0: your body, baby, do that conga.
1: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
2: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on, to tak się zdarza często.
3: Tak, tak, tak.
2: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
1: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Tekst stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: Marian,
1: a?
0: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
2: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
4: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
5: Reklama.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektrycznej gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
8: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Zaczniemy od relacji z wizyty w Białymstoku Andrzeja Poczobuta, członka Związku Polaków na Białorusi, działacza polonijnego, dziennikarza i publicysty, wieloletniego więźnia reżimu białoruskiego, którego udało się uwolnić w kwietniu tego roku. Ponadto w magazynie dzisiaj m.in. o przygotowywanych zmianach w ulgach w komunikacji miejskiej w Białymstoku i o planie władz województwa na to, co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w Podlaskim. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od wizyty, która zelektryzowała Białostoczan i władze miasta. Andrzej Poczobut, członek Związku Polaków na Białorusi, działacz polonijny, dziennikarz i publicysta, wieloletni więzień skazany za przestępstwa polityczne w Białorusi na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, uwolniony dzięki międzynarodowej akcji dyplomatycznej, odwiedził w minioną środę Białystok. Były kwiaty, oklaski, emocje i łzy wzruszenia. Przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się ostatnia akcja solidarności z nim.
9: Witaj, Andrzeju, w Białymstoku. Witaj w siostrzanym mieście Grodna, twojego Grodna.
10: Хочу подякувати самому Андрею за те, що він вийшов, за те, що на свободі, за те, що витримав все це. Дякую велике. Живе Білорусь! Нех живе Польща!
11: Solidarność ma sens. Tak, solidarność dodaje siły. Tak, solidarność jest czymś, co jest w stanie przebić mury więzienne.
8: Wcześniej Andrzej Poczobut spotkał się z przedstawicielami wspólnoty polskiej, dziennikarzami i władzami miasta, którym dziękował za wieloletnie wsparcie.
11: Od wielu, wielu lat Związek Polaków współpracuje z Podlaskim Oddziałem Wspólnoty Polskiej. Wytworzyła się pewna więź pomiędzy Grodzieńszczyzną, pomiędzy Związkiem Polaków i Podlasiem. Jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich, kto brał udział w akcji Solidarności. Jestem wdzięczny dla Polaków, ale także dla Białorusinów. Chcę powiedzieć, że jeszcze będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że taka akcja się odbywa i zawsze to dodawało otuchy i zawsze wiedziałem, że co by się nie działo, ale o mnie pamiętają. Szczególnie też jestem wdzięczny dla miasta Białystok za to, że przygarnęliście tych naszych ludzi, kto został zmuszony do opuszczenia swoich domów.
8: Andrzej Poczobut, pytany przez dziennikarzy o plany powrotu na Białoruś, po raz kolejny potwierdził, że właśnie taki ma zamiar.
11: Tu nic nie uległo zmianie. We wrześniu, przed zjazdem Związku Polaków, ja wrócę na Białoruś.
8: Pytany o to, czy nie boi się tego powrotu, odpowiedział.
11: Znaczy, no, różne rzeczy można tam myśleć i oceniać i widzieć i w różny sposób może się to wszystko potoczyć, ale ja jestem dobrej myśli. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
8: A co sądzi o apelu wielu osób, aby zostać w bezpiecznej Polsce?
11: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało, tak wygląda historia, że Polacy mieszkają w tym i na Białorusi, w tym i w Grodnie. No i chcę powiedzieć tym ludziom, że to co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Niezważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Także no, tyle mogę powiedzieć. Jeżeli kogoś to dziwi, no przecież ta historia, ona od 20 lat trwa w Związku Polaków i ja cały czas jestem obecny w tej historii, no i tak to już myślę, że zostanie.
8: A jaka jest w tej chwili sytuacja Polaków na Białorusi?
11: Sytuacja nie jest łatwa. Znaczy jest Związek Polaków. Związek Polaków jest dzisiaj jedyną organizacją, która kontynuuje działalność na Białorusi. Sytuacja jest trudna i nie da się porównać tej działalności, którą dzisiaj może prowadzić Związek Polaków z tym, co było przed nawet 20 rokiem, nie mówiąc już o normalnej sytuacji mniejszości polskiej, bo przed 20 rokiem nie była normalna ta sytuacja. I ja myślę, że moja obecność też przyniesie korzyść dla Związku Polaków. Czuję się dobrze, jestem bardzo zadowolony, że jestem w Białymstoku. Bardzo dawno tu nie byłem i myślę, że dzisiaj spędzę też na odwiedzaniu miasta. Zobaczę, jak wygląda Białystok teraz.
8: Dostanie pan tytuł honorowego obywatela. Co pan czuje w związku z tym?
11: Na pewno jestem bardzo, bardzo wzruszony. Zresztą, no mówię, no Białystok nigdy dla Grodna nie był obcym miastem. To zawsze było miasto bliskie, historycznie bardzo mocno związane. Wiadomo, województwo białostockie i tak dalej przed wojną. Także czuję się też bardzo dumny z tego powodu.
8: A jakie są w tej chwili najważniejsze cele stojące przed Związkiem Polaków na Białorusi?
11: Ostatni zjazd, jak wiadomo, był dawno, dawno temu. Ten zjazd pokaże kondycję, w jakiej znajduje się organizacja. Wiadomo, że sytuacja nie jest łatwa. Ja myślę, że zjazd zawsze jest taką okazją, żeby można było usłyszeć nie tylko głos kierownictwa, no bo dla ludzi w Polsce Związek Polaków to najczęściej Angelika Borys i Andrzej Poczobuty, na tym się kończy, a to tak nie jest. To są tysiące ludzi i właśnie organizacja ma głos na zjeździe, a ludzie wiedzą, że to oni decydują o kierunku rozwoju organizacji. Po prostu wysłuchamy, czego chcą ludzie ze Związku Polaków.
8: A co się dzieje z siedzibami Związku Polaków na Białorusi i ze szkołami, które są przez organizacje prowadzone?
11: Siedziby zostały bardzo dawno temu przyjęte przez Służby Bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o szkoły, dwie państwowe, które należały do Związku Polaków, one zostały przekształcone na szkoły rosyjskojęzyczne i dzisiaj w systemie państwowym nie ma nauki języka polskiego. Także jedyną możliwością dzisiaj dla dzieci uczyć się języka polskiego to są punkty nauczania czy szkoły społeczne organizowane przez Związek Polaków na Białorusi. Łącznie ponad 3000 dzieci uczy się języka polskiego w tych punktach nauczania, co nie jest dużo jak na potrzeby mniejszości polskiej na Białorusi, ale to jednak jest pokaźna liczba i to pokazuje, że nie zważając na skrajnie niekorzystne warunki, Związek Polaków nadal trwa.
8: A co będzie, jeżeli władze Białorusi odmówią wpuszczenia Andrzeja Poczobuta?
11: Zobaczymy, poczekajmy. Troszkę zostało poczekać i będziemy wiedzieć, jaka jest decyzja władz Białorusi w tej sprawie i co się wydarzy.
8: Po spotkaniu w Domu Kultury w Śródmieście Andrzej Poczobut odebrał z rąk marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma najwyższe podlaskie wyróżnienie.
6: Niezwykle ważne wydarzenie, spotkanie z bohaterem narodowym, panem Andrzejem Poczobutem. Myślę, że wszyscy kibicowaliśmy, demonstrowaliśmy, modliliśmy się o to, aby pan Andrzej jak najszybciej został uwolniony. Pan Andrzej jest symbolem tego, że nienawiść nigdy nie wygra z miłością, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem. Panie Andrzeju, osobą, którą w województwie podlaskim podziwiamy, wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Chcielibyśmy się o panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa, właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę.
8: Po odebraniu wyróżnienia Andrzej Poczobut powiedział:
11: no ja już wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej. Są to ci ludzie, którzy oddali swoje życie za Polskę i których pamięć, a niekiedy i mogiły, są poczczone po dzień dzisiejszy.
8: W trakcie uroczystości mówił też prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
12: Dla nas przez te wiele lat był pan i jest pan bohaterem, współczesnym bohaterem, takim bohaterem romantycznym, którego można porównać i do mickiewiczowskich bohaterów romantycznych, Konrada Wallenroda, czy też Gustawa Konrada z trzeciej części Dziadów, ale pewnie też wielu innych bohaterów naszej literatury. A mamy tutaj właśnie żywy przykład człowieka, który poświęcił się, poświęcił swoją wolność, poświęcił tak naprawdę znaczną część swojego życia dla walki przede wszystkim z reżimem, dla walki o prawdę, ale również walki o polskość, bo to trudno być Polakiem na Białorusi, a jeszcze trudniej wyrażać swoje poglądy w sposób bardzo otwarty. Oczywiście z koniecznością tak naprawdę krytyki tej władzy, która tam te dyktatorskie rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, jest uzurpatorem. On nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem, dlatego że zupełnie kto inny wygrał poprzednie wybory prezydenckie na Białorusi, a tylko siła jest po stronie właśnie dyktatorów. Dlatego też z jednej strony oczywiście podziwiamy, wszyscy podziwiamy pana Andrzeja, ale też się o niego martwimy, prawdę mówiąc. Przez wiele lat stał ten kubik tutaj, uwolnić Poczobuta, uwolnić Angelikę Borys. No to pierwsze stało się już kilka lat temu. Teraz dzięki staraniom tak naprawdę społeczności międzynarodowej i amerykańskiej i polskiej dyplomacji jest pan wolny, możemy się spotkać. To jest wielka radość, dlatego też powiem tak, Białystok jest dla pana zawsze może być drugim domem. I jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to on będzie tym drugim domem, tylko proszę wyrazić taką wolę chęci zamieszkania w Białymstoku, to ułatwimy to i to bardzo szybko, jeżeli będzie taka potrzeba. Daje pan przykład, przede wszystkim przykład niezłomności, umiłowania ojczyzny, umiłowania polskości, no i walki, która na razie zakończyła się zwycięstwem. Oby to zwycięstwo było również dane wszystkim Polakom na Białorusi, ale również i Białorusinom, którzy chcieliby żyć w wolnym i demokratycznym, dobrze rozwijającym się kraju, tak jak Polska. Dziękuję za tę obecność i życzę przede wszystkim zdrowia. Życzę tego, aby pan cieszył się tą wolnością, aby cieszył się pan rodziną, którą pan posiada i aby cieszył się pan tym, że naprawdę miliony polskich serc są z panem. No i oczywiście gratuluję najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego.
8: A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o opóźnieniach przy budowie szpitala dla psów w białostockiej dolinie do Listówki, o zbliżającej się akcji szczepienia lisów. Ponadto w magazynie powiemy o planowanym wniosku marszałka Podlasia, by na stałe wyłączyć Polskę i kraje graniczące z Rosją i Białorusią z mechanizmów solidarnościowych paktu migracyjnego. Będzie o czeku turystycznym na nocleg, który ma wspomóc podlaską turystykę i o nowym muralu, który pojawił się w Białymstoku. Przypomnijmy też, że zmienił się wygląd ulicy Kilińskiego, gdzie pojawiły się instalacje z lecącymi żurawiami.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Są opóźnienia przy budowie szpitala dla psów w białostockiej dolinie do Listówki. Inwestycja wybrana w budżecie obywatelskim opiewa na blisko 2,5 miliona złotych. Miała być gotowa w kwietniu, ale wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu przez trudne warunki minionej zimy. Tymczasem w regionie znów ruszy akcja szczepienia lisów. Wojewódzki lekarz weterynarii podjął taką decyzję w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby w Białymstoku. Grzegorz Pałka.
14: Jest apel, aby nie dotykać i nie niszczyć przynęt, bo będą one wtedy omijane przez lisy. Preparat jest koloru brązowo-zielonego w kształcie bloczka. Nie jest szkodliwy dla zwierząt domowych, ale warto trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.
13: Szczepionki będą zrzucane z samolotów i śmigłowców oraz wykładane ręcznie. Komunikat jest na stronie białostockiego ratusza. By na stałe z mechanizmów solidarnościowych z paktu migracyjnego wyłączyć Polskę i kraje graniczące z Rosją i Białorusią, będzie wnioskował w Brukseli podlaski marszałek. W ubiegłym roku sejmik odrzucił pakt i województwo straciło unijne dotacje do kilku projektów. Łukasz Prokorym chce więc przyjąć nową ustawę.
15: Żeby te kwoty zwalniające z relokacji migrantów nie były ustalane corocznie, ale do takich krajów trudnosąsiedzkich, czyli krajów, które sąsiadują z Białorusią i Rosją, miały charakter stały.
13: Nad nową uchwałą podlaski sejmik ma głosować zapewne jeszcze latem. Tymczasem od 300 do 600 zł wyniesie czek turystyczny na nocleg, który ma wspomóc podlaską turystykę. Czeki mają być m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych. Będzie nowa droga dla rowerów, powstanie wzdłuż Alei Jana Pawła II na odcinku od Alei Konstytucji 3 maja do Wierzbowej. Białostocki ratusz rusza z realizacją inwestycji. Wykonawca wybuduje nie tylko ścieżkę dla jednośladów, ale też kładkę rowerową nad rzeką Białą i przejazdy rowerowe. Pojawi się nowy chodnik i nowe przystanki autobusowe. W Białymstoku pojawił się tymczasem nowy mural, jest dedykowany Jagiellonii Białystok. Malowidło przedstawia siedzącą na tronie królową i nawiązuje do mistrzowskiego tytułu zdobytego przez klub w 2024 roku. Zmienił się tymczasem wygląd ulicy Kilińskiego. Instalacje z kolorowymi parasolami zastąpiły żurawie. Te majestatyczne ptaki to dekoracja na festiwal Barokowe Ogrody Sztuki, mówi dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago.
16: Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku.
13: I każdego wieczoru żurawie będą podświetlane. No to na koniec jeszcze ważne przypomnienie, bo rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, mają ostatnio tygodnie, by zdobyć pieniądze bez straty. Termin mija z końcem czerwca, przypomina rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
17: Złożenie formularza po tym terminie oznacza, że świadczenie będzie wypłacone dopiero od miesiąca, w którym wpłynie wniosek. Na przykład, jeśli rodzic złoży go dopiero w lipcu, świadczenie będzie przyznane od tego miesiąca.
13: Wyjątek stanowią rodzice nowonarodzonych dzieci, mają 3 miesiące na złożenie wniosku.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
8: Białystok przygotowuje zmiany w ulgach komunikacji miejskiej. Mają dotyczyć większego wsparcia dla rodzin wielodzietnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jeśli projekty uchwał zostaną przyjęte, wszystkie osoby w wieku od 60 do 70 lat będą mogły korzystać z 50% ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Po ukończeniu 70 roku życia mieszkańcy nadal będą podróżowali bezpłatnie, wyjaśnia prezydent Białegostoku Tadeusz Druskolaski.
18: Z jednej strony Białostocka Karta Dużej Rodziny to jest oczywiście projekt uchwały, który został złożony. Będzie to jakby ogólnie dołączenie Białostockiej Karty Dużej Rodziny do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z odpowiednimi ulgami. Tam są ulgi dla dzieci albo do 18 roku życia, albo do 25, jeżeli się dziecko uczy, jeżeli chodzi o komunikację miejską na bilety okresowe, do 75%. Ale całkiem nowa ulga to jest ulga, no, można powiedzieć, seniorów, no, jeżeli ktoś tak się czuje. To dla osób po 60 roku życia, między 60 tak naprawdę a 70, dlatego że po 70 to ta ulga wynosi 100%, a między 60 a 70 rokiem jest to 50%. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić bilet okresowy i płaci podatki w Białymstoku, to ta ulga jeszcze zwiększa się o 10%.
8: Mówi radna miejska Ewa Tokajuk.
19: Jako ekonomistka jestem świadoma tego, że niż demograficzny, z którym się boryka państwo, również dotyczy też nas, miasta Białegostoku, ale też z drugiej strony, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców i szczególnie właśnie tych, którzy zdecydowali się posiadać większe rodziny, złożyłam interpelację związaną z koniecznością, według mnie, poprawy tych form wsparcia, które daje miejska, nasza białostocka karta dużej rodziny, a których do tej pory nie miała, a taką miała na przykład karta ogólnopolska. Jeżeli Rada Miasta uchwali uchwałę zaproponowaną, wszystkie rodziny wielodzietne otrzymają zdecydowanie większe możliwości skorzystania z ulg, a szczególnie jeśli chodzi o rodziców. Co najważniejsze, ta karta przestanie być powiązana z wiekiem i ze statutem dzieci, ze statusem też ich, jeśli chodzi o naukę, a będzie tak jak karta ogólnopolska, kartą o ulgach dożywotnich, czyli nie będzie miała swojego terminu. Więc bardzo się cieszę, że docenimy rodziców rodzin wielodzietnych, którzy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie miasta, na rozwój miasta. To oni zdecydowanie w większym stopniu konsumują, wydają zdecydowaną większość.

0: Wiele ulg rodzice tracili nie tylko wtedy, kiedy dzieci dorastały, ale wszystkie, ale nawet wtedy, kiedy jedno dziecko. I już tych ulg rodzice nie mieli. I na przykład pozostawało dwoje dzieci, a rodzice już nie byli traktowani jak rodzice rodziny wielodzietnej. Teraz już nie będzie akurat takiego podziału. Ulga dożywotnia.
1: Zadowolenia z planowanej uchwały nie ukrywa członkini Rady Kobiet i Rady Seniorów Krystyna Jachimczuk.
2: Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby ci seniorzy, którzy, no wiadomo, że te emeryturki też są różne, ale nie muszą być na emeryturze, bo teraz każdy senior, który skończy 60 lat do 70 lat, będzie miał zniżkę 50%. I w dalszym ciągu osoby, które mają 70 lat skończone, będą miały również bezpłatne przejazdy. Także uważam, że to jest bardzo, bardzo istotna sprawa.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
3: Na sesji 25 czerwca będziemy procedowali, żeby te propozycje weszły w życie, będziemy procedowali trzy uchwały, czyli zmianę uchwały w sprawie wprowadzenia programu Białostocka Karta Dużej Rodziny, uchwała w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego BKM i zmianę uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu usług przewozowych komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Białystok. Ta uchwała dotycząca Białostockiej Karty Dużej Rodziny, to też tytułem wyjaśnienia, dlaczego u nas były takie rozwiązania, które były niezgodne z zapisami ustawowymi, to wynikało z tego, że my przepisy dotyczące Białostockiej Karty Dużej Rodziny podjęliśmy przed tym, jak zaczęły obowiązywać rozwiązania ustawowe, które dają z automatu nie ma tego cenzusu związanego z tym wiekiem czy też nauką, po to, żeby rodzice mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów. Natomiast jeszcze oprócz tego wszystkiego, w tych dokumentach, które będziemy procedowali, też porządkujemy katalog dokumentów uprawniających do ulg dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz chcemy wprowadzić dwa dokumenty, legitymację osoby niepełnosprawnej albo inną białostocką kartę miejską z zakodowanym uprawnieniem. Chcę po prostu odejść od orzeczeń o niepełnosprawności. W momencie, kiedy są przeprowadzane kontrole chociażby przez pracowników BKM-u, to pojawiają się różne dokumenty foliowane, laminowane, co wprowadza mega zamieszanie, więc uznaliśmy, że lepiej to jest ujednolicić. Tym bardziej, że wtedy będzie łatwiej dla kontrolera, ale też i samo uzyskanie tej legitymacji osoby niepełnosprawnej jest bardzo proste i to orzeczenie może być wykorzystane tylko do kodowania uprawnień na białostockiej karcie miejskiej. Pojawi się też nowy przywilej. W każdym przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością posiada przy sobie legitymację osoby niepełnosprawnej, osoba, która jej towarzyszy, może podróżować na ulgowym bilecie jednorazowym, czyli osoba niepełnosprawna ma ważny bilet lub prawo do przejazdu bezpłatnego, ma również przy sobie również tą legitymację osoby niepełnosprawnej, ponieważ przy stopniu lekkim i umiarkowanym na białostockiej karcie miejskiej będzie jedynie zakodowane prawo do biletu ulgowego oraz osoba towarzysząca ma prawo do przewozu na podstawie ulgowego biletu jednorazowego, a jednocześnie dzieci z niepełnosprawnością mieszkające w Białymstoku korzystają z białostockiej komunikacji miejskiej bezpłatnie wraz z pełnoletnim opiekunem towarzyszącym dziecku. Uprawnienie to będzie teraz kodowane na imiennej białostockiej karcie miejskiej. Łatwiej też będzie podróżować opiekunom osób niepełnosprawnych towarzyszących podopiecznym do lat 24 w drodze do szkoły na rehabilitację. Opiekun taki otrzyma specjalnie trasowany bilet na przejazdy tam i z powrotem.
1: Mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
4: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w województwie podlaskim? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość. Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? Walka z wykluczeniem transportowym, czyli budowa lotniska regionalnego i infrastruktury kolejowej, wzmocnienie miast powiatowych i subregionalnych, pomoc dla branży turystycznej w strefie przygranicznej, wsparcie cyfryzacji regionu i lokalnych branż, takich jak przetwórstwo mleczarskie czy produkcja maszyn rolniczych. Potrzebna jest też zmiana zasad finansowania usług publicznych tak, by uwzględniały wyższe koszty ich utrzymania na terenach słabiej zaludnionych. Więcej na ten temat marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
5: Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym. Województwo podlaskie, jak w soczewce, odpowiada na te potrzeby, które ta koncepcja Komisji Europejskiej prawa do pozostania chce rozwiązać. Z uwagi na sytuację geopolityczną, sytuację od nas niezależną, mamy problemy związane z depopulacją, odpływem młodych mieszkańców, odpływem talentów oraz także z tym, że w tych rankingach innowacyjnych jesteśmy w dosyć niskich miejscach. Dlatego ta koncepcja musi być również szyta na miarę naszych potrzeb, stąd jako zarząd

0: województwa przedstawiamy w swoim dokumencie dla Komisji Europejskiej 7 konkretów. Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne w kontekście relacji z naszym sąsiadującym regionem, czyli z regionem Mazowsza. W ramach tego instrumentu oczekujemy, że miejsca pracy będą wspierane finansowo właśnie przez ten instrument prawa do pozostania. Również chcemy, aby rozwój naszego województwa w ramach tego instrumentu, to jest to też, o czym mówimy od początku, odkąd objęliśmy funkcję w zarządzie województwa, chcemy, aby się rozwijał w sposób równomierny, więc chcemy, aby w miastach powiatowych, czyli w tych 14 naszych miast powiatowych, powstawały centra kompetencji kształcenia dualnego, aby w ten sposób poprzez kształcenie skierowane na właściwe kompetencje, a także kształcenie dualne, które jest niezwykle wspierane przez środki europejskie, ci nasi młodzi mieszkańcy mogli pozostawać w tych swoich powiatach, gdzie mieszkają. Oczekujemy w drugim konkrecie, że zostanie przygotowany europejski standard dostępu do usług publicznych. Dzisiaj, szanowni państwo, środki europejskie, Komisja Europejska wspiera takie usługi publiczne jak transport, jak dostęp do służby zdrowia, do szpitali czy do szkół na podstawie liczby mieszkańców. Jest to w stosunku do naszego regionu dosyć krzywdzące kryterium, ponieważ jesteśmy regionem, który ma niską populację, ale ponadto mamy rozproszoną sieć osadniczą, co powoduje, że ten sposób finansowania tworzy chociażby w naszym regionie pustynie medyczne, więc tutaj zgłaszamy, i to nie jest pomysł, żeby tworzyć chociażby szpitale w każdym powiecie, a przychodnie w każdej miejscowości. To jest postulat dotyczący szybkiego transportu, czyli szybkiego dojazdu do przychodni, do lekarza i do szpitala. Również, szanowni państwo, warto wskazać, że w naszym województwie w zakresie miast 92% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji. O wiele to gorzej wygląda w przypadku mieszkańców terenów wiejskich, bo tylko co czwarty mieszkaniec ma taki dostęp. Jest to właśnie związane z tym, że gmin nie stać. Gminom się nie opłaca z uwagi na rozproszenie sieci osadniczej, też z uwagi na niskie zaludnienie, finansować takich działań. Więc również te środki w ramach prawa do pozostania powinny zmienić zasady finansowania, nie z uwagi na ilość mieszkańców, ale właśnie między innymi na wspieranie miejsc o rozproszonej sieci osadniczej i małej ilości mieszkańców. Trzeci nasz konkret to jest wzmacnianie miast subregionalnych. Województwo podlaskie ma strukturę monocentryczną. Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na rozwoju tych subregionów. Mówię tutaj o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim. I tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych. Czwarty konkret, który zgłaszamy Komisji Europejskiej, dotyczy przełamania wykluczenia transportowego. 188 tysięcy naszych mieszkańców właśnie z terenów zachodnich, czyli Łomży, Kolna i Zambrowa, jest wykluczone w zakresie dostępu do sieci transportu kolejowego. Oczywiście to się za niecałe już 2 tygodnie zmieni, ponieważ zostanie uruchomiona również przy udziale środków województwa podlaskiego droga kolejowa do Łomży i będzie na początku będzie to 6 pociągów, 6 par, 2 pary na drodze Białystok-Łomża, 2 pary na drodze Białystok-Ostrołęka przez zajazd kieszeniowy do Łomży i 2 pary Białystok-Olsztyn właśnie przez zajazd kieszeniowy i do Łomży i do Ostrołęki. Ale potrzebujemy środków, aby wspierać właśnie tworzenie kolejnych połączeń kolejowych, tras kolejowych, tak aby walczyć z tym wykluczeniem transportowym. Również powtórzyliśmy w naszych konkretach do Komisji Europejskiej w ramach prawa do pozostania to, co zgłaszamy już od wielu miesięcy. Jesteśmy największym regionem w Unii Europejskiej, które nie posiada lotniska regionalnego. Mamy najdalszy dostęp do lotnisk regionalnych. Również w ramach tego wykluczenia wskazujemy, że Unia powinna wrócić do finansowania w ramach prawa do pozostania budowy lotnisk regionalnych. Aby to mogło się wydarzyć, powtarzamy nasze postulaty, które już zgłaszaliśmy. Musi zostać zmieniona definicja lotniska regionalnego, tak aby wszystkie pasy startowe, także takie pasy startowe jak pas w Białymstoku i pas w Suwałkach, się w tej definicji mogły zmieścić, bo dzisiaj one tej definicji nie spełniają. Również się muszą zmienić dane dotyczące odległości pomiędzy lotniskami regionalnymi. Dzisiaj one są powyżej 200 km, powinny być zmniejszone gdzieś do około 150, maksymalnie 180 km. I też co za tym idzie, to musi być również powrót do tego, co się działo chociażby w perspektywie 7-13, że takie inwestycje były finansowane, czy czy współfinansowane ze środków europejskich. W konkrecie piątym powtórzyliśmy nasze wcześniejsze, też zgłaszane do wielu dokumentów, zgłoszenia odnośnie specjalnego statusu wschodnich regionów przygranicznych. Już też warto podkreślić, wiele w tej kwestii udało się zrobić. Nasi beneficjenci środków europejskich mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zwiększa się trzykrotnie, z 15% do 5%. Również, co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%. Są to już bardzo ważne ustalenia, ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status. Taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana. Szósty kontrakt dotyczy wsparcia kultury, tożsamości oraz rekompensaty dla turystyki. Warto pamiętać, że w naszym regionie 32% naszego terytorium to są tereny przyrodnicze. Są to i parki narodowe, i parki krajobrazowe.
1: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Stanowisko województwa trafi teraz do Komisji Europejskiej.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy pięknych tarasów i zielonego ogrodu Opery i Filharmonii Podlaskiej, które otwarte już zostały dla zwiedzających.
3: Dzisiaj na zwiedzanie tarasów Opery i Filharmonii Podlaskiej Radio Złote Przeboje zaprosiła rzeczniczka Opery Małgosia Jopich. No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100, jak najbardziej. Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
4: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są operą i widokiem na cały Białystok.
3: Jak wrażenia z Białegostoku? Wrażenia
5: niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj. Pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy operę.
3: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
5: Tak, naprawdę. Nie wiedziałem, że bilety są płatne, bo chciałem się wrócić na dół i kupić bilety, żeby zobaczyć tam ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
6: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
3: No dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
6: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
4: Idziemy, no i ta masa zieleni, tutaj, prawda, wokół opery naprawdę jest imponująca.
3: A jeszcze pogoda, słońce świeci.
4: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
6: Czego sobie więcej życzyć?
4: Niczego.
3: A my się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
4: Schodkami już?
3: To widzimy się na górze. O, zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
7: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
3: Te schody to taki w zasadzie tunel, tunel do nieba obrośnięty wspaniałym bluszczem.
7: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
3: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
7: Nowe wieżowce, które tną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
3: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10 piętra.
7: Tak mi się też wydaje.
3: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
7: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
3: Co my widzimy?
7: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
3: Altanka.
7: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
3: A to jest, rozumiem, że Moniuszko?
7: To jest po prostu kompozytor.
3: Taka rzeźba, symbol.
7: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
3: Piękny zielony taras, no i mnóstwo drzew. Rzeczywiście, jabłonek.
7: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami. Było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze. I tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
3: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
7: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
3: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
7: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
3: I ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
7: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta. W ostatni weekend maja z okazji Dnia Dziecka otworzyliśmy taras zupełnie za darmo, także można było z tej atrakcji skorzystać.
3: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
7: Oczywiście, że nie.
3: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
7: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy, tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
3: Spore trawniki.
7: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
3: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
7: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywane przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
3: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
7: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
2: Istotne w Białymstoku.
3: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
2: Radio Złoto. Te przeboje w wyjątkowym miejscu.
3: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
3: Kiedy jest największy ruch?
8: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
3: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
8: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi, albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
3: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
8: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli, raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
3: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
8: Osób przychodzących nie brakuje.
3: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
8: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz tygodnie coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
3: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
9: Tak. No dziś i tak, skromniej. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
3: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
9: Tak.
3: Kto tu pasztecik? Proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
9: Jakby tak.
3: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
9: Popatrzcie.
3: Miłego nawzajem.
8: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, i na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje, a czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne, ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
3: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
8: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
3: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
9: No przyniosłem.
3: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
9: No chyba tak.
3: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
9: Ja wiem, jak to jest.
3: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
8: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się częstować, więc też może być trochę krępujące.
3: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
9: Tak.
3: I co, przydaje się?
9: Tak.
3: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non stop się otwierają.
8: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
3: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
8: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
1: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwy, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
10: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
11: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
10: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość, i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Nowa kadencja, nowe wyzwania i ten sam cel – działać na rzecz podlaskich seniorów. Odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów nowej kadencji. Członkowie zarządu Jacek Piorunek i Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński wręczyli powołania członkom gremium.
12: Wojewódzka Rada Seniorów to ciało konsultacyjno-doradcze dla organów samorządu województwa podlaskiego, w szczególności dla zarządu województwa i też dla sejmiku, o ile zajmuje się sprawami seniorów. W naszym regionie takich rad mamy 21. Również ta rada wojewódzka, 15-osobowa, do której w specjalnej procedurze wybrano 15 przedstawicieli z całego naszego regionu, też ma dużą rolę do spełnienia. To nie tylko ciało konsultacyjno-doradcze, ale również może aranżować swoje własne przedsięwzięcia, co też czyni. Też Rada Seniorów opiniuje wszelkiego rodzaju akty, które samorząd województwa w kierunku seniorów wydaje, ale nie tylko, bo też funkcjonowanie organizacji pozarządowych w województwie, współpracy sejmiku pełni bardzo ważną rolę w naszym województwie i my jako zarząd województwa i sejmik województwa z mądrości tejże rady często korzystamy.
1: Liczymy na dobrą i konstruktywną współpracę, powiedział Jacek Piorunek. A Bogdan Dyjuk podkreślił, że głos wynikający z doświadczenia jest dla zarządu województwa niezwykle ważny.
13: To bogate doświadczenie zawodowe, życiowe, które państwo posiadają w różnych obszarach swojej działalności dotychczasowej, będzie miało możliwość wykorzystania w tych najbliższych latach podczas tej kolejnej kadencji. Zawsze głos rozsądku, głos wynikający z doświadczenia jest niezwykle istotny dla nas, czy zarządu, czy samorządu województwa, by nie popełnić czasami jakiegoś małego głupstwa. I mam nadzieję, że tak będzie, a jak w kręgu seniorów będziemy się poruszali, to zawsze znajdziemy porozumienie.
1: Przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński.
14: Tak, bardzo często występujemy razem, także nie dziwcie się państwo. Jako przewodniczący Sejmiku przede wszystkim podjęliśmy uchwałę o powołaniu Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów, czy zasad powoływania w roku ubiegłym, w grudniu, z nadzieją, że szybko państwo zbierzecie się, ukonstytujecie i przejdziecie do pracy. Nie jest przypadkiem, że zadania Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów są przypisane do Departamentu Kultury i Dziedzictwa, ponieważ jak się domyślacie, jesteście już po trosze częścią naszego dziedzictwa narodowego i podlaskiego i dlatego mamy obowiązek o was szczególnie dbać i troszczyć się. Macie coś, czego my nie mamy. Macie coś bezcennego, czego nie da się kupić, a mianowicie doświadczenie. Te doświadczenie, które zbiera się latami, które wypracowuje się i w miejscu pracy, i w działalności społecznej, i rodzinnej, i publicznej, a którym oczekujemy, że chcecie się podzielić. Czeka państwa niezwykle ciężka praca. Nie ukrywam, że liczymy na waszą aktywność w takich obszarach jak budowanie strategii województwa podlaskiego. Teraz jesteśmy w trakcie aktualizacji tej strategii. Za chwilę budowanie podstaw pod kontrakt krajowo-regionalny, czyli wykorzystanie funduszy europejskich, ale przede wszystkim też sygnalizowanie o tych wszystkich sprawach, które są dla seniorów ważne. Począwszy od tych najprostszych, czasami dotyczących, nie wiem, nierównego chodnika, aż po te wielkie, gdzie wychodzimy naprzeciwko potrzebom seniorów w zakresie psychologicznym, w zakresie wsparcia, w obszarze samotności, pewnego wypalenia, braku osób bliskich, tam gdzie powinniśmy być obecni jako samorząd województwa ze wszystkimi swoimi instrumentami, instytucjami i środkami. A my tutaj z kolegą to niedługo dołączymy do was. Na razie przyglądamy się, aspirujemy, a wy czekacie. O właśnie, dziękuję bardzo.
15: Tak naprawdę to mógłbym już dołączyć, ale mam nadzieję, że póki siły starczą, to trzeba pracować. Też mam taką satysfakcję, że powoływałem pierwszą Radę Podlaską Wojewódzką Seniorów i myślę, że też wtedy aktywnie działała i tego wam życzę. Życzę, żeby wszystkie pomysły, które będziecie miały, miały też dobre ze strony zarządu, takie przychylne spojrzenie, żeby ta współpraca się dobrze odbywała i żebyście mogli zrealizować to wszystko. No i przede wszystkim życzę wam dużo zdrowia i sił w tej ważnej pracy społecznej.
16: O odebranie pierwszej nominacji poproszę panią Grażynę Czajkowską z Łomży. Aktywnie działa w wielu organizacjach pozarządowych jako założycielka, liderka i członkini zarządów. Jest ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Łomży, delegatką Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Brała udział w tworzeniu licznych strategii i programów dotyczących seniorów. Zapraszam pana Stanisława Kaseję z Łomży. Pan Stanisław bierze do tej pory aktywny udział w życiu społecznym Łomży, całego środowiska senioralnego. W roku 2025 za swoją działalność uhonorowany został odznaką honorową województwa podlaskiego. Pełni rolę redaktora biuletynu społeczno-informacyjnego My z Łomży. Zapraszam po odebranie swojego powołania panią Marię Jolantę Lauren z Suwałk. Pani Maria od wielu lat aktywnie działa na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim na rzecz seniorów. Brała udział w tworzeniu programów senioralnych, była ekspertką m.in. w Komitecie do Spraw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii oraz w Zespole do Spraw Polityki Senioralnej przy Województwie Podlaskim, przy panu wojewodzie. Kolejna nominacja wędruje do pani Haliny Leszczyńskiej z Ciechanowca. Pani Halina to aktywna działaczka społeczna z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z osobami starszymi. Jest koordynatorką 6 klubów seniora gminy Siemiatycze, a od 2025 roku przewodniczącą Rady Seniorów gminy Siemiatycze. Jest także członkinią Podlaskiej Rady Kobiet. Prowadzi działania integrujące pokolenia. Organizuje wiele zajęć dla seniorów z gminy Ciechanowiec. Zapraszam Ryszarda Grzegorza Łapińskiego. Pan Ryszard podchodzi z Łap, to aktywny i zaangażowany członek Gminnej Rady Seniorów w Łapach. Bierze udział w wielu inicjatywach, jest aktywnym działaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach, gruje środowisko senioralne, motywuje innych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zapraszam do nas panią Halinę Otokę z Sokółki. Pani Halina jest przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce. Bierze udział w pracach koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, także członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Fundusz Lokalny. Kolejną osobą nominowaną i powołaną do naszej rady jest pan Mirosław Pecuszok z Białegostoku. To lekarz specjalista medycyny rodzinnej, ale przede wszystkim specjalista geriatrii z wieloletnią praktyką związaną z opieką nad pacjentami w wieku podeszłym. Współzałożyciel i aktywny członek grupy Aktywni 50+ oraz Komitetu Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Po odbiór nominacji zapraszam panią Elżbietę Pomian z Białegostoku. Pani Elżbieta od ponad 25 lat jest pracownikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych. Jej praca obejmuje szerokie spektrum od finansowania projektów przez nadzór nad ich realizacją, aż po spotkania z seniorami, z osobami z niepełnosprawnościami. Zapraszam panią Annę Sawicką z Dąbrowy Białostockiej. Pani Anna to aktywna działaczka społeczna, przewodnicząca koła emerytów i rencistów w Dąbrowie Białostockiej, przewodnicząca Rady Seniorów, pomysłodawczyni licznych projektów. Zapraszam panią Halinę Szuszczyńską z Suwałk. Pani Halina aktywna społecznie, zaangażowana od lat w sprawę osób starszych, posiada dużą wiedzę na temat problematyki i potrzeb seniorów właśnie w regionie suwalskim. Dąży do poprawy jakości życia poprzez edukację kulturalną. Działa też na rzecz integracji międzypokoleniowej. Kolejną osobą powołaną do rady jest pan Wojciech Winko z Łomży. Pan Wojciech zawodowo od lat związany jest z rozwojem regionalnego i lokalnego rynku turystycznego oraz prowadzeniem regionalnej i lokalnej informacji turystycznej. Znany w Łomży regionalista, społecznik, autor wielu akcji społecznych. Ostatnią powołaną osobą do rady jest pani Jolanta Wołągiewicz z Białegostoku. Pani Jolanta posiada bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji obywatelskiej i aktywizacji osób starszych. W latach 2008-2016 zakładała i prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Akademia Plus 50 w Białymstoku.
17: Wśród powołanych do Rady Seniorów jest Grażyna Czajkowska z Łomży.
18: Mamy nadzieję, że głos seniorów nie tylko będzie słyszany z powodu demografii, ale również dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjom będziemy mogli wpływać na kształtowanie polityk publicznych w województwie, a w szczególności na kształtowanie polityki senioralnej, której do tej pory jako takiej nie ma przyjętej. Seniorzy są rozrzuceni po wielu dokumentach, dokumentach, możemy się tam znaleźć, możemy znaleźć nasze działania na rzecz seniorów, ale będziemy, mam nadzieję, postulować o opracowanie, stworzenie, przyjęcie przez samorząd województwa takowej polityki, żeby były podstawy do tworzenia dobrostanu dla wszystkich seniorów, nie tylko dla nas. Mamy nadzieję na owocną współpracę.
17: A w Białymstoku mieszka około 75 tysięcy osób w wieku senioralnym. Miasto od lat prowadzi aktywną politykę proseniorealną i jej głównym celem jest inspirowanie i wdrażanie rozwiązań, które usuwają bariery architektoniczne i społeczne, umożliwiając seniorom aktywne, bezpieczne i pełne uczestnictwo w życiu miasta. A od maja Białystok należy też do globalnej sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym przy WHO. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
19: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? W województwie podlaskim odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 26. Za chwilę relacja z tego wydarzenia. Będzie też o tym, że duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia w kwestii promocji. Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
3: W województwie podlaskim odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 26. Służby sprawdzały gotowość na sytuacje kryzysowe, na przykład takie jak awarie zasilania. Ćwiczenia nie były uciążliwe ani odczuwalne dla mieszkańców. Część Podlasian dostała SMS-y z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o planowanych ćwiczeniach, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
4: Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Te niespokojne czasy wymagają od nas administracji centralnej, samorządu terytorialnego, służb i innych instytucji, odpowiedzialności, koncentracji, uwagi i przede wszystkim podejmowania szybkich i trafnych decyzji, tak aby ratować obywateli, mieszkańców naszego regionu. Ale żeby takie decyzje mogły być szybkie, trafne, trzeba się szkolić, ciągle podnosić swoje kompetencje i dlatego też od grudnia ubiegłego roku pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale także przedstawiciele innych służb oraz instytucji pracowali nad tym, aby w dwóch dniach, 10 i 11 czerwca bieżącego roku mogły się odbyć na terenie naszego województwa te ćwiczenia, czyli Blackout 26. Chciałem Państwu powiedzieć, że w ćwiczeniach uczestniczy 25 różnych podmiotów i to jest bardzo ważne, ponieważ ta synergia, współpraca, umiejętność wzajemnego współdziałania jest jednym z kluczowych elementów, które sprawdzamy podczas tych ćwiczeń. Bardzo się cieszę, że w ćwiczeniach uczestniczą młodzi ludzie, uczniowie klasy mundurowej Łapskiego Technikum Mechanicznego i bardzo się cieszę, że są z nami studenci stosunków międzynarodowych jako obserwatorzy. Jest to bardzo ważne także, aby opinia publiczna nie tylko wiedziała, ale także widziała, w jaki sposób służby i instytucje ze sobą współpracują, współdziałają i reagują na sytuacje kryzysowe, które mają miejsce podczas tych czterech epizodów, które są ćwiczone. Od 2025 roku mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wydajemy olbrzymie pieniądze w województwie podlaskim. Przypomnę, że dwa ostatnie lata to są 333 miliony złotych, ale poza pieniędzmi, poza systemowymi zakupami, poza architekturą, która ma zapewnić schronienie i tym samym bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Musi być pełna synergia i współdziałanie służb i instytucji odpowiadających za to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. I taki jest sens organizowania tego rodzaju ćwiczeń. Przygotowania były bardzo długie, epizody są skomplikowane, ale one mają dać nam odpowiedź w konsekwencji, jak potrafimy reagować na akty dywersji i wszystkie inne elementy, które podczas tych ćwiczeń są właśnie realizowane.
3: Ćwiczenia koordynował Michał Mazurczyk z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5: Realizowaliśmy dwa epizody związane z ochroną obiektów. Epizody te były realizowane na terenie gminy Mielnik oraz gminy Turośnin Kościelna. Głównym celem tych wszystkich ćwiczeń jest przede wszystkim sprawdzenie procedur współdziałania poszczególnych służb. Żadna służba samodzielnie nie może zwalczyć takiej sytuacji kryzysowej i tutaj jest niezmiernie ważne, aby wszystkie służby, jednostki samorządu terytorialnego oraz operatorzy różnej infrastruktury mogli i potrafili umiejętnie współdziałać w zwalczaniu takiej sytuacji kryzysowej. Mieliśmy już jeden epizod, który odbywał się na terenie gminy Łomża, mianowicie zwalczanie sytuacji kryzysowej związanym z poważnym zatorem drogi krajowej. Oczywiście aplikacyjnie jest to realizowane, ale również zależy nam na tym, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła z poszczególnymi służbami ćwiczyć, jak w takiej sytuacji kryzysowej współdziałać. Najważniejszy epizod odbywa się tutaj, największy. Jest to epizod związany z rozległą awarią sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Łapy. Dlaczego jest to takie niezmiernie ważne? Władze samorządowe, które zarządzają tym kryzysem, mają obowiązek ustawowy, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków. Przypominam, że pomimo, że jest brak zasilania, muszą funkcjonować obiekty użyteczności publicznej, szkoły, służby i inne elementy. Dzięki panu burmistrzowi wszystko działa na chwilę obecną, jest łączność, służby działają sprawnie. Jak słyszeliście też państwo, przez syreny były podawane komunikaty, które informowały miejscową ludność o tym, że są to tylko ćwiczenia, tak aby dodatkowo nie siać paniki z tym związanym. Mam nadzieję, że ćwiczenia te przyniosą nam efekty w postaci wniosków dotyczących, czy współdziałanie jest właściwe, ale naszym też celem jest, aby wyciągnąć wnioski, co nie działa, co w procedurach trzeba usprawnić, co trzeba naprawić, być może jakie trzeba inwestycje położyć, aby to wszystko funkcjonowało na przyszłość jeszcze lepiej.
3: Zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Biarel.
1: Ćwiczenia zostały zaangażowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak też Straży Ochotniczych. Działamy w strukturach zarządzania kryzysowego wspólnie z panem burmistrzem i realizujemy wszystkie epizody, które wynikają z przebiegu ćwiczeń na terenie województwa. Działamy pod kątem zarówno planistycznym, jak też współdziałania. Wprowadzamy procedury, które realizujemy we współpracy z innymi służbami, jak też wykonujemy czynności, które wynikają z przebiegu ćwiczeń. Między innymi ostatnie zadanie, które było realizowane na terenie miasta Łapy, to była weryfikacja obiektu, które posiadają windy, tak aby sprawdzić, czy nie ma osób, które utknęły w przypadku zaniku energii i ewentualnie podjąć działania, aby je uwolnić. Także współpraca jest weryfikowana, sprawdzana. Również swoje obiekty przy okazji sprawdzamy, czy są odporne na tego typu sytuacje, tak aby móc zachować ciągłość działania.
3: Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, generał brygady Mieczysław Grubielewicz.
6: Z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydzielona została kontenerowa elektrownia polowa o mocy 900 kW. Aktualnie tutaj przy urzędzie rozwinięta jest jeden moduł tej elektrowni dający moc 250 kW i we współdziałaniu z pracownikami PGE Dystrybucja jesteśmy gotowi do wsparcia systemu zasilania w energię miasta Łapy. Dodatkowo została wydzielona grupa rozpoznania obrazowego wyposażona w bezpilotowe statki powietrzne FlyEye, które dają możliwość monitorowania zagrożonego terenu z powietrza i w ten sposób wsparcia systemu dowodzenia w Centrum Zarządzania Kryzysowego. 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej jest w gotowości do wydzielenia w systemie 12 godzin, dodatkowo 600 żołnierzy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby do wsparcia w przeciwdziałaniu ewentualnym sytuacjom kryzysowym. Wydzielona kontenerowa elektrownia polowa daje bardzo dużo moc. Dziś jest epizod trwający jeden dzień, ale chcę zwrócić uwagę, że w czasie walki z pandemią COVID-19 ten sprzęt w systemie ciągłym ponad pół roku zasilał wiele szpitali tymczasowych covidowych.
3: Beata Wiśniewska, dyrektor generalna oddziału w Białymstoku PGE Dystrybucja.
7: Blackout to jest sytuacja, którą nie da się rozwiązać w pojedynkę. Każda ze stron ma ściśle określone kompetencje i takie ćwiczenia pozwalają sprawdzić, jak system działa w praktyce. Jest to taki swoisty sprawdzian odporności lokalnych sztabów kryzysowych, dlatego że blackout to jest test nie tylko dla energetyki. To jest test dla służb komunalnych, dla administracji samorządowej, dla szpitali, dla wszystkich jednostek zależnych od infrastruktury krytycznej, zależnych od dostaw energii elektrycznej. Takie ćwiczenia nam jako operatorowi systemu dystrybucyjnego pomagają doskonalić istniejące już procedury, skracają czasy reakcji, pozwalają na usprawnianie komunikacji, przede wszystkim też pozwalają na ustalenie pierwszeństwa i procesów przywracania energii dla podmiotów infrastruktury krytycznej. Pracujemy wspólnie nad tym, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, aby podnieść bezpieczeństwo i ciągłość działania infrastruktury krytycznej w Polsce, w lokalnych społecznościach.
3: Burmistrz Łap Krzysztof Głaszewski.
8: No my jako gmina Łapy zareagowaliśmy, myślę, że adekwatnie do sytuacji. Wypełniliśmy wszystkie zadania. Został powołany stały dyżur, gminny sztab zarządzania kryzysowego, który cały czas działa.
3: Wojewoda Podlaski, Jacek Brzozowski.
9: Po pierwsze, wszyscy obywatele powinni słuchać komunikatów, które są przygotowywane przez odpowiednie służby i instytucje. To jest dla nas bardzo ważne, aby nie wywoływać w społeczeństwie paniki, ale informować o sytuacjach, z którymi mamy do czynienia. I także te ćwiczenia mają pokazać, jak możemy wykorzystać sprzęt istniejący wcześniej bądź zakupiony z programu ochrony ludności i obrony cywilnej do tego, aby pełna informacja, która pojawia się ze strony odpowiednich służb i instytucji, docierała bezpośrednio do obywateli. Następna rzecz to jest kwestia poradnika bezpieczeństwa. Zwracam Państwu uwagę, że rząd przygotował poradnik bezpieczeństwa, który otrzymali wszyscy mieszkańcy naszego kraju. W poradniku bezpieczeństwa mamy do czynienia z informowaniem i instruowaniem, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, także tych, które dotyczą bezpośrednio blackoutu, który ćwiczymy podczas tych ćwiczeń Blackout 26 w województwie podlaskim. Więc jeśli zbierzemy i połączymy ze sobą wiedzę, którą czerpiemy z poradników bezpieczeństwa, kampanie informacyjne dostępne we wszystkich możliwych mediach i środkach masowego przekazu, jeżeli dołączymy do tego informacje i wnioski, które będą wypływały z tego rodzaju ćwiczeń, to wydaje mi się, że jeżeli połączymy to ze sobą, to będzie ta pełna informacja skierowana do obywateli, mieszkańców naszego regionu, jak zachowywać się właśnie w sytuacjach kryzysowych, czyli a, poradnik bezpieczeństwa, b, informowanie także poprzez media i dzięki mediom, no i przede wszystkim sięganie do rzetelnych informacji, czyli weryfikacja, bo to jest też ta walka z dezinformacją, której jako obywatele Polski jesteśmy poddawani, bo zwracam Państwu uwagę, że ta wojna kognitywna, czyli wojna o nasze umysły, wojna, w której polem walki jest umysł człowieka, to jest coś, czego doświadczamy każdego dnia i musimy być na to odporni. Takie ćwiczenia także pozwalają budować zaufanie obywateli do informacji, które przekazywane są przez administrację centralną, samorząd terytorialny, służby i instytucje, które są zaangażowane.
3: Ćwiczenia podsumował wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym między innymi o aresztowaniu kierowcy, który uciekł po potrąceniu rowerzysty, o planach poprawienia bezpieczeństwa na Alei Piłsudskiego, w ramach których ma być tam zamontowana sygnalizacja świetlna, oraz o ostatnich pracach nad uruchomieniem białostockich rowerów miejskich, które ruszą z kwartalnym poślizgiem od początku lipca.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. We wrześniu wracam na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, zadeklarował Andrzej Poczobut. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi otrzymał honorową odznakę województwa podlaskiego. W Białymstoku od czerwca 2021 roku odbywały się akcje jego wsparcia.
11: Tyle ludzi, tyle Polaków, a tyle też Białorusinów jest ze mną solidarnych i to dodawało mi sił.
10: Andrzej Poczobut, aresztowany przez białoruski reżim pod politycznymi zarzutami, został skazany na 8 lat kolonii o zaostrzonym rygorze. Na wolność wyszedł miesiąc temu dzięki międzynarodowej wymianie więźniów i trafił do Polski. Na 2 miesiące został aresztowany kierowca, który uciekł po potrąceniu rowerzysty. Do wypadku doszło w sobotę na pasach na Alei Jana Pawła II w Białymstoku. Ranny 55-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala, a 25-letni sprawca został zatrzymany w mieszkaniu na TBS-ach. Był pod wpływem alkoholu. Tymczasem, by poprawić bezpieczeństwo na Alei Piłsudskiego w Białymstoku, zostanie tam zamontowana sygnalizacja świetlna, a przejazd dla rowerów zyska czerwoną nawierzchnię. Inwestycja ma być gotowa jesienią. No to teraz też inwestycja, ale na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W ramach unijnego Krajowego Planu Odbudowy powstały nowe sale dydaktyczne i nowe procedury medyczne. Jedną z nich jest nowoczesne Centrum Wydziału Pielęgniarskiego, mówi profesor Mariusz Cybulski.
12: 3 piętra, 6 zakładów, 1 sala wykładowa, 5 sal seminaryjnych modułowych z możliwością łączenia w większe sale wykładowe, 12 sal symulacyjnych.
10: W ramach KPO druga co do wielkości Polska Uczelnia Medyczna zrealizowała projekt wartości ponad 200 milionów złotych. Trwają tymczasem ostatnie prace nad uruchomieniem białostockich rowerów miejskich. Ruszą z kwartalnym poślizgiem, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
13: Niestety to są blaski i cienie przetargów publicznych. Akurat firma, która przegrała, walczyła do upadłego.
10: Operator będzie zarządzał systemem przez kolejne 4 lata, a system to ponad 50 stacji i blisko 600 rowerów, w tym elektryki. Jest wniosek o to, by w Białymstoku powstało 4. w Polsce i 1. na wschód od Wisły terenowe biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzję w tej sprawie podejmie już jednak nowy rzecznik. 5-letnia kadencja obecnego kończy się w przyszłym miesiącu. Tymczasem w Białymstoku od ponad roku jest dyżurujące raz w miesiącu biuro przyjęć interesantów rzecznika. Co miesiąc odwiedza go co najmniej kilkadziesiąt osób, często ze specyficznymi sprawami, mówi Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.
14: Gdy chodzi o bliskość do granicy polsko-białoruskiej, generalnie bliskość do wschodniej granicy Polski ze względu na specyfikę czasów, w jakich żyjemy, jest to niezwykle ważne.
10: Punkt działa raz w miesiącu na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bez ograniczeń czasowych można za to oglądać białostockie łąki. Można je znaleźć w 57 lokalizacjach. Zajmują w mieście blisko 143 tysiące metrów kwadratowych. Na przykład antysmogowa zakwitła przy ulicy Sikorskiego. Jest pełno kolorów, a wśród roślin m.in. mak polny, haber, bławatek, konkol, złocień czy żmijowiec.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia na eksport. Dzięki temu już nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też firmy zatrudniające do 3000 pracowników będą mogły otrzymać unijne fundusze. Zarząd Województwa Podlaskiego wynegocjował zmiany w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Oznacza to, że w ramach projektu Podlaskie Centrum Eksportera do dużych przedsiębiorstw trafi pieniądze na udział w międzynarodowych targach jako wystawców. To pozwoli podlaskim przedsiębiorcom sprawniej docierać do zagranicznych klientów, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: Podlaskie Centrum Eksportera powstało z inicjatywy naszych podlaskich przedsiębiorców. Ten projekt był do tej pory dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców, zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. To niezwykle ważne, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, mówiliśmy o nowych priorytetach, tych związanych z obronnością, z bezpieczeństwem tzw. priorytetów komisarza Rafaela Fito. Tu mówimy o starych priorytetach i w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom. A tutaj mówimy o tak zwanych grupach small mid-caps, czyli do 500 pracowników oraz mid-caps do 3000 pracowników, co powoduje, że ten program Podlaskie Centrum Eksportera obejmie wszystkich przedsiębiorców działających w województwie podlaskim. W tym jeszcze miesiącu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłosi nabory na wyjazdy dla naszych podlaskich przedsiębiorców. Będzie można uzyskać do 120 tysięcy na wyjazd, maksymalnie 65% wartości całego wyjazdu, ale to pokazuje Państwu, jak współdziałanie województwa, strony gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego pozwala zmieniać naszą rzeczywistość i cieszę się, że od tego momentu w wyniku tych działań nasi duzi przedsiębiorcy, czyli cała grupa przedsiębiorców z naszego województwa, najwięksi pracodawcy będą mogli również korzystać z funduszy europejskich w ramach Podlaskiego Centrum Eksportera.
3: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz podkreśla, że to ważna zmiana.
16: Niejednokrotnie duże firmy narzekały na to, że są wykluczone ze wszystkich dofinansowań, właściwie z tych dofinansowań, które dotyczyły internacjonalizacji i warto wziąć pod uwagę duże przedsiębiorstwa, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji eksportowej, nie ze swojej winy, a z racji sytuacji geopolitycznej.
3: A jak inicjatywy te ocenia Podlaski Klub Biznesu, mówi jego wiceprezes Jacek Romanowski.
17: Podlaski Klub Biznesu ucieszył się ze zmian ze względu na to, że w ramach Podlaskiego Klub Biznesu mamy grupę złotą, czyli firmy z obrotem powyżej 500 000 i mamy takich firm ponad 20 i one czekają na taki gest i rozszerzenie tego projektu o duże firmy, więc jakby wcześniej zareagowaliśmy na to, co teraz ma miejsce, więc jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Pozostało nam tylko to, żeby te firmy poinformować i zachęcić do wyjazdów, a te wyjazdy naprawdę zapowiadają się fajnie w tym roku, bo

0: Przedsiębiorstwa Wojciech Dąbrowski.
1: Bez wątpienia było warto, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że podlaska branża spożywcza jakością swoich produktów obronić się jest w stanie sama. Natomiast najlepszy produkt wymaga tego kluczyka, który jest potrzebny do otwarcia rynków eksportowych. Jako przedsiębiorca z ponad 30-letnim doświadczeniem, w tym 20 lat w eksporcie, miałem przyjemność zarządzać działem eksportu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że każda inicjatywa związana z możliwością internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw to dobra inicjatywa. Rzeczywiście w roku bieżącym korzystaliśmy z wyjazdu na targi Private Label do Amsterdamu, korzystaliśmy z tego projektu. I o ile z jednej strony mógłbym ocenić, że dzisiejsze działania spowodują, że konkurencja w aplikacjach po ten produkt i wyłącznie wzrośnie, natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, że każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie, to dobry kierunek. Mamy do czynienia tutaj już z kolejnym krokiem, bo również były wcześniej ograniczenia związane z jednokrotną aplikacją i one również zostały zniwelowane. Cieszę się z takich rozwiązań, bo one na pewno będą sprzyjały i branży spożywczej, i każdej innej, która zainteresowana jest internacjonalizacją, a to w dzisiejszej naszej geopolitycznej sytuacji na pewno jest nowy obieg krwi dla naszego województwa i takich działań na potrzeba tylko więcej. Nie istnieje pytanie, czy, tylko na ile jeszcze powinniśmy w internacjonalizację naszych przedsiębiorstw inwestować.
0: Niedługo podlaskie firmy będą mogły ubiegać się o takie dofinansowanie, mówi wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
2: 22 czerwca otwieramy nabór na indywidualne wyjazdy, kolejne indywidualne wyjazdy. To jest wyjazd między innym, w jakim miał możliwość uczestniczyć tutaj EDPOL. Ten nabór jest uruchomiony 22 czerwca i kończy się 22 lipca. Zapraszamy na naszą stronę internetową Podlaskie Centrum Eksportera. Tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, dofinansowanie to jest na poziomie do 65% i do 120 tysięcy złotych. Natomiast też takim ułatwieniem jest to, że całą logistykę, wybór wykonawców, rezerwacje powierzchni handlowych, kwestie związane z transportem, z akomodacją i tak dalej, wszystko załatwiamy za przedsiębiorców. Także oczywiście duże firmy pewnie są w tym biegłe, natomiast na pewno jest to też duże ułatwienie. Chciałem też powiedzieć, że prowadzimy też ciągłe nabory na inne działania w ramach naszego projektu i do tych ciągłych naborów też już teraz mogą aplikować duże firmy. Są to nabory na usługi brokera eksportu na przykład, kiedy pomagamy przedsiębiorcom znaleźć partnerów na wybranych rynkach zagranicznych. Też nasi eksperci na zlecenie firm przygotowują strategię wejścia na wybrane rynki zagraniczne i mamy też usługę takiego doradztwa prawnego dotyczącego też wybranego rynku. W odróżnieniu od tych wyjazdów, czy indywidualnych, czy grupowych, te usługi są w 100% dofinansowywane. Z tym, że no też trzeba pamiętać, że całe dofinansowanie, pomoc to jest w ramach pomocy de minimis. Także zapraszamy też oczywiście dotychczasowych beneficjentów tego projektu, ale też nowo tych zapraszanych przez nas dużych przedsiębiorców do korzystania ze wszystkich usług. Oczywiście też będziemy wkrótce ogłaszać nabory na wyjazdy grupowe, bo też takie oferujemy, czyli po kilka firm na grupowym stoisku wystawia swoją ofertę. Będziemy organizować takie wyjazdy do branży szkutniczej, dla sektora żywnościowego znowu, bo jest tutaj bardzo mocny, ale też na przykład dla takich wyspecjalizowanych branż jak branża opakowaniowa. Poszczegóły zapraszam na stronę Podlaskie Centrum Eksportera.
0: Mówił wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
3: Ciekawy Białystok.
0: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białego Stoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, mówi dyrektorka BOKU Martyna Faustyna Zaniewska.
4: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białego Stoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto.

0: miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki 2-letni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6000 fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać je i na wystawie, i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach Mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białego Stoku.
1: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
2: Ale nie znaliście autora.
1: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie, wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białego Stoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
2: Czyli prowadził pan śledztwo.
1: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem. Pan Janusz powiedział, że faktycznie widział gdzieś te zdjęcia, że one się przewijały, tak nie był pewien, czy to jego, tak mi się wydawało. No ale zaprosiłem go do nas, porozmawialiśmy. Okazało się, że pan Janusz ma więcej tych zdjęć, również je przyniósł i teraz właśnie tą dodatkową część będziemy chcieli zdigitalizować. Wcześniej mieliśmy około 1000 klatek, teraz nie do końca jesteśmy w tym momencie w stanie oszacować, jak dużo tego jest. No w ramach projektu chcemy zdigitalizować 6000, udostępnić w internecie, żeby były to takie były no, publicznie dostępne, na stronie zbioryspołeczne.pl, a na koniec właśnie wydać też taki album, żeby coś takiego bardziej trwałego, namacalnego też zostało z tego projektu.
2: Kiedy Białostoczanie będą mogli oglądać pierwsze zdjęcia?
1: Pierwsze zdjęcia z tej pierwszej części już można, już są dostępne, a z tego projektu chcemy, żeby była pierwsza część udostępniona może w okolicach listopada, tak jak przeskanujemy pierwszą część. W tym roku chcielibyśmy 2000 klatek, a kolejne 4000 będziemy już sukcesywnie w przyszłym roku udostępniać. Tak, żeby już na koniec roku w sumie 6000 plus ten album.
2: Jaka opowieść rodzi się, gdy oglądamy te kolekcje?
1: Nie wszystko jesteśmy w stanie ocalić jakby tak fizycznie, tak? Nie każdy budynek, nie każdą ulicę. No byłoby pewnie w idealnym świecie, byłoby idealnie, tak? No nie żyjemy w takim świecie, nie wszystko się da. Więc dla nas najważniejsze...
2: Chyba nie byłoby nawet wskazane tych takich naprawdę starych ruder ocalać między blokami, prawda? Ale na zdjęciach wygląda to ciekawie.
1: Tak, na zdjęciach wygląda to bardzo ciekawie. Dla nas najważniejsze jest, żeby ocalić pamięć. Przede wszystkim o mieszkańcach Białego Stoku. I tutaj na tych zdjęciach też jest bardzo dużo mieszkańców. Pokazane jest, jak ich życie się zmieniło, jak zmieniło się ich otoczenie, jak oni sami się zmienili. No i jest to ten taki trudny moment, właśnie ten przełom lat 70., 80., kiedy już ten poprzedni ustrój się zaczynał słaniać na nogach, kiedy ta rzeczywistość była jednak trudna, więc znajdziemy tam i z jednej strony budujące się bloki, ale z drugiej strony jakieś kolejki w sklepach, jakichś takich ludzi z różnymi problemami i taką otaczającą po prostu rzeczywistość, dokumentację tamtych czasów.
2: O, teraz właśnie stoimy przy takiej projekcji multimedialnej, no i widzimy furmankę, konia, furę na ulicach miasta.
1: Tak, a jak się przyjrzymy, to w tle widzimy już stojący budynek centralu, nowy, błyszczący, czysty. Są też takie kontrasty. Pan Janusz robił też dużo fotografii na rynkach, na Jurowieckiej, przy hali mięsnej na Bema, więc ta dokumentacja też tamtej rzeczywistości, to były bardzo ważne punkty miasta przecież, tak? Jakby wiele osób się tam spotykało, wiele osób tam handlowało jako dodatkowy zarobek, tak? Sprzedawało swoje jakieś takie rzeczy, żeby tu swoją rzeczywistość troszeczkę poprawić. No i to wszystko na tych zdjęciach jest, tak? I pan Janusz był wtedy uczniem liceum, więc dokumentował też taką swoją rzeczywistość szkolną, tak? I rodzinną, więc jakby jest tam tak naprawdę pełen przekrój fotografii takiej społecznej, tak? Jakby jest to taki reportaż z tych 10 lat życia miasta, można tak powiedzieć. No bardzo ważny i bardzo potrzebny. Dziś jak ktoś przez 10 lat fotografuje taką tą swoją bliską rzeczywistość otaczającą, no to z tego musi siłą rzeczy powstać taki bardzo dużo mówiący o tamtym czasie projekt. Pan Janusz fotografował to, jak się to buduje, jak powstaje. No i te kontrasty jeszcze wtedy były, tak? Że jeszcze był było bardzo wyraźnie widać tą wiejską zabudowę, ale już na jej tle wyrastało coraz więcej tej nowoczesnej zabudowy. No stąd też właśnie ten tytuł, taka miastowieś, że to jest taki moment, gdzie ta miastowieś faktycznie funkcjonowała.
2: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Aż 5 białostockich restauracji znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026. To najbardziej prestiżowe gastronomiczne wyróżnienie na świecie. Wyróżnione lokale to Kwestia Czasu, restauracja Regiment, Skórka Bistro Wino, restauracja Sztuka Mięsa oraz Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro. Władze miasta liczą, że wyróżnienia dla białostockich restauracji będą jednym z elementów, który przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w mieście. Mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.
4: 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin to jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin na początku we Francji, a później w Europie przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej. Można to porównywać do filmowych Oscarów i w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie i współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju. We wcześniejszych 2 edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku. To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest Bib Gourmand, czyli dobra jakość do dobrej ceny i tutaj kwestia czasu i sztuka chleba i wina. Natomiast 3 rekomendacje, Skórka, Bistro Wino, Regiment oraz Sztuka Mięsa. Naprawdę mamy z czego się cieszyć, tym bardziej, że w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, turystyka kulinarna cieszy się ogromną popularnością. 70% osób z zagranicy przyjeżdżających do Polski wskazuje, że odwiedza nasz kraj m.in. dlatego, że chce poczuć jego smaki, zapachy, spróbować i skosztować naszych dań. I wierzę w to, że dzięki tym wyróżnieniom, które otrzymały białostockie restauracje, które tworzą fantastyczni właściciele i równie fantastyczni szefowie kuchni, pracownicy, także do Białegostoku, jeszcze większa ilość turystów zdecyduje się na to, żeby przyjechać, żeby nie tylko zobaczyć fantastyczne ogrody Pałacu Branickich, Pałac Branicki, nasze centrum, wydarzenia, ale też, żeby smakować tego, co mamy najlepsze, tego, co mamy oryginalne. I naprawdę raz jeszcze gratuluję z tego miejsca tym wszystkim, którzy zostali przez Michelin wyróżnieni. Trzymam za nich kciuki, za to, żeby w kolejnych latach udało im się podtrzymać te albo rekomendacje, albo Bib Gourmand, albo walczyć o pierwszą gwiazdkę, bo te rekomendacje Bib Gourmand to tak gdyby droga do tego, żeby walczyć o gwiazdkę Michelin. Jest to duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że właściciele tychże lokali gastronomicznych z naszego miasta, tych restauracji, są w stanie temu zadaniu podołać.
2: Jaki przepis na sukces mają Łukasz Szczepański i Anna Drelichowska, właściciele restauracji Kwestia Czasu?
5: Nie wiem, czy jest taki jeden przepis. No to jak w dobrym daniu, trochę musi być składników różnych. No, nam się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby robić coś szczerze, żeby mieć jakiś swój pomysł na to i go po prostu konsekwentnie realizować, chociaż nie jest to wcale taka prosta droga. A nam zawsze przyświecało kilka takich wartości, które jakby od samego początku były dla nas ważne. To, żeby bazować na lokalnych rzeczach, żeby gotować bardzo sezonowo, żeby tak nie bać się sięgania po jakieś historyczne przepisy i takie tradycje swoich rodzin. I to mam nadzieję, że nam się udawało do tej pory robić i nadal będzie się udawało to robić.
6: Ważne jest też, żeby chcieć opowiedzieć jakąś historię, a nie tylko robić biznes, że gastronomia jest trudnym bardzo zajęciem i to dlatego tutaj też gratulacje. Właściwie w modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane i mamy nadzieję, że teraz ta nagroda trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, warto zachęta tego, żeby do niej wracać, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
2: A jaką filozofią kierowała się właścicielka restauracji Regiment, Anna Narel?
6: Restauracja Regiment to właśnie miejsce z historią, bo mieści się w Zabytkowej Willi z 1884 roku i tam w tej przestrzeni historycznej staraliśmy się połączyć właśnie takie trzy najważniejsze dla nas rzeczy. Przede wszystkim smak kuchni Regiment, szef kuchni, pan Tomek Siwkowski jest z nami od początku, od 8 lat i on starał się, mimo że jest z Mazur, to tutaj poznać smak naszego regionu, naszych produktów i tych naszych najlepszych smaków połączyć i właśnie zaprezentować wnętrza. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i zawsze o to dbam, żeby to wnętrze już jest szczególne, bo już jest historyczne, ale o to, żeby goście się tam bardzo dobrze czuli, żeby było pięknie. I przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi, nasza taka podlaska gościnność. I te trzy elementy to jest właśnie ta przestrzeń restauracji Regiment, to miejsce, które tworzymy.
2: Anna Narel dodaje, że ta nagroda wzbudziła ogromne emocje.
6: I nie wiem, czy większe po stronie nas, jako zespołu restauracji, czy po stronie naszych gości, bo właściwie od tygodnia zasypują nas wiadomościami, mailami i telefonami. W nas jest taka olbrzymia radość, która jest z wewnątrz, bo to jest olbrzymia satysfakcja, bo otwierając restaurację, czy zostając szefem kuchni, to takie marzenie o bycie w najbardziej ważnym przewodniku jest tam gdzieś bardzo daleko, daleko skryte i schowane, więc cieszymy się, od tygodnia się cieszymy. Natomiast też z drugiej strony jest takie wyzwanie, aby ci goście, którzy byli z nami zawsze, nie czuli różnicy tego, że są w tej chwili w restauracji, która jest wyróżniona. Natomiast tych, których zaprosimy dzięki temu, że zauważył nas właśnie w przewodniku, zostali i mówili o tym naszym Białymstoku, o tym Podlasiu dobrze poprzez właśnie ten smak i te nasze kulinarne tutaj dziedzictwo.
2: Bartosz Sochoń, właściciel restauracji Skórka Bistro Wino.
7: Koncept, który stworzyliśmy, Skórka Bistro Wina, to jest jakby podsumowanie wieloletniej pracy całego zespołu, ponad 20 lat doświadczenia w gastronomii. Składa się na to praca wielu osób i chciałbym też zaznaczyć, że jesteśmy jakby w miejscu przy butikowym hotelu Villa Tradycja, co szczególnie wiązało się z bardzo dużym wyzwaniem, żeby konkurować na rynku gastronomicznym. Koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, wysiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami. Ale przede wszystkim postawiliśmy szczególną wagę na miejscowych dostawców, na naszą gościnność tutaj i nasze staropolskie tradycje i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w tym miejscu i będziemy wszystko robić, żeby się rozwijać. Teraz już nie możemy się cofać, musimy tylko iść do przodu i musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać. To jest wielki prestiż, tak? Zobowiązanie też dla nas, dla całego zespołu, żeby nie zawieść Podlasia, nie zawieść turystów, ludzi, którzy będą nas odwiedzać. Także to jest bardzo duży bagaż też doświadczeń.
2: Szef kuchni Maciej Tomaszewski i menadżerka sommelierka Agnieszka Eliaszuk odnieśli podwójny sukces, bo zostały wyróżnione ich aż dwa lokale, restauracja Sztuka Mięsa i Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro.
8: Sztukę Mięsa budujemy z moim mężem od 14 lat, Sztuka Chleba i Wina jest z nami od 9, została wyróżniona za nas wieczorny serwis Bib Garmont, Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro, więc jest nam po prostu niezmiernie miło i bardzo się cieszymy.
9: To są długie relacje z pracownikami, z osobami, które wierzą w to, co gdzie idziemy i bez nich to nie byłoby możliwe. Wiele lat temu przeczytałem, co jest wyznacznikiem Michelina, dlatego żeby to było o filozofii Michelina. I tam było napisane, że trzeba lokalnie, uczciwie, po pierwsze nie krzywdzić ludzi, karmiąc ich i przy okazji, jak się uda zrobić to smaczniej, to jakaś się to.
2: Mówili Agnieszka Eliaszuk i Maciej Tomaszewski.
3: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
2: W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest nietypowa ekspozycja. To wypowiedź sztuki współczesnej na temat zbiorów zebranych w europejskich muzeach, w tym w naszym białostockim. Ekspozycja nosi tytuł Art of Remembrance, sztuka pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku można oglądać dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
10: Czwórka artystów, cztery muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a cztery. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci tę część Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy czterech artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Johanny, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnijnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa, wystawa będzie eksponowana aż do 30 czerwca w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
2: A teraz głos kuratorki wystawy Isabel Binua.
11: It has been a real privilege.
10: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, to dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowany. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. Czwórka wybranych artystów dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Bumiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie
12: Jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
2: Przypominam, ekspozycję Art of Remembrance można będzie oglądać w Białymstoku do końca czerwca.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Nowe technologie, rozwój obszarów wiejskich i lepsza jakość życia mieszkańców. Takie efekty ma przynieść projekt Rural Strat, realizowany przez Województwo Podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Innowacji i Technologii Łukasiewicz i Tech. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój tzw. inteligentnych wsi, czyli Smart Village. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
13: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
2: Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
14: Nowe technologie są podstawą rozwoju nowoczesnego regionu. Za taki uważamy region podlaski, nasze województwo. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy czekali do finału, do 2029, a znacznie szybciej przyspieszymy realizację tego projektu, albowiem już w tej chwili mieliśmy przyjemność z panem marszałkiem podpisać umowę na realizację projektu dotyczącego Smart City, Smart Village z miastem Suwałki i z gminą Suwałki w ramach ZIT-u. Niedawno podjęliśmy jako zarząd uchwałę dotyczącą realizacji właśnie części może, bo pojęcia jeszcze koncepcji bym nie użył, ale części zadań realizowanych właśnie jako Smart Village przez jedną z naszych lokalnych grup działania naszego województwa. A więc ta idea, ta koncepcja pojawia się w naszym regionie, funkcjonuje i dobrze. Z jednej strony cieszymy się, że ten projekt jest realizowany, bo tak należy już używać czasu teraźniejszego. Natomiast dla nas, jako zarządu województwa, zależy na tym, aby wspomagając tereny wiejskie, tereny rolnicze, efekty projektu można było wdrażać najszybciej, jak to jest możliwe.
2: O koncepcji Smart Village opowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
15: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne, po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy dzisiaj zdalnie może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to, i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać, a coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim i właśnie to są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony, po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
2: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
16: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta Wilcz będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom. Naszą ambicją jest, żeby wyniki projektu były skalowalne przynajmniej na obszar naszego kraju.
2: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, kierownik B+R projektu.
17: Z mego punktu widzenia jako kierownika B+R bardzo ważne jest zaangażowanie w ten projekt licznego grona naukowców. W projekt jest zaangażowanych około 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza. I myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITEC, przegląd i systematyzacja ram prawnych zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona.
2: Mówi dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Łukasiewicz Instytutu Innowacji i Technologii.
18: Idea Smart Village jest ideą stosunkowo nową, 10-letnią, stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych i mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
2: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
3: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
2: Województwo podlaskie będzie miało coraz więcej budynków użyteczności publicznej, w których będą zainstalowane odnawialne źródła energii. Kolejne umowy na realizację takich projektów zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
19: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie budynków użyteczności publicznej w naszych gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli coś, co będzie oszczędzało i nasze środowisko, ale przede wszystkim będzie oszczędzało budżety gmin i te środki, które nie będą musiały być wydatkowane na koszty energii, będą mogły być wydatkowane na coś, co jest bardziej potrzebne naszym mieszkańcom, czyli drogi, chodniki, inne ważne miejsca w gminie. Gratuluję Państwu napisanych wniosków. Życzę, aby te środki jak najlepiej wspierały rozwój ojczyzn małych, którymi Państwo kierujecie.
2: A uroczystość podpisania umów prowadziła Barbara Likowska-Matys, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
20: Gmina Przerość otrzyma 590 tysięcy złotych na montaż innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach tego projektu na stacjach uzdatniania wody zostaną zamontowane panele słoneczne, które pomogą obniżyć koszty energii potrzebnej do ich działania.
2: O realizowanym projekcie mówi wójt gminy Przerośl Marcin Brzozowski.
21: Aplikowaliśmy o te środki ze względu na koszty zużycia energii na stacjach
0: uzdatniania wody. Będziemy montowali dwie instalacje po 40 kW z magazynami energii, stacja uzdatniania wody w Przerośli i stacja uzdatniania wody w Śmieciuchówce. Koszty, jakie podnosimy miesięcznie za energię elektryczną, to jest około 35 tysięcy złotych, także w ciągu roku to jest spora kwota, która obciąża nasz budżet. Po wykonaniu instalacji myślę, że te kwoty będą znacznie niższe za energię elektryczną, co się przekłada oczywiście za cenę też metra sześciennego wody, którą ustalamy na podstawie też wszystkich środków, które w ciągu roku są zużywane. No i cóż, do roboty. Bierzemy się do roboty, instalujemy.
20: Suchowola otrzyma 2,7 miliona złotych na wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby szkoły podstawowej. W szkole powstaną nowoczesne instalacje, które będą produkowały energię. To będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Dzięki temu budynek będzie bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.
21: Burmistrz gminy Suchowola Marcin Matyskiel.
22: W ramach projektu przede wszystkim nastąpi wymiana ogrzewania z starego pieca ogrzewanego na biomasę. Powstanie pompa ciepła, stąd i potrzeba oczywiście teraz produkcji własnej energii, które dostarczy nam panele fotowoltaiczne, więc 40 kWh plus to, co jest najważniejszą innowacją, również postawimy na dachu 6 wiatraków 3 kW, które będą uzupełniały panele fotowoltaiczne, a więc to w przyszłości, już w przyszłym roku obniży nam przede wszystkim koszty ogrzewania znacząco, bo prawie o 150 tysięcy rocznie. No i przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na środowisko, oszczędności, których dzisiaj, wiadomo, wszyscy szukamy.
20: Gmina Narewka otrzymuje blisko 900 tysięcy złotych na innowacyjne OZE w gminie. Gmina wymieni stare źródła ogrzewania na pompę ciepła, zamontuje panele słoneczne wraz z magazynem energii w kilku budynkach publicznych, między innymi w Ośrodku Zdrowia i Ośrodku Kultury.
21: Wójt gminy Narewka Jarosław Gołubowski.
23: To jest kolejny krok, który robimy w kierunku ochrony środowiska. Mamy już szkołę i Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury z pompą ciepła. Teraz, żeby te koszty obniżyć, montujemy innowacyjne, bo to muszę zaznaczyć, innowacyjne panele fotowoltaiczne, które nie będą ingerować w pokrycie dachowe, elastyczne, będzie można je w różnych płaszczyznach kształtować, także to w dużej mierze obniży nam koszty związane z utrzymaniem obiektu stanicy kajakowej w Narewce, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia w Narewce.
20: Gmina Mońki otrzyma 2,8 miliona złotych na budowę elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ulicy Mickiewicza w Mońkach. Inwestycja obejmie budowę instalacji o łącznej mocy blisko 500 kW oraz magazynu energii o mocy 300 kW. Dzięki temu gmina zwiększy udział energii odnawialnej, poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
21: Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.
24: Od dobrych kilkunastu lat postawiliśmy sobie za cel pewną ideę, jeżeli chodzi o możliwość dystryfikacji, jeżeli chodzi o energię elektryczną, ale przede wszystkim w ramach systemu ciepłowniczego. Ponad 50% mieszkańców Monik jest objętych systemem z przedsiębiorstw energetyki cieplnej, dlatego żebyśmy mieli realny wpływ na taryfę. Na taryfę, która jest bardzo znacząca dla każdego odbiorcy. Dobre kilka lat temu założyliśmy klaster, w tamtym roku założyliśmy spółdzielnię energetyczną, dlatego we wniosku też żeśmy uzasadniali, że ma być to przede wszystkim pożyte przez nas, jako przez konsumenta, który bezpośrednio należy do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że wysp energetycznych nie da się zrobić, że jesteśmy w pewien sposób zależni, natomiast idźmy w tym kierunku. Może pochwalę się, ale powiem tego bardzo znaczącą rzecz w historii przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Mońkach. W tamtym roku po raz pierwszy włączyliśmy piec na węgiel. Po raz pierwszy w tym roku też włączamy, a to akurat będzie spożyte właśnie na rzecz mieszkańców. Ważne jest, jeżeli będą następne konkursy, będziemy szli jeszcze pokrycia dachowe we wszystkich obiektach użyteczności publicznej.
21: Mówił burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. Jak dodaje Daniel Puch, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Są jeszcze środki i są konkursy na kolejne przedsięwzięcia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Warto więc korzystać i aplikować.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
21: W Białymstoku będzie bezpieczniej i wygodniej na rowerze. Wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Generała Sikorskiego powstaje nowa droga rowerowa. Jej łączna długość wyniesie prawie 2,5 km. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku. W ramach prac wzdłuż ulicy Generała Sikorskiego na odcinku od Witosa do Jana Pawła II zostanie przebudowana istniejąca droga dla rowerów po zachodniej stronie ulicy, natomiast po wschodniej stronie od skrajnej powstanie nowa droga rowerowa. Zostaną przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna. na skrzyżowaniach Sikorskiego i Jana Pawła II oraz Sikorskiego i Skrajnej. Dzięki inwestycji powstanie asfaltowa droga rowerowa o szerokości do 3 metrów, nowe chodniki. Wykonane zostaną również nasadzenia krzewów. I tą optymistyczną informacją kończymy tę godzinę programu. Julka Grzywa, dziękuję za uwagę.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Zaczniemy od relacji z wizyty w Białymstoku Andrzeja Poczobuta, członka Związku Polaków na Białorusi, działacza polonijnego, dziennikarza i publicysty, wieloletniego więźnia reżimu białoruskiego, którego udało się uwolnić w kwietniu tego roku. Ponadto w magazynie dzisiaj m.in. o przygotowywanych zmianach w ulgach w komunikacji miejskiej w Białymstoku i o planie władz województwa na to, co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w Podlasku. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od wizyty, która zelektryzowała Białostoczan i władze miasta. Andrzej Poczobut, członek Związku Polaków na Białorusi, działacz polonijny, dziennikarz i publicysta, wieloletni więzień skazany za przestępstwa polityczne w Białorusi na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, uwolniony dzięki międzynarodowej akcji dyplomatycznej, odwiedził w minioną środę Białystok. Były kwiaty, oklaski, emocje i łzy wzruszenia. Przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się ostatnia akcja solidarności z nim.
2: Witaj Andrzeju w Białymstoku, witaj w siostrzanym mieście Grodna, twojego Grodna.
3: Хочу подякувати самому Андрею за те, що він вийшов, за те, що на свободі, за те, що витримав все це. Дякую великий. Живе Білорусь! Нех живе Польща!
4: Солідарність має сенс. Так, солідарність додає сили. Так, солідарність є чимось, що є в стані przebić mury więzienne.
1: Wcześniej Andrzej Poczobut spotkał się z przedstawicielami wspólnoty polskiej, dziennikarzami i władzami miasta, którym dziękował za wieloletnie wsparcie.
4: Od wielu, wielu lat Związek Polaków współpracuje z Podlaskim Oddziałem Wspólnoty Polskiej. Wytworzyła się pewna więź pomiędzy Grodzieńszczyzną, pomiędzy Związkiem Polaków i Podlasiem. Jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich, kto brał udział w akcji Solidarności. Jestem wdzięczny dla Polaków, ale także dla Białorusinów. Chcę powiedzieć, że jeszcze będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że taka akcja się odbywa i zawsze to dodawało otuchy i zawsze wiedziałem, że co by się nie działo, ale o mnie pamiętają. Szczególnie też jestem wdzięczny dla miasta Białystok za to, że przygarnęliście tych naszych ludzi, kto został zmuszony do opuszczenia swoich domów.
1: Andrzej Poczobut, pytany przez dziennikarzy o plany powrotu na Białoruś, po raz kolejny potwierdził, że właśnie taki ma zamiar.
4: Tu nic nie uległo zmianie. We wrześniu, przed zjazdem Związku Polaków, ja wrócę na Białoruś.
1: Pytany o to, czy nie boi się tego powrotu, odpowiedział.
4: Znaczy, no różne rzeczy można tam myśleć i oceniać i widzieć i w różny sposób może się to wszystko potoczyć, ale ja jestem dobrej myśli. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
1: A co sądzi o apelu wielu osób, aby zostać w bezpiecznej Polsce?
4: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało, tak wygląda historia, że Polacy mieszkają w tym i na Białorusi, w tym i w Grodnie. No i chcę powiedzieć tym ludziom, że to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i ja jestem potrzebny dla Związku Polaków. Także no, tyle mogę powiedzieć. Jeżeli kogoś to dziwi, no przecież ta historia, ona od 20 lat trwa w Związku Polaków i ja cały czas jestem obecny w tej historii, no i tak to już myślę, że zostanie.
1: A jaka jest w tej chwili sytuacja Polaków na Białorusi?
4: Sytuacja nie jest łatwa. Znaczy jest Związek Polaków. Związek Polaków jest dzisiaj jedyną organizacją, która kontynuuje działalność na Białorusi. Sytuacja jest trudna i nie da się porównać tej działalności, którą dzisiaj może prowadzić Związek Polaków, z tym, co było przed nawet 20 rokiem, nie mówiąc już o normalnej sytuacji mniejszości polskiej, bo przed 20 rokiem nie była normalna ta sytuacja. I ja myślę, że moja obecność też przyniesie korzyść dla Związku Polaków. Czuję się dobrze, jestem bardzo zadowolony, że jestem w Białymstoku. Bardzo dawno tu nie byłem i myślę, że dzisiaj spędzę też na odwiedzaniu miasta. Zobaczę, jak wygląda Białystok teraz.
1: Dostanie pan tytuł honorowego obywatela. Co pan czuje w związku z tym?
4: Na pewno jestem bardzo, bardzo wzruszony. Zresztą, no mówię, no Białystok nigdy dla Grodna nie był obcym miastem. To zawsze było miasto bliskie, historycznie bardzo mocno związane. Wiadomo, województwo białostockie i tak dalej przed wojną. Także czuję się też bardzo dumny z tego powodu.
1: A jakie są w tej chwili najważniejsze cele stojące przed Związkiem Polaków na Białorusi.
4: Ostatni zjazd, jak wiadomo, był dawno, dawno temu. Ten zjazd pokaże kondycję, w jakiej znajduje się organizacja. Wiadomo, że sytuacja nie jest łatwa. Ja myślę, że zjazd zawsze jest taką okazją, żeby można było usłyszeć nie tylko głos kierownictwa, no bo dla ludzi w Polsce Związek Polaków to najczęściej Angelika Borys i Andrzej Poczobut i na tym się kończy, a to tak nie jest. To są tysiące ludzi i właśnie organizacja ma głos na zjeździe, a ludzie wiedzą, że to oni decydują o kierunku rozwoju organizacji. Po prostu wysłuchamy, czego chcą ludzie ze Związku Polaków.
1: A co się dzieje z siedzibami Związku Polaków na Białorusi i ze szkołami, które są przez organizacje prowadzone?
4: Siedziby zostały bardzo dawno temu przyjęte przez Służby Bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o szkoły, dwie państwowe, które należały do Związku Polaków, one zostały przekształcone na szkoły rosyjskojęzyczne i dzisiaj w systemie państwowym nie ma nauki języka polskiego. Także jedyną możliwością dzisiaj dla dzieci uczyć się języka polskiego to są punkty nauczania czy szkoły społeczne organizowane przez Związek Polaków na Białorusi. Łącznie ponad 3000 dzieci uczy się języka polskiego w tych punktach nauczania, co nie jest dużo jak na potrzeby mniejszości polskiej na Białorusi, ale to jednak jest pokaźna liczba i to pokazuje, że nie zważając na skrajnie niekorzystne warunki, Związek Polaków nadal trwa.
1: A co będzie, jeżeli władze Białorusi odmówią wpuszczenia Andrzeja Poczobuta?
4: Zobaczymy, poczekajmy, troszkę zostało poczekać i będziemy wiedzieć, jaka jest decyzja władz Białorusi w tej sprawie i co się wydarzy.
1: Po spotkaniu w Domu Kultury w Śródmieście Andrzej Poczobut odebrał z rąk marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma najwyższe podlaskie wyróżnienie.
5: Niezwykle ważne wydarzenie, spotkanie z bohaterem narodowym, panem Andrzejem Poczobutem. Myślę, że wszyscy kibicowaliśmy, demonstrowaliśmy, modliliśmy się o to, aby pan Andrzej jak najszybciej został uwolniony. Pan Andrzej jest symbolem tego, że nienawiść nigdy nie wygra z miłością, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem. Panie Andrzeju, osobą, którą w województwie podlaskim podziwiamy, wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa, właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę.
1: Po odebraniu wyróżnienia Andrzej Poczobut powiedział.
4: No ja już wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej. Są to ci ludzie, którzy oddali swoje życie za Polskę i których pamięć, a niekiedy i mogiły, są poczczone po dzień dzisiejszy.
1: W trakcie uroczystości mówił też prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Dla nas przez te wiele lat był pan i jest pan bohaterem, współczesnym bohaterem, takim bohaterem romantycznym, którego można porównać i do mickiewiczowskich bohaterów romantycznych Konrada Wallenroda, czy też Gustawa Konrada z trzeciej części Dziadów, ale pewnie też wielu innych bohaterów naszej literatury. A mamy tutaj właśnie żywy przykład człowieka, który poświęcił swoją wolność, poświęcił tak naprawdę znaczną część swojego życia dla walki. Dla walki przede wszystkim z reżimem, dla walki o prawdę, ale również walki o polskość, bo to trudno być Polakiem na Białorusi, a jeszcze trudniej wyrażać swoje poglądy w sposób bardzo otwarty. Oczywiście z koniecznością tak naprawdę krytyki tej władzy, która tam te dyktatorskie rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, jest uzurpatorem. On nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem, dlatego że zupełnie kto inny wygrał poprzednie wybory prezydenckie na Białorusi, a tylko siła jest po stronie właśnie dyktatorów. Dlatego też z jednej strony oczywiście podziwiamy, wszyscy podziwiamy pana Andrzeja, ale też się o niego martwimy, prawdę mówiąc. Przez wiele lat stał ten kubik tutaj, uwolnić Poczobuta, uwolnić Angelikę Borys. No to pierwsze stało się już kilka lat temu. Teraz dzięki staraniom tak naprawdę społeczności międzynarodowej i amerykańskiej i polskiej dyplomacji jest pan wolny, możemy się spotkać. To jest wielka radość, dlatego też powiem tak, Białystok jest dla pana zawsze może być drugim domem. I jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to on będzie tym drugim domem, tylko proszę wyrazić taką wolę chęci zamieszkania w Białymstoku, to ułatwimy to i to bardzo szybko, jeżeli będzie taka potrzeba. Daje pan przykład, przede wszystkim przykład niezłomności, umiłowania ojczyzny, umiłowania polskości, no i walki, która na razie zakończyła się zwycięstwem. Oby to zwycięstwo było również dane wszystkim Polakom na Białorusi, ale również i Białorusinom, którzy chcieliby żyć w wolnym i demokratycznym, dobrze rozwijającym się kraju, tak jak Polska. Dziękuję za tę obecność i życzę przede wszystkim zdrowia. Życzę tego, aby pan cieszył się tą wolnością, aby cieszył się pan rodziną, którą pan posiada i aby cieszył się pan tym, że naprawdę miliony polskich serc są z panem. No i oczywiście gratuluję najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego.
1: A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o opóźnieniach przy budowie szpitala dla psów w białostockiej dolinie Dolistówki, o zbliżającej się akcji szczepienia lisów. Ponadto w magazynie powiemy o planowanym wniosku marszałka Podlasia, by na stałe wyłączyć Polskę i kraje graniczące z Rosją i Białorusią z mechanizmów solidarnościowych paktu migracyjnego. Będzie o czeku turystycznym na nocleg, który ma wspomóc podlaską turystykę i o nowym muralu, który pojawił się w Białymstoku. Przypomnijmy też, że zmienił się wygląd ulicy Kilińskiego, gdzie pojawiły się instalacje z lecącymi żurawiami.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. Są opóźnienia przy budowie szpitala dla psów w białostockiej dolinie Dolistówki. Inwestycja wybrana w budżecie obywatelskim opiewa na blisko 2,5 miliona złotych. Miała być gotowa w kwietniu, ale wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu przez trudne warunki minionej zimy. Tymczasem w regionie znów ruszy akcja szczepienia lisów. Wojewódzki lekarz weterynarii podjął taką decyzję w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby w Białymstoku. Grzegorz Pałka.
8: Jest apel, aby nie dotykać i nie niszczyć przynęt, bo będą one wtedy omijane przez lisy. Preparat jest koloru brązowo-zielonego w kształcie bloczka. Nie jest szkodliwy dla zwierząt domowych, ale warto trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.
7: Szczepionki będą zrzucane z samolotów i śmigłowców oraz wykładane ręcznie. Komunikat jest na stronie białostockiego ratusza. By na stałe z mechanizmów solidarnościowych z paktu migracyjnego wyłączyć Polskę i kraje graniczące z Rosją i Białorusią, będzie wnioskował w Brukseli podlaski marszałek. W ubiegłym roku sejmik odrzucił pakt i województwo straciło unijne dotacje do kilku projektów. Łukasz Prokorym chce więc przyjąć nową ustawę.
9: Żeby te kwoty zwalniające z relokacji migrantów nie były ustalane corocznie, ale do takich krajów trudnosąsiedzkich, czyli krajów, które sąsiadują z Białorusią i Rosją, miały charakter stały.
7: Nad nową uchwałą podlaski sejmik ma głosować zapewne jeszcze latem. Tymczasem od 300 do 600 zł wyniesie czek turystyczny na nocleg, który ma wspomóc podlaską turystykę. Czeki mają być m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych. Będzie nowa droga dla rowerów. Powstanie wzdłuż Alei Jana Pawła II na odcinku od Alei Konstytucji 3 maja do Wierzbowej. Białostocki ratusz rusza z realizacją inwestycji. Wykonawca wybuduje nie tylko ścieżkę dla jednośladów, ale też kładkę rowerową nad rzeką Białą i przejazdy rowerowe. Pojawi się nowy chodnik i nowe przystanki autobusowe. W Białymstoku pojawił się tymczasem nowy mural. Jest dedykowany Jagiellonii Białystok. Malowidło przedstawia siedzącą na tronie królową i nawiązuje do mistrzowskiego tytułu zdobytego przez klub w 2024 roku. Zmienił się tymczasem wygląd ulicy Kilińskiego. Instalacje z kolorowymi parasolami zastąpiły żurawie. Te majestatyczne ptaki to dekoracja na festiwal Barokowe Ogrody Sztuki, mówi dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago.
10: Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku.
7: I każdego wieczoru żurawie będą podświetlane. No to na koniec jeszcze ważne przypomnienie, bo rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, mają ostatnie tygodnie, by zdobyć pieniądze bez straty. Termin mija z końcem czerwca, przypomina rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
11: Złożenie formularza po tym terminie oznacza, że świadczenie będzie wypłacone dopiero od miesiąca, w którym wpłynie wniosek. Na przykład, jeśli rodzic złoży go dopiero w lipcu, świadczenie będzie przyznane od tego miesiąca.
7: Wyjątek stanowią rodzice nowonarodzonych dzieci. Mają 3 miesiące na złożenie wniosku.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Białystok przygotowuje zmiany w ulgach komunikacji miejskiej. Mają dotyczyć większego wsparcia dla rodzin wielodzietnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jeśli projekty uchwał zostaną przyjęte, wszystkie osoby w wieku od 60 do 70 lat będą mogły korzystać z 50% ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Po ukończeniu 70 roku życia mieszkańcy nadal będą podróżowali bezpłatnie, wyjaśnia prezydent Białegostoku Tadeusz Druskolaski.
12: Z jednej strony Białostocka Karta Dużej Rodziny to jest oczywiście projekt uchwały, który został złożony i będzie to jakby ogólnie dołączenie Białostockiej Karty Dużej Rodziny do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z odpowiednimi ulgami. Tam są ulgi dla dzieci albo do 18 roku życia, albo do 25, jeżeli się dziecko uczy, jeżeli chodzi o komunikację miejską na bilety okresowe, do 75%. Ale całkiem nowa ulga to jest ulga, no, można powiedzieć, seniorów, no, jeżeli ktoś tak się czuje. To dla osób po 60 roku życia, między 60 tak naprawdę a 70, dlatego że po 70 to ta ulga wynosi 100%, a między 60 a 70 rokiem jest to 50%. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić bilet okresowy i płaci podatki w Białymstoku, to ta ulga jeszcze zwiększa się o 10%.
1: Mówi radna miejska Ewa Tokajuk.
13: Jako ekonomistka jestem świadoma tego, że nisz demograficzny, z którym się boryka państwo, również dotyczy też nas, miasta Białegostoku, ale też z drugiej strony, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców i szczególnie właśnie tych, którzy zdecydowali się posiadać większe rodziny, złożyłam interpelację związaną z koniecznością, według mnie, poprawy tych form wsparcia, które daje miejska, nasza białostocka karta dużej rodziny, a której do tej pory nie miała, a taką miała na przykład karta ogólnopolska. Jeżeli Rada Miasta uchwali uchwałę zaproponowaną, wszystkie rodziny wielodzietne otrzymają zdecydowanie większe możliwości skorzystania z ulg, a szczególnie jeśli chodzi o rodziców. Co najważniejsze, ta karta przestanie być powiązana z wiekiem i ze statutem dzieci, ze statusem też ich, jeśli chodzi o naukę, a będzie tak jak karta ogólnopolska, kartą o ulgach dożywotnich, czyli nie będzie miała swojego terminu. Więc bardzo się cieszę, że docenimy rodziców rodzin wielodzietnych, którzy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie miasta, na rozwój miasta. To oni zdecydowanie w większym stopniu konsumują, wydają zdecydowaną większość swoich środków, a zarazem też młodszym rodzicom pokażemy, że jesteśmy miastem prorodzinnym, otwartym na to, żeby właśnie tu rodziły się dzieci, żebyśmy mieli ich jak najwięcej, bo to wsparcie nie tylko ogólnokrajowe, ale miejskie. Przede wszystkim rodzice otrzymają tu już bezterminową kartę dożywotnią, dzięki której będą mogli korzystać z ulg już bez względu na to, w jakim wieku będą dzieci. To jest tak naprawdę najważniejsza zmiana, bo jeśli chodzi o dzieci, to te ulgi się nie zmieniają. Dzieci będą miały ulgi do 18 roku życia, bądź też jeżeli będą dalej kontynuowały naukę, do 25. Tutaj przede wszystkim ta zmiana, jeszcze raz podkreślę, dotyczy rodziców, dlatego że w Białymstoku wiele ulg rodzice tracili nie tylko wtedy, kiedy dzieci dorastały, ale wszystkie, ale nawet wtedy, kiedy jedno dziecko i już tych ulg rodzice nie mieli i na przykład pozostawało dwoje dzieci, a rodzice już nie byli traktowani jak rodzice rodziny wielodzietnej. Teraz już nie będzie akurat takiego podziału, ulga dożywotnia.
1: Zadowolenia z planowanej uchwały nie ukrywa członkini Rady Kobiet i Rady Seniorów Krystyna Jachimczuk.
14: Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby ci seniorzy, którzy, no wiadomo, że te emeryturki też są różne, ale nie muszą być na emeryturze, bo teraz każdy senior, który skończy 60 lat do 70 lat, będzie miał zniżkę 50%.

0: tego, że my przepisy dotyczące białostockiej karty dużej rodziny podjęliśmy przed tym, jak zaczęły obowiązywać te rozwiązania ustawowe, które dają z automatu, nie ma tego cenzusu związanego z tym wiekiem czy też nauką, po to, żeby rodzice mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów. Natomiast jeszcze oprócz tego wszystkiego, w tych dokumentach, które będziemy procedowali, też porządkujemy katalog dokumentów uprawniających do ulg dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz chcemy wprowadzić dwa dokumenty, legitymację osoby niepełnosprawnej albo inną białostocką kartę miejską z zakodowanym uprawnieniem. Chcemy po prostu odejść od orzeczeń o niepełnosprawności. W momencie, kiedy są przeprowadzane kontrole chociażby przez pracowników BKM-u, to pojawiają się różne dokumenty foliowane, laminowane, co wprowadza mega zamieszanie, więc uznaliśmy, że lepiej to jest ujednolicić. Tym bardziej, że wtedy będzie łatwiej dla kontrolera, ale też samo uzyskanie tej legitymacji osoby niepełnosprawnej jest bardzo proste i to orzeczenie może być wykorzystane tylko do kodowania uprawnień na białostockiej karcie miejskiej. Pojawi się też nowy przywilej. W każdym przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością posiada przy sobie legitymację osoby niepełnosprawnej, osoba, która jej towarzyszy, może podróżować na ulgowym bilecie jednorazowym, czyli osoba niepełnosprawna ma ważny bilet lub prawo do przejazdu bezpłatnego, ma również przy sobie również tą legitymację osoby niepełnosprawnej, ponieważ przy stopniu lekkim i umiarkowanym na białostockiej karcie miejskiej będzie jedynie zakodowane prawo do biletu ulgowego oraz osoba towarzysząca ma prawo do przewozu na podstawie ulgowego biletu jednorazowego, a jednocześnie dzieci z niepełnosprawnością mieszkające w Białymstoku korzystają z białostockiej komunikacji miejskiej bezpłatnie wraz z pełnoletnim opiekunem towarzyszącym dziecku. Uprawnienie to będzie teraz kodowane na imiennej białostockiej karcie miejskiej. Łatwiej też będzie podróżować opiekunom osób niepełnosprawnych towarzyszących podopiecznym do lat 24 w drodze do szkoły na rehabilitację. Opiekun taki otrzyma specjalnie trasowany bilet na przejazdy tam i z powrotem.
1: Mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w województwie podlaskim? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość. Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? Walka z wykluczeniem transportowym, czyli budowa lotniska regionalnego i infrastruktury kolejowej, wzmocnienie miast powiatowych i subregionalnych, pomoc dla branży turystycznej w strefie przygranicznej, wsparcie cyfryzacji regionu i lokalnych branż, takich jak przetwórstwo mleczarskie czy produkcja maszyn rolniczych. Potrzebna jest też zmiana zasad finansowania usług publicznych tak, by uwzględniały wyższe koszty ich utrzymania na terenach słabiej zaludnionych. Więcej na ten temat marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
3: Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym. Województwo podlaskie, jak w soczewce, odpowiada na te potrzeby, które ta koncepcja Komisji Europejskiej prawa do pozostania chce rozwiązać. Z uwagi na sytuację geopolityczną, sytuację od nas niezależną, mamy problemy związane z depopulacją, odpływem młodych mieszkańców, odpływem talentów oraz także z tym, że w tych rankingach innowacyjnych jesteśmy w dosyć niskich miejscach. Dlatego ta koncepcja musi być również szyta na miarę naszych potrzeb, stąd jako zarząd województwa przedstawiamy w swoim dokumencie dla Komisji Europejskiej 7 konkretów. Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne w kontekście relacji z naszym sąsiadującym regionem, czyli z regionem Mazowsza. W ramach tego instrumentu oczekujemy, że miejsca pracy będą wspierane finansowo właśnie przez ten instrument prawa do pozostania. Również chcemy, aby rozwój naszego województwa w ramach tego instrumentu, to jest to też, o czym mówimy od początku, odkąd objęliśmy funkcję w zarządzie województwa, chcemy, aby się rozwijał w sposób równomierny, więc chcemy, aby w miastach powiatowych, czyli w tych 14 naszych miast powiatowych, powstawały centra kompetencji kształcenia dualnego, aby w ten sposób poprzez kształcenie skierowane na właściwe kompetencje, ale także kształcenie dualne, które jest niezwykle wspierane przez środki europejskie, ci nasi młodzi mieszkańcy mogli pozostawać w tych swoich powiatach, gdzie mieszkają. Oczekujemy w drugim konkrecie, że zostanie przygotowany europejski standard dostępu do usług publicznych. Dzisiaj, szanowni państwo, środki europejskie, Komisja Europejska wspiera takie usługi publiczne jak transport, jak dostęp do służby zdrowia, do szpitali czy do szkół na podstawie liczby mieszkańców. Jest to w stosunku do naszego regionu dosyć krzywdzące kryterium, ponieważ jesteśmy regionem, które ma

0: ma niską populację, ale ponadto mamy rozproszoną sieć osadniczą, co powoduje, że ten sposób finansowania tworzy chociażby w naszym regionie pustynie medyczne, więc tutaj zgłaszamy i to nie jest pomysł, żeby tworzyć chociażby szpitale w każdym powiecie, a przychodnie w każdej miejscowości. To jest postulat dotyczący szybkiego transportu, czyli szybkiego dojazdu do przychodni, do lekarza i do szpitala. Również, szanowni Państwo, warto wskazać, że w naszym województwie w zakresie miast 92% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji. O wiele to gorzej wygląda w przypadku mieszkańców terenów wiejskich, bo tylko co czwarty mieszkaniec ma taki dostęp. Jest to właśnie związane z tym, że gmin nie stać. Gminom się nie opłaca z uwagi na rozproszenie sieci osadniczej, też z uwagi na niskie zaludnienie, finansować takich działań. Więc również te środki w ramach prawa do pozostania powinny zmienić zasady finansowania, nie z uwagi na ilość mieszkańców, ale właśnie między innymi na wspieranie miejsc o rozproszonej sieci osadniczej i małej ilości mieszkańców. Trzeci nasz konkret to jest wzmacnianie miast subregionalnych. Województwo podlaskie ma strukturę monocentryczną. Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na rozwoju tych subregionów. Mówię tutaj o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim. Tutaj nasz postulat do dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych. Czwarty konkret, który zgłaszamy Komisji Europejskiej, dotyczy przełamania wykluczenia transportowego. 188 tysięcy naszych mieszkańców właśnie z terenów zachodnich, czyli Łomży, Kolna i Zambrowa, jest wykluczone w zakresie dostępu do sieci transportu kolejowego. Oczywiście to się za niecałe już 2 tygodnie zmieni, ponieważ zostanie uruchomiona również przy udziale środków województwa podlaskiego droga kolejowa do Łomży i będzie na początku będzie to 6 pociągów, 6 par, 2 pary na drodze Białystok-Łomża, 2 pary na drodze Białystok-Ostrołęka przez zajazd kieszeniowy do Łomży i 2 pary Białystok-Olsztyn właśnie przez zajazd kieszeniowy i do Łomży i do Ostrołęki. Ale potrzebujemy środków, aby wspierać właśnie tworzenie kolejnych połączeń kolejowych, tras kolejowych, tak aby walczyć z tym wykluczeniem transportowym. Również powtórzyliśmy w naszych konkretach do Komisji Europejskiej w ramach prawa do pozostania to, co zgłaszamy już od wielu miesięcy. Jesteśmy największym regionem w Unii Europejskiej, które nie posiada lotniska regionalnego. Mamy najdalszy dostęp do lotnisk regionalnych. Również w ramach tego wykluczenia wskazujemy, że Unia powinna wrócić do finansowania w ramach prawa do pozostania budowy lotnisk regionalnych. Aby to mogło się wydarzyć, powtarzamy nasze postulaty, które już zgłaszaliśmy. Musi zostać zmieniona definicja lotniska regionalnego, tak aby wszystkie pasy startowe, także takie pasy startowe jak pas w Białymstoku i pas w Suwałkach się w tej definicji mogły zmieścić, bo dzisiaj one tej definicji nie spełniają. Również się muszą zmienić dane dotyczące odległości pomiędzy lotniskami regionalnymi. Dzisiaj one są powyżej 200 km, powinny być zmniejszone gdzieś do około 150, maksymalnie 180 km. I też co za tym idzie, to musi być również powrót do tego, co się działo chociażby w perspektywie 7-13, to takie inwestycje były finansowane czy współfinansowane ze środków europejskich. W konkrecie 5 powtórzyliśmy nasze wcześniejsze, też zgłaszane do wielu dokumentów, zgłoszenia odnośnie specjalnego statusu wschodnich regionów przygranicznych. Już też warto podkreślić, wiele w tej kwestii udało się zrobić. Nasi beneficjenci środków europejskich mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zwiększa się 3-krotnie z 15% do 5%. Również, co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%. Są to już bardzo ważne ustalenia, ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status. Taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana. 6 kontrakt dotyczy wsparcia kultury, tożsamości oraz rekompensaty dla turystyki. Warto pamiętać, że w naszym regionie 32% naszego terytorium to są tereny przyrodnicze. Są to i parki narodowe, i parki krajobrazowe.
1: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Stanowisko województwa trafi teraz do Komisji Europejskiej.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Co Całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy pięknych tarasów i zielonego ogrodu Opery i Filharmonii Podlaskiej, które otwarte już zostały dla zwiedzających.
3: Dzisiaj na zwiedzanie tarasów Opery i Filharmonii Podlaskiej Radio Złote Przeboje zaprosiła rzeczniczka Opery Małgosia Jopich. No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100.
4: Około 100, jak najbardziej.
3: Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
5: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są operą i widokiem na cały Białystok.
3: Jak wrażenia z Białego Stoku?
6: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj, pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy Operę.
3: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
6: Tak, naprawdę. Nie wiedziałem, że bilety są płatne, bo chciałem się wrócić na dół, kupić bilety, żeby zobaczyć tam ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
7: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
3: No dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
7: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
5: Idziemy, no i ta masa zieleni, tutaj, prawda, tak. Wokół Opery naprawdę jest imponująca.
3: Bardzo. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
5: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
7: Czego sobie więcej życzyć?
5: Niczego.
3: A my się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
8: Schodkami już?
3: To widzimy się na górze. O, zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
8: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
3: Te schody to taki w zasadzie tunel, tunel do nieba obrośnięty wspaniałym bluszczem.
8: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białego Stoku.
3: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
8: Nowe wieżowce, które tną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
3: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10. piętra.
8: Tak mi się też wydaje.
3: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
8: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu Opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie Opery.
3: Co my widzimy?
8: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
3: Altanka.
8: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
3: A to jest, rozumiem, że Moniuszko?
8: To jest po prostu kompozytor.
3: Taka rzeźba, symbol.
8: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
3: Ale piękny zielony taras, no i mnóstwo drzew, rzeczywiście jabłonek.
8: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze i tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
3: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
8: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
3: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
8: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
3: No i ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
8: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta. W ostatni weekend maja z okazji Dnia Dziecka otworzyliśmy taras zupełnie za darmo, także można było z tej atrakcji skorzystać.
3: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
8: Oczywiście, że nie.
3: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
8: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
3: Spore trawniki.
8: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
3: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
8: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
3: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białego Stoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
8: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
2: Istotne w Białymstoku.
3: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
3: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką Jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
3: Kiedy jest największy ruch?
4: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
3: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
4: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
3: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
4: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
3: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
4: Osób przychodzących nie brakuje.
3: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
4: Nie mamy takiej stałej, takiego, że na przykład codziennie, czy tam raz w tygodniu coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
3: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
9: Tak. No gdzieś i tak, zgodnie. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
3: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
9: Tak, tak, tak.
3: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
9: Jakby tak.
3: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
9: Popatrzcie.
3: Miłego nawzajem.
4: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje, a czasami bywają jakieś takie smakołki całkiem fajne, a jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
3: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
4: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
3: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
9: No przyniosłem.
3: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
9: No chyba tak.
3: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
9: Ja wiem, jak to jest.
3: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
4: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chciały się częstować, więc też może być trochę krępująca.
3: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
9: Tak.
3: I co, przydaje się?
9: Tak.
3: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
4: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś się chodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
3: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
4: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
3: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwe, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
10: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. I jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13-kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim, by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
11: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
10: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednio mają rozdzielczość i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Nowa kadencja, nowe wyzwania i ten sam cel – działać na rzecz podlaskich seniorów. Odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów nowej kadencji. Członkowie zarządu Jacek Piorunek i Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński wręczyli powołania członkom gremium.
12: Wojewódzka Rada Seniorów to ciało konsultacyjno-doradcze dla organów samorządu województwa podlaskiego, w szczególności dla zarządu województwa i też dla sejmiku, o ile zajmuje się sprawami seniorów. W naszym regionie takich rad mamy 21. Również ta rada wojewódzka, 15-osobowa, do której w specjalnej procedurze wybrano 15 przedstawicieli z całego naszego regionu, też ma dużą rolę do spełnienia. To nie tylko ciało konsultacyjno-doradcze, doradcze, ale również może aranżować swoje własne przedsięwzięcia, co też czyni. Też Rada Seniorów opiniuje wszelkiego rodzaju akty, które samorząd województwa w kierunku seniorów wydaje, ale nie tylko, bo też funkcjonowanie organizacji pozarządowych w województwie, współpracy sejmiku pełni bardzo ważną rolę w naszym województwie i my jako zarząd województwa i sejmik województwa z mądrości tejże rady często korzystamy.
1: Liczymy na dobrą i konstruktywną współpracę, powiedział Jacek Piorunek. A Bogdan Dejuk podkreślił, że głos wynikający z doświadczenia jest dla zarządu województwa niezwykle ważny.
13: To bogate doświadczenie zawodowe, życiowe, które państwo posiadają w różnych obszarach swojej działalności dotychczasowej, będzie miało możliwość wykorzystania w tych najbliższych latach podczas tej kolejnej kadencji. Zawsze głos rozsądku, głos wynikający z doświadczenia jest niezwykle istotny dla nas, czy zarządu, czy samorządu województwa, by nie popełnić czasami jakiegoś małego głupstwa. I mam nadzieję, że tak będzie, a jak w kręgu seniorów będziemy się poruszali, to zawsze znajdziemy porozumienie.
1: Przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński.
14: Tak, bardzo często występujemy razem, także nie dziwcie się państwo. Jako przewodniczący Sejmiku przede wszystkim podjęliśmy uchwałę o powołaniu Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów, czy zasad powoływania w roku ubiegłym, w grudniu, z nadzieją, że szybko państwo zbierzecie się, ukonstytuujecie i przejdziecie do pracy. Nie jest przypadkiem, że zadania Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów są przypisane do Departamentu Kultury i Dziedzictwa, ponieważ jak się domyślacie, jesteście już po trosze częścią naszego dziedzictwa narodowego i podlaskiego i dlatego mamy obowiązek o was szczególnie dbać i troszczyć się. Macie coś, czego my nie mamy. Macie coś bezcennego, czego nie da się kupić, a mianowicie doświadczenie. Te doświadczenie, które zbiera się latami, które wypracowuje się i w miejscu pracy, i w działalności społecznej, i rodzinnej, i publicznej, a którym oczekujemy, że chcecie się podzielić. Czeka państwa niezwykle ciężka praca. Nie ukrywam, że liczymy na waszą aktywność w takich obszarach jak budowanie strategii województwa podlaskiego. Teraz jesteśmy w trakcie aktualizacji tej strategii. Za chwilę budowanie podstaw pod kontrakt krajowo-regionalny, czyli wykorzystanie funduszy europejskich, ale przede wszystkim też sygnalizowanie o tych wszystkich sprawach, które są dla seniorów ważne. Począwszy od tych najprostszych, czasami dotyczących, nie wiem, nierównego chodnika, aż po te wielkie, gdzie wychodzimy naprzeciwko potrzebom seniorów w zakresie psychologicznym, w zakresie wsparcia, w obszarze samotności, pewnego wypalenia, braku osób bliskich, tam gdzie powinniśmy być obecni jako samorząd województwa ze wszystkimi swoimi instrumentami, instytucjami i środkami. A my tutaj z kolegą to niedługo dołączymy do was. Na razie przyglądamy się, aspirujemy, a wy czekacie. O właśnie, dziękuję bardzo.
15: Tak naprawdę tu mógłbym już dołączyć, ale mam nadzieję, że póki siły starczą, to trzeba pracować. Też mam taką satysfakcję, że powoływałem pierwszą Radę Podlaską Wojewódzką Seniorów i myślę, że też wtedy aktywnie działała i tego wam życzę. Życzę, żeby wszystkie pomysły, które będziecie miały, miały też dobre ze strony zarządu, takie przychylne spojrzenie, żeby ta współpraca się dobrze odbywała i żebyście mogli zrealizować to wszystko. No i przede wszystkim życzę wam dużo zdrowia i sił w tej ważnej pracy społecznej.
16: O odebranie pierwszej nominacji poproszę panią Grażynę Czajkowską z Łomży. Aktywnie działa w wielu organizacjach pozarządowych jako założycielka, liderka i członkini zarządów. Jest ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Łomży, delegatką Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Brała udział w tworzeniu licznych strategii i programów dotyczących seniorów. Zapraszam pana Stanisława Kaseję z Łomży. Pan Stanisław bierze do tej pory aktywny udział w życiu społecznym Łomży, całego środowiska seniora. W roku 2025 za swoją działalność uhonorowany został odznaką honorową województwa podlaskiego. Pełni rolę redaktora biuletynu społeczno-informacyjnego My z Łomży. Zapraszam po odebranie swojego powołania panią Marię Jolantę Lauren z Suwałk. Pani Maria od wielu lat aktywnie działa na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim na rzecz seniorów. Brała udział w tworzeniu programów senioralnych, była ekspertką m.in. w Komitecie do Spraw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii oraz w Zespole do Spraw Polityki Senioralnej przy Województwie Podlaskim, przy panu wojewodzie. Kolejna nominacja wędruje do pani Haliny Leszczyńskiej z Ciechanowca. Pani Halina to aktywna działaczka społeczna z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z osobami starszymi. Jest koordynatorką 6 klubów seniora gminy Siemiatycze, a od 2025 roku przewodniczącą Rady Seniorów gminy Siemiatycze. Jest także członkinią Podlaskiej Rady Kobiet. Prowadzi działania integrujące pokolenia. Organizuje wiele zajęć dla seniorów z gminy Ciechanowiec. Zapraszam Ryszarda Grzegorza Łapińskiego. Pan Ryszard podchodzi z Łap, to aktywny i zaangażowany członek Gminnej Rady Seniorów w Łapach. Bierze udział w wielu inicjatywach, jest aktywnym działaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach, kieruje środowisko senioralne, motywuje innych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zapraszam do nas panią Halinę Otokę z Sokółki. Pani Halina jest przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce. Bierze udział w pracach koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, także członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Fundusz Lokalny. Kolejną osobą nominowaną i powołaną do naszej rady jest pan Mirosław Pecuszok z Białegostoku. To lekarz specjalista medycyny rodzinnej, ale przede wszystkim specjalista geriatrii z wieloletnią praktyką związaną z opieką nad pacjentami w wieku podeszłym. Współzałożyciel i aktywny członek grupy Aktywni 50+ oraz Komitetu Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Po odbiór nominacji zapraszam panią Elżbietę Pomian z Białegostoku. Pani Elżbieta od ponad 25 lat jest pracownikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych. Jej praca obejmuje szerokie spektrum od finansowania projektów przez nadzór nad ich realizacją, aż po spotkania z seniorami, z osobami z niepełnosprawnościami. Zapraszam panią Annę Sawicką z Dąbrowy Białostockiej. Pani Anna to aktywna działaczka społeczna, przewodnicząca koła emerytów i rencistów w Dąbrowie Białostockiej, przewodnicząca Rady Seniorów, pomysłodawczyni licznych projektów. Zapraszam panią Halinę Szuszczyńską z Suwałk. Pani Halina aktywna społecznie, zaangażowana od lat w sprawę osób starszych, posiada dużą wiedzę na temat problematyki i potrzeb seniorów właśnie w regionie suwalskim. Dąży do poprawy jakości życia poprzez edukację kulturalną. Działa też na rzecz integracji międzypokoleniowej. Kolejną osobą powołaną do rady jest pan Wojciech Winko z Łomży. Pan Wojciech zawodowo od lat związany jest z rozwojem regionalnego i lokalnego rynku turystycznego oraz prowadzeniem regionalnej i lokalnej informacji turystycznej. Znany w Łomży regionalista, społecznik, autor wielu akcji społecznych. Ostatnią powołaną osobą do rady jest pani Jolanta Wołągiewicz z Białegostoku. Pani Jolanta posiada bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji obywatelskiej i aktywizacji osób starszych. W latach 2008-2016 zakładała i prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Akademia Plus 50 w Białymstoku.
1: Wśród powołanych do Rady Seniorów jest Grażyna Czajkowska z Łomży.
17: Mamy nadzieję, że głos seniorów nie tylko będzie słyszany z powodu demografii, ale również dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjom będziemy mogli wpływać na kształtowanie polityk publicznych w województwie, a w szczególności na kształtowanie polityki senioralnej, której do tej pory jako takiej nie ma przyjętej. Seniorzy są rozrzuceni po wielu, wielu dokumentach. Możemy się tam znaleźć, możemy znaleźć nasze działania na rzecz seniorów, ale będziemy, mam nadzieję, postulować o opracowanie, stworzenie, przyjęcie przez samorząd województwa takowej polityki, żeby były podstawy do tworzenia dobrostanu dla wszystkich seniorów, nie tylko dla nas. Mamy nadzieję na owocną współpracę.
1: A w Białymstoku mieszka około 75 tysięcy osób w wieku senioralnym. Miasto od lat prowadzi aktywną politykę prosenioralną i jej głównym celem jest inspirowanie i wdrażanie rozwiązań, które usuwają bariery architektoniczne i społeczne, umożliwiając seniorom aktywne, bezpieczne i pełne uczestnictwo w życiu miasta. A od maja Białystok należy też do globalnej sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym przy WHO. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku. To jest Radio Złote Przeboje.